za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o książkach. Zbliża się jesień. To czas, by zaparzyć ulubioną herbatę, otulić się ciepłym kocem i sięgnąć po dobrą książkę. Są takie książki, które mimo upływu lat nadal warto przeczytać. Ale są także nowości, z którymi również warto się zapoznać. I właśnie o tym, co warto przeczytać w tym jesiennym okresie, opowiedziała nam dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
6: Myślę, że wypada zacząć od Lalki. Jest to powieść, którą chyba można czytać całe dorosłe życie i... Ja właściwie, kiedy czytałam Lalkę po raz drugi właśnie jako dorosła osoba, to zrozumiałam, że jak gdyby szkoda, że w szkole poznajemy ją, kiedy możemy się do niej jakoś zniechęcić, a ona rzeczywiście skrywa mnóstwo bogatych wątków. Właściwie Prusowi udało się w Lalce napisać wszystko, wszystko, co jest ważne w ludzkim życiu. Mamy tam dążenie do ambicji, realizacji swoich marzeń, planów, pieniądze, miłość, przyjaźń, rozczarowania, dramat ludzkich losów. Także naprawdę ta powieść, myślę, że jak gdyby warto do niej sięgnąć i mieć o niej swoje zdanie, zanim zagoszczą nam po prostu w głowie konkretni aktorzy, którzy, siła kina jest duża, więc na pewno już rozgoszczą się w naszej wyobraźni. Myślę, że przedtem warto, tak jak przed Odyseją Christophera Nolana wszyscy sięgali po Odyseję, tak my sięgnijmy sobie po Lalkę. No oczywiście zakończenie jest też bardzo frapujące. Prus pisał powieść realistyczną i wydawałoby się, że ona będzie tak od początku do końca klarownie poprowadzona, a zostawia nas z wielkim znakiem zapytania i w takim momencie akcji, że zabrakło, nie wiem, kilkudziesięciu sekund, żeby może Ochocki powiedział, co naprawdę z Wokulskim się stało, czy został przygnieciony gruzami zamku w Zasławiu, czy nie. Więc to jest też wartka akcja i myślę, że Lalka jest też godna polecenia ze względu na poczucie humoru, bo narrator natrząsa się ze swoich bohaterów. Myślę, że warto sobie też pamiętać, że Prus zabiegał o szeroką publiczność, bo przecież Lalka była w codziennej prasie publikowana w odcinkach najpierw. No i jest to na pewno też spacer po Warszawie. Słyszałam, że kiedy właśnie tworzono scenografię do filmu, to przecież turyści zaglądali na krakowskie przedmieście, żeby zobaczyć, jak odtworzono sklep.

0: Wokulskiego. No i chyba dobrze też pamiętać, że była to powieść pisana w warunkach cenzury, ze względu na właśnie zasady obowiązujące, tak, narzucone przez zaborcę. Także odnajdziemy tam dużo ciekawych wątków. No i może jedyną pretensję, jaką mam do Prusa, to taką, że 40-letniego, podkreślam to z całą mocą, Ignacego Rzeckiego nazwał starym subiektem. Myślę, że dzisiaj byśmy trochę przesunęli te granice wieku, więc lalka chce to zaznaczyć. Zwłaszcza z perspektywy swoich minionych urodzin, nie jest powieścią o ludziach starych. Także myślę, że warto sobie odczarować również tę postać najlepszego przyjaciela Stanisława Wokulskiego, spojrzeć na nią zupełnie inaczej, właśnie nie z perspektywy starego subiekta, a człowieka, który przeszedł różne doświadczenia w życiu i potrafi być w przyjaźni niezwykle lojalny. Myślę, że wielu z nas chciałoby mieć takiego przyjaciela na całe życie po prostu.
1: Też jednocześnie odczarować tę lalkę, bo tak jak pani mówi, w szkole tak niekoniecznie każdemu młodemu człowiekowi ta książka przypada do gustu, a jednak po latach, wracając do tej książki, jest zupełnie inne spojrzenie.
0: Tak, zdecydowanie. To pewnie już sami autorzy, przynajmniej ci współcześni, którzy zostali wpisani na listę lektur, mówią właśnie z taką autoironią, że to zabija ich książki, no bo wiemy, jakie jest podejście, jaki schemat takiego właśnie podejścia do lektur szkolnych. Tymczasem lalka, myślę, że może być naprawdę powieścią bliską każdemu z nas. Zresztą takie było założenie też powieści realistycznej, że to jest trochę takie zwierciadło przechadzające się po gościńcu. No i my tam możemy naprawdę zobaczyć samych siebie, zwłaszcza w tym naszym dorosłym, dojrzałym życiu. No cóż, w lalce trochę dostaje się kobietom, no nie ukrywajmy, no z małymi wyjątkami. Takimi na przykład jak Helena Stawska, ale to nie znaczy, że postaci kobiece są wyłącznie jakieś płaskie czy potraktowane schematycznie. Właśnie bardzo lubię Prusa za to, że stworzył narratora, który ma dystans do swoich bohaterów i potrafi się z nich trochę ponaigrawać, więc naprawdę możemy i uśmiechnąć się, czytając lalkę, i no i oczywiście wzruszyć, bo jak gdyby całe ludzkie życie przegląda się w lalce i możemy towarzyszyć Wokulskiemu na różnych etapach jego życia, jak poszukuje swojego miejsca na świecie, jak chce zrealizować, wydałoby się, swoje proste marzenie, żeby poczuć się wreszcie szczęśliwym, żeby nikt nie nakładał na niego jakichś kolejnych nowych obowiązków, tylko żeby po prostu mógł cieszyć się swoim osobistym szczęściem, a okazuje się to zupełnie nieosiągalne. Lalka to jest też książka o roli pieniądza w życiu człowieka. Co można sobie kupić? Czy miłość można kupić? Tak jak, gdzie te granice przebiegają? Lalka to jest powieść o pasji. Tak, bohater się zastanawia, w jakim kierunku pójść, a może tak ulec tej swojej fascynacji i zainteresować się metalem lżejszym od powietrza, wyjechać do Paryża, zostawić wszystko. Także jest tam wiele, wiele wątków, wiele życiowych dróg, wiele perypetii, no i znaczący finał, chociaż pozostawiający nas bez definitywnej informacji, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Widzę, że tutaj mamy jeszcze kolejne propozycje, które przygotowała pani. Co tutaj jeszcze warto przeczytać?
0: Na pewno naszym odkryciem bibliotecznym jest książka młodego twórcy, przyrodnika Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota. Ta książka została nagrodzona paszportem polityki. To jest rodzaj takiego eseju, w którym tak naprawdę wydaje mi się, że autor zabiera nas na spacer, ponieważ też zajmuje się popularyzacją właśnie wiedzy o ptakach, obserwacji ptaków, przyrodą. Prowadzi spacery przyrodnicze, które teraz stają się taką bardzo popularną formą spędzania czasu, rodzajem takiej innej trochę turystyki, trochę relaksu. Stanisław Łubieński, mam wrażenie, w tej książce zabiera nas na spacer. To jest akurat, tak się składa, też książka o Warszawie, ponieważ narrator przyznaje, że on ma taką ambicję, żeby poznać najdziksze najdziksze miejsca Warszawy. No i to może być zaskakujące, bo jak myślimy o kontakcie z przyrodą i o miejscu, gdzie chcielibyśmy z nią obcować, to raczej nie wybralibyśmy się do Warszawy, żeby mieć kontakt z przyrodą. Ale Łubieński właśnie siłą tej książki jest to, że on zwraca nam uwagę na rzeczy takie nieoczywiste i że możemy zaobserwować, jak ta przyroda radzi sobie w najbardziej czasem niesprzyjających warunkach i właśnie możemy, uczula nas na takie rzeczy, na które zazwyczaj jesteśmy ślepi. To jest naprawdę niebywale odkrywcze i może być fascynujące. Czytałam te książki z prawdziwą przyjemnością i wynotowałam sobie właśnie taki fragment, że autor zabiera nas na ten warszawski spacer i jest taki plac przed stacją metra Centrum, który nazywany jest przez warszawiaków patelnią i narrator właśnie zapisuje tam taką obserwację. To ciekawe ćwiczenie, obserwować mimo przetaczającego się tłumu, mimo hałasu, w atmosferze niesprzyjającej kontemplacji i niesprzyjającej w ogóle niczemu. A przecież w tych krzakach pełnych szczurzych norek i tuneli, zawalonych niedopałkami, opakowaniami i innymi pospolitymi śmieciami, co roku w majowe noce śpiewa słowik szary. Lubię patrzeć, jak ludzie przystają, szeroko otwierają oczy ze zdumienia i rozglądają się z niedowierzaniem. I właśnie na takie, wydawałoby się, drobiazgi zwraca uwagę Stanisław Łubieński, że w takim miejscu, które wydaje się takim typowo miejskim krajobrazem, dodatkowo brzydkim, to nie jest najatrakcyjniejsze miejsce w stolicy. Właśnie co może nas zachwycić? Śpiew słowika szarego. Także książka, myślę, że naprawdę dla wszystkich, też pisana o przyrodzie, ale z perspektywy humanisty, co jest bardzo ciekawe. No i też poruszająca, bo Stanisław Łubieński pisze tutaj o swoim psie Fuksie i właśnie o tym, jak odchodził jego ukochany pies i to jest właśnie też opisane z perspektywy spacerów z tym psem. No i polecam Państwu właśnie, żeby odkryć, czym jest to tytułowe, kim jest, nie chciałabym tutaj zasugerować zbyt wiele, ten tytułowy czarny kot, bo nie jest to takie oczywiste.
1: Mamy też coś dla osób, które uwielbiają kryminały. Jak pani wspomniała przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jest to japoński kryminał.
0: Tak, ja właściwie tutaj mam rekomendację, polecajkę w imieniu naszej koleżanki, bibliotekarki Asi. Japoński kryminał Keigo Higashino, jeśli dobrze wymawiam, jeden z najbardziej znanych kryminałów tego autora, Podejrzany X. I właśnie książka ta została chyba dopiero rok temu przetłumaczona na język polski, ale jest już znana na świecie, bo Keigo Higashino rzeczywiście wyrobił sobie markę jako autor kryminałów, thrillerów. No i bardzo polecam, bo japońskie powieści przenoszą nas trochę w inny świat, w inną obyczajowość i oprócz tego, że oczywiście jest świetnie zbudowana intryga, i zastanawiamy się właśnie nad przenikliwością nauczyciela matematyki, detektywa i fizyka, którzy właśnie prowadzą nas przez różne tutaj zagadki. No to właśnie jest jeszcze taki styl pisania, dla nas pewnie trochę nietypowy, bo język tej powieści wydaje się taki klarowny, spokojny, a przecież pisze o rzeczach bardzo wciągających i przykuwających uwagę. A jednocześnie są na przykład takie ciekawe przypisy od tłumaczki, w jakiej sytuacji w Japonii można otrzymać mandat za prowadzenie auta w sandałach, więc mamy takie fajne też odniesienia do obyczajowości tego kraju, do kultury. No i właśnie, wiadomo, trudno mówić o kryminale, bo właściwie nie można nic powiedzieć, żeby nie zepsuć niespodzianki, ale tutaj recenzje okładkowe są takie, że jeśli lubisz zagadki ukryte w zagadkach, ta książka zachwyci cię bezgranicznie, zatem na pewno jest wciągająca, a przy tym właśnie, no, taki inny klimat. Myślę, że czyta się ją naprawdę z dużą przyjemnością, a jednocześnie właśnie można te piętrowe zagadki odkrywać.
1: Mamy też propozycję dla tych nieco młodszych czytelników i to jest książka pod tytułem Kosmos autorstwa Tomasza Rożka.
0: Tak, bardzo, bardzo polecam. Znany dziennikarz naukowy, popularyzator nauki, autor też podcastów i takiego portalu Nauka to Lubię. Kosmos jak najbardziej jest dla młodszych czytelników, ale właściwie myślę, że może po prostu na leżaku w ogrodzie, na plaży czytać tę książkę cała rodzina. rodzina. Tomasz Rożek, jeżeli też ktoś wcześniej pamięta, też właśnie możemy powiedzieć, że też taki popularyzator i dziennikarz radiowy. I ta książka o kosmosie jest napisana właśnie w sposób taki bardzo wciągający, dlatego że jak gdyby nie ma tutaj tylko wyłącznie takich suchych faktów, ale są świetne fotografie. No i taki przykład, że rozdział zatytułowany Jak powstawały galaktyki zaczyna się od pytania, czy w twoim ostatnim rosole pływały oka tłuszczu. I autor właśnie przez takie codzienne obserwacje i też właśnie z dziedziny fizyki, przez jakieś proste doświadczenia przenosi nas w ten świat bardziej już zaawansowanej nauki. Ciekawostek jest tu bardzo dużo. Zresztą wiele mówi sama dedykacja autora, który właśnie tutaj zadedykował tę książkę własnym dzieciom, Zuzi i Jankowi, z wielką nadzieją, że nic i nikt nie zabije w was ciekawości. Ciekawości świata i ciekawości ludzi. Więc tu jest, myślę, że to jest właśnie taka świetna książka na lato, która będzie pielęgnowała tą naszą ciekawość, zainteresuje i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i naprawdę można ją czytać w ogóle tak rodzinnie.
1: I już tak na koniec, dlaczego warto tutaj zajrzeć do was, do biblioteki i sięgnąć, no nie tylko po te książki?
0: Z jednej strony dobrze znane pytanie, z drugiej strony dlaczego warto je ponawiać? Myślę, że po prostu dlatego, że każdy z nas, każdy z państwa może znaleźć własną odpowiedź. Wydaje nam się, że po prostu rozmowy o książkach bardzo zbliżają do siebie ludzi, że właśnie przychodzimy tutaj po coś, co może nas zainteresować, coś, co może nas zrelaksować, zaciekawić. Zapraszamy, bo no, ja myślę, że właśnie no, to jest to, że te książki pozwalają nam właśnie zachwycić się czymś drobnym, jak pokazuje Łubieński, pielęgnować swoją ciekawość świata i ludzi i pozwolić też znaleźć kogoś, z kim możemy się utożsamić, tak jak z bohaterami lalki.
1: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. I tym właśnie sposobem do naszej czytelniczej listy możemy dopisać kolejnych kilka tytułów, bo jak się okazuje, dobra książka to nie tylko ciekawa historia, ale również coś, co zostanie z nami na długo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji między innymi porozmawiamy z nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku.
3: Chcąc, nie chcąc, trochę tych wydarzeń jeszcze będzie. W międzyczasie chciałbym jeszcze tutaj zorganizować w sali OSP koncert zaduszkowy.
1: Na początek zaglądamy do Wrześni, gdzie w ostatnich tygodniach policjanci dwukrotnie interweniowali na terenie miejscowego szpitala. Doszło tam do zakłócenia porządku, a dwójka awanturników szybko pożałowała swojego zachowania. O szczegółach opowiedział aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: Z początkiem tego roku zostały wprowadzone nowelizacje w kodeksie wykroczeń. Dotyczą one, tak to można powiedzieć, zwiększenia m.in. ochrony pracowników zakładów leczniczych. Taka potrzeba wynikała oczywiście z rosnącej liczby zdarzeń, na przykład w szpitalach. Wobec osób, które dopuszczają się łamania prawa na terenie lecznic, oczywiście w kodeksowo określony sposób, stosowany jest tak zwany tryb przyspieszony. I dla przykładu, w sierpniu tego roku wrzesińscy policjanci zespołu do spraw wykroczeń przeprowadzili dwie takie sprawy, które zdarzyły się na terenie szpitala powiatowego we Wrześni. Do pierwszej z nich doszło 13 sierpnia i tutaj pracownicy szpitala mieli do czynienia z mieszkańcem Kołaczkowa, natomiast druga miała swój czas 26 sierpnia i w tym przypadku interwencja została podjęta wobec mieszkanki Wrześni. Wymienione osoby, będąc w stanie nietrzeźwości poprzez krzyk, agresywne zachowanie oraz przeklinanie, zakłócili porządek na terenie zakładu leczniczego. Już w następnych dniach po kolejnych zatrzymaniach sprawcy tych wykroczeń stanęli przed wymiarem sprawiedliwości w sądzie rejonowym we Wrześni. Podczas rozpraw zostali uznani za winnych popełnionych zarzutów. W przypadku 25-latka zasądzona została kara grzywny w wysokości 1500 zł, natomiast dla 66-latki została zasądzona kara ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Oprócz spraw wykroczeniowych mężczyzna i kobieta w swoim napadzie agresji w szpitalu oraz nieracjonalnego zachowania popełnili również przestępstwa. Mieszkaniec Kołaczkowa dopuścił się znieważenia, a wrześnianka znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w osobach pracowników szpitala. Jasny przekaz musi iść z tych przykładów, że nie ma zgody na łamanie prawa wobec osób, które pracują na rzecz innych, chcą pomóc, a nawet próbują ratować ludzkie życie.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. W ostatnim czasie słupecki magistrat podzielił się bardzo dobrą wiadomością dotyczącą powstania nowoczesnego centrum przesiadkowego. Projekt tej inwestycji został wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. O szczegółach opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
5: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Słupcy i nie tylko. Nasz projekt, który zakłada stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego, które połączy transport autobusowy z transportem kolejowym, ułatwiający mieszkańcom Słupcy nie tylko sprawne oraz wygodne podróżowanie, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego został wybrany do dofinansowania. Wartość całej inwestycji, przypomnę, będzie wynosić ponad 15 milionów złotych, z czego ponad 12 milionów złotych to jest dofinansowanie.
1: I chciałbym właśnie zapytać, co tutaj obejmuje zakres prac powstania tego centrum przesiadkowego?
5: Tak, w ramach tej inwestycji planujemy odrestaurowanie budynku dworca PKP i to zarówno na zewnątrz, jak i w środku, stworzenie infrastruktury centrum przesiadkowego, budowa miejsc parkingowych, bo cały ten teren wokół dworca PKP będzie też zmodernizowany. Będą nowe nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu i cała nowa mała architektura będzie obejmować te działania. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość Słupcy. Poprawi to na pewno komfort podróżowania, zwiększy dostępność transportu publicznego i stworzy lepsze warunki do połączenia, tak jak już mówiłem wcześniej, transportu kolejowego i autobusowego. Na pewno to się bardzo uzupełni też z tym naszym miejskim transportem, który funkcjonuje na linii Strzałkowo-Słupca-Strzałkowo, który w tamtym roku wprowadziliśmy. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest najpóźniej do końca czerwca 2028 roku. W tej chwili czekamy na to, by podpisać umowę wiążącą, która pozwoli nam na wyłonienie wykonawcy, bo na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zostanie rozpisany przetarg i wtedy myślę, że z początkiem roku inwestycja zacznie być realizowana.
1: Czyli podsumowując, tutaj ten nasz teren dworca, wokół dworca stanie się taką wizytówką Słupcy, można by powiedzieć.
5: Tak, no w tej chwili, że tak powiem, trochę ten widok, można powiedzieć, niekoniecznie sprzyjał reklamie naszego miasta. Wjeżdżając pociągiem do Słupcy, można było mieć różne zdanie na temat Słupcy, jak ona wygląda, więc mi się wydaje, że to będzie taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o wizerunek Słupcy, bo ktoś przyjeżdżając do naszego miasta będzie miał w pierwszym rzucie, że tak powiem, ładny wizerunek dworca PKP i parkingu przy dworcu PKP.
1: A mieszkańcy komfortowe warunki, jeśli chodzi o podróżowanie.
5: Tak, i na tym nam najbardziej zależało.
1: Powiedzmy co nieco na temat budżetu obywatelskiego miasta Słupcy 2027. Cały czas mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy.
5: Tak, tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego miasta Słupcy na rok 2027, że tak powiem, nabiera konkretnego rozpędu, bo ja przypomnę, że od 2 sierpnia do 21 września można głosować na wybrany projekt, który został zgłoszony, przeszedł weryfikację. Przypomnę tylko, że mamy 3 projekty do wyboru. Smart toaleta miejska. Drugi wniosek dotyczy Psi Fyrtel, bezpieczny park dla psów, natomiast trzeci projekt Razem w blasku świąt. Głosować można jeden raz, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienie pola obowiązkowego w karcie lub braku czytelnego podpisu, głos niestety będzie nieważny. Karty do głosowania dostępne są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ulicy Płaskiego 20 lub na stronie Urzędu Miasta w Słupcy w zakładce Budżet Obywatelski. Oczywiście bardzo wszystkich zachęcam do udziału. Wspólnie decydujmy o tym, jaki będzie projekt realizowany w Słupcy. Jest to też dla nas bardzo ważny sygnał od mieszkańców Słupcy, jakie projekty powinniśmy realizować. Może o czymś jako samorządowcy zapomnieliśmy, a tutaj mamy czytelny sygnał od mieszkańców, że ten czy inny projekt warto zrealizować i na tym czy innym projekcie mieszkańcom zależy. Drodzy mieszkańcy, głosujcie, wykorzystujcie swoje prawa, możliwości i włączajcie się w życie naszego miasta.
1: Przypomnijmy, jaka tu jest kwota?
5: Kwota dofinansowania na budżet obywatelski jest 200 tysięcy złotych.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Przypomnijmy, że wartość całej tej inwestycji to ponad 15 milionów złotych. A zakończenie realizacji tego projektu zaplanowano na 2028 rok. Na koniec naszej audycji przenosimy się do Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Po wielu latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszła dotychczasowa dyrektorka Iwona Szubińska. Od niedawna GOK ma nowego dyrektora, który rozpoczął swoją pracę na tym stanowisku. I właśnie o tym, jak będzie funkcjonowała ta instytucja, jakie są plany na kolejny rok, jak będzie wyglądała jej oferta, o tym wszystkim opowiedział nam nasz rozmówca.
3: Dzień dobry, Robert Nowak, nowy dyrektor Ośrodka Kultury w Lądku.
1: Proszę powiedzieć, zaczął pan tutaj niedawno swoją pracę. Jakie tutaj pierwsze wrażenia po tych pierwszych dniach w nowym miejscu pracy?
3: Bardzo rodzinna atmosfera, bardzo fajna miejscowość, bardzo ładna okolica, super przemili ludzie. Mam nadzieję, że pozostanie tak do samego końca i że dużo razem będziemy mogli zdziałać.
1: Proszę opowiedzieć słuchaczom, jak tutaj do tej pory wyglądała pana praca, jeśli chodzi o ten obszar kultury, bo tak jak gdzieś widziałem w tych informacjach podawanych, już wcześniej miał pan doświadczenia w tej dziedzinie.
3: Tak, ja prowadziłem swoją własną agencję koncertową. Organizowałem małe oraz duże sztuki sceniczne, koncerty zarówno mniejsze, jak i właśnie poduże festiwale. Współpracowałem z wieloma polskimi artystami.
1: I rozumiem, że zdecydował się pan na nowe wyzwanie.
3: Dokładnie tak i Ośrodek Kultury, w sensie stanowisko dyrektorskie w Ośrodku Kultury jest takim naturalnym, powiedzmy, krokiem do przodu i w kierunku jest naturalnym krokiem rozwoju w mojej karierze i stwierdziłem, że chciałbym podjąć to wyzwanie animacji kultury właśnie w gminie Lądku.
1: Jakie plany ma pan, jeśli chodzi o funkcjonowanie Ośrodka Kultury?
3: Jeśli chodzi o funkcjonowanie Ośrodka Kultury, chciałbym się przede wszystkim skupić w swojej pracy na młodzieży, oferując im wachlarz zajęć, propozycji spotkań, propozycji warsztatów z ciekawymi ludźmi, ale to oczywiście muszę się dopiero zapoznać, inaczej dopiero zapoznaję się z wszystkimi dokumentami, z budżetem, którym operujemy i tak naprawdę w przyszłym roku dopiero rozpoczniemy swoje działania tak na 100%, bo w tym roku musimy wykorzystać to, co zostało zaplanowane przez poprzednią dyrekcję. W przyszłym roku obiecuję, że naprawdę dużo będzie się działo. Już mamy kilka wydarzeń zaplanowanych, koncertów mniejszych lub większych gwiazd, więc będzie się działo.
1: Porozmawiajmy teraz o tych najbliższych tygodniach, miesiącach, czyli jeszcze co tutaj w tym roku. A czego możemy się tutaj spodziewać? Bo tak jak pan mówił, musi się pan poruszać w obrębie tego budżetu, który tutaj jest.
3: Tak, musimy się poruszać do końca roku w tym budżecie, który został uchwalony w zeszłym roku. Tak naprawdę w październiku będziemy ustalać nasze zapotrzebowania na przyszły rok budżetowe, więc na chwilę obecną wykorzystujemy środki, które są przeznaczone, które pozostały z tej całej puli pieniędzy. Najbliższe wydarzenia, które będą, to inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, następnie oczywiście Dzień Niepodległości, potem przedstawienie mikołajkowe, następnie jarmark świąteczny, więc chcąc, nie chcąc, trochę tych wydarzeń jeszcze będzie. W międzyczasie chciałbym jeszcze tutaj zorganizować w sali OSP koncert zaduszkowy, taki przy świecach z muzyką klimatyczną, ale mówię, operujemy na razie na budżecie, który pozostał, a nie zostało go wcale dużo, więc musimy maksimum wyciągnąć, wycisnąć z tych pieniędzy, co się tylko da.
1: Gminny Ośrodek Kultury to także zajęcia stałe i tutaj chciałbym zapytać, jak te propozycje będą wyglądały w tych najbliższych tygodniach, miesiącach?
3: Na chwilę obecną utrzymujemy to, co było prowadzone, czyli na pewno będą sekcje studia piosenki, będzie sekcja taneczna, będzie chór dla seniorów, będzie sekcja kulinarna, warsztaty plastyczne. Natomiast chciałbym rozwinąć tutaj ofertę Goku, z racji tego, że sam jestem muzykiem, chciałbym rozwinąć ofertę Goku o naukę gry na różnych instrumentach, bo sam doskonale wiem, jak to rozwija po prostu dwie półkule młodego człowieka i potem jego kreatywność, więc w tym kierunku na pewno będę chciał pójść. Myślałem również o warsztatach teatralnych, warsztatach z tworzenia muzyki, z nagrywania, więc pomysłów trochę jest, tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby podopinać wszystko, bo mówię, te 7 dni, pomimo tego, że to się może wydawać, że to jest dużo, natomiast wejść w całą tą maszynę dokumentacji, to czasami pochłania człowieka po prostu najzwyczajniej w świecie.
1: Dobrze, i tutaj wspominał pan, że w przyszłym roku możemy się spodziewać całkiem ciekawych koncertów. Czy tutaj mógłby już pan co nieco zdradzić?
3: Na chwilę obecną nie zdradzę, natomiast mogę powiedzieć, że na pewno będą to bardzo ciekawe, bardzo świeże nazwiska z polskiej sceny muzycznej i mam nadzieję, że moje propozycje tutaj razem z panem wójtem przedstawione będą dla państwa odpowiednie i ciekawe.
1: I już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, czego tutaj panu życzyć, jeśli chodzi o to nowe wyzwanie zawodowe i pracę na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury?
3: Dużej frekwencji na wydarzeniach i na zajęciach, które jako ośrodek organizujemy lub będziemy organizować i tutaj liczę na państwa po prostu.
1: To był Robert Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w tej instytucji, koniecznie zajrzyjcie na Facebooka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy naszą dzisiejszą audycję. Zaczynamy od wyników budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. O tym, który projekt zdobył najwięcej głosów i ilu mieszkańców wzięło udział w tym głosowaniu, opowiedział nam burmistrz Jacek Szczap.
6: Poznaliśmy wyniki głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2027 w Słupcy. Gratuluję naszej radnej Agnieszce Olszewskiej zwycięskiego projektu pod nazwą Smart Toaleta Miejska – Nowoczesna Przestrzeń dla Każdego. Projekt ten zdobył 751 głosów. Zwycięski projekt już w przyszłym roku stanie się częścią naszego miejskiego krajobrazu. Inwestycja o wartości 200 tysięcy złotych zostanie zlokalizowana przy ulicy Adama Mickiewicza i Placu Wolności. Na drugim miejscu plasował się projekt pod nazwą Psi Fyrtel – Bezpieczny Park dla Psów. Ja tylko przypomnę, że został zgłoszony przez pana Oliwiera Dropa i pana Łukasza Gontarczyka. Zdobył w sumie 621 głosów. Na trzecim miejscu uplasował się projekt Razem w Blasku Świąt. Zdobył 215 głosów. Został zgłoszony przez panią Annę Kuchowicz. W głosowaniu udział wzięło 1610 mieszkańców, a frekwencja wyniosła 13,52%. Zdecydowana większość głosów, aż 1422, została oddana elektronicznie, natomiast 188 głosów za pomocą tradycyjnych kart. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować autorom projektów za zgłaszanie swoich pomysłów i zaangażowanie w ich promocję. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. Każdy oddany głos jest wyrazem tego, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na jakie przedsięwzięcia przeznaczą nasze miejskie środki. Każdy zgłoszony projekt i każdy oddany głos ma znaczenie, bo to jest rozmowa o Słupcy.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz Ostrowite i rozmowa na temat inwestycji prowadzonych przez gminę. O szczegółach mówi wójt Mateusz Wojciechowski.
7: W ramach drugiego naboru, ale też w ramach tego samego priorytetu w sprawie tej transformacji mamy budowę ścieżki rowerowej Kosewo-Lipnica, blisko 1,5 kilometra, która także jest na ukończeniu. To podnosi również rangę, prestiż ilości infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Ostrowice, która w ostatnim czasie jest budowana. Tutaj myślę, że również bardzo ważną inwestycją jest inwestycja powiatu supeckiego do naszej miejscowości Giewartów w gminie Ostrowice i wykonanie brakującego odcinka z miasta Słupcy do naszej gminy nad Jezioro Powickie, czyli w tym momencie z Ostrowitego do Poznania będzie można dojechać rowerem i to jest już fakt, bo ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości Szęborowa, o ile się nie mylę, też jest na stawu, na ukończeniu i tutaj pojawia się taka możliwość, że rzeczywiście ten transport niskoemisyjny, elektryczny może grać kluczową rolę i spędzanie aktywnego czasu, czy zaplanowanie sobie nawet fajnego weekendu rowerem z Ostrowitego do Poznania może stać się faktem. Jak myślę, słuchacze doskonale się orientują, albo jeszcze nie, z Ostrowitego do miejscowości Przecław. Też wykonujemy dokumentację projektowo-kosztorysową dla WZDW w Poznaniu na wykonanie ścieżki przy drodze wojewódzkiej. To jest kolejne 2 kilometry. Również w kierunku Siernicza Wielkiego mamy podpisane porozumienie na tego typu inwestycje. Zawnioskowaliśmy o odcinek od Smolników Powickich do Anastazewa wspólnie z gminą Powic, tak aby Jezioro Powickie można było wokół objechać rowerem. Największe jezioro w Wielkopolsce, które można objechać rowerem. Fajnie to brzmi. I co jeszcze ważne, porozumienie, które mamy podpisane z gminą Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim, również ma na celu wybudowanie kilkunastu kilometrów ścieżki rowerowej, ale na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Tutaj ciekawostka, pozostałoby nam 4,5 kilometra od miejscowości Dobrosołowo do miejscowości Przecław. Jeżeli ten odcinek w przyszłości po prostu udałoby się zrealizować, to do Poznania rowerem mógłby dojechać z Konina, bo z Konina do Kazimierza Biskupiego i do Dobrosołowa ta ścieżka już będzie istniała, czyli zostanie ten odcinek między gminą sąsiednią Kazimierz Biskupi a Ostrowite. To pokazuje naprawdę fajny rozwój tej infrastruktury sprzyjającej, to jeszcze raz podkreślamy, aktywnemu wypoczynkowi, rekreacji, uprawianiu sportu, bo przecież ścieżka pieszo-rowerowa to nie tylko rower, to również bieganie, nordic walking, spacery i inne formy aktywnego spędzania czasu i myślę, że możemy czuć się zdrowo i fajnie spędzać ten czas.
1: Już tak na koniec jeszcze chciałbym dopytać, czy oprócz właśnie tych inwestycji w ścieżki rowerowe, do końca tego roku kalendarzowego przewidujecie jeszcze jakieś działania na terenie gminy? Niekoniecznie związane z tymi ścieżkami rowerowymi, ale innymi inwestycjami.
7: Oczywiście jesteśmy na ukończeniu budowy Centrum Kulturalnego w miejscowości Lipnica, to też jest nad Jeziorem Powickim, czyli budynek, który będzie spełniał funkcję świetlicy wiejskiej. Oddaliśmy do użytkowania w ostatnim czasie rozbudowę domu dziennego Senior Plus w Giewartowie jako świetlicę środowiskową dla mieszkańców miejscowości Giewartów. Planujemy wykonać jeszcze w tym roku wybudować odcinek drogi w Napusewie blisko 1 km jako rozwój infrastruktury, tym razem typowo drogowej. Inwestycji majątkowych w budżecie gminy w bieżącym budżecie 33 miliony. Są to inwestycje, które już się zakończyły, ale też te, które trwają i niebawem zostaną oddawane do użytku. Tutaj ta ścieżka Ostrowite-Giewartów jest inwestycją blisko 10-milionową, więc jest jedną z kluczowych, ale też oddaliśmy już do użytkowania rewitalizację Pałacu Eklektycznego w Mieczownicy. Niebawem będziemy się też tym chwalić, możemy wrócić do rozmowy, opowiemy o szczegółach, co tam się znajduje, co będzie się znajdowało, jak wygląda i będziemy zachęcać do odwiedzenia tego pięknego zakątka, jakim jest też Mieczownica w naszej gminie, w otoczeniu lasów, bagien, stawów, także to też jest bardzo ważne i istotne dla całej lokalnej społeczności.
1: To był wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski. Zmieniamy temat. Na terenie naszego powiatu pojawił się kolejny defibrylator AED. Tym razem takie urządzenie zostało zamontowane na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z inicjatywy radnej Magdy Graczyk. Dzięki takiemu urządzeniu będzie można w nagłej sytuacji udzielić pomocy osobie potrzebującej. O tym, dlaczego takie defibrylatory powinny być łatwo dostępne oraz jak z nich korzystać, mówi starosta słupecki Marek Dąbrowski. To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
8: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna, skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie, powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5-5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych, na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, to jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy, i jest to pakiet życia.
1: Jak taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji? Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
8: Dokładnie, nie powinniśmy się bać, i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby. A mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nieruszającej się, bladej, sinej, nieoddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać się, jak ma na imię, i wskazać: biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole. Przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 39, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych, i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko, 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić i ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda a następnie podłącz wtyczkę. I to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie powtarzana, przyklej elektrody na gołą odsłoniętą klatkę piersiową, a czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny, przykleili wskazane na elektrodach, te elektrody przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają, i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia, jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. I to jest całość postępowania. Defibrylator można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
9: To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
9: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
10: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji, to jest liczba, która nam prawie że z roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i na szczęście, naprawdę na szczęście, nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, najwięcej to, co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń. Było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłaszano, tak to zostało zakwalifikowane. No i nie tak taka rzecz, która się powtarza nam w przyczynach zdarzeń drogowych od zawsze, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest w przypadku i kolizji, ale tak samo wypadków, jedna zawsze z najczęściej tych przyczyn, które występują.
9: Jeśli chodzi o ten stan jezdni, mówimy tutaj o na przykład sytuacji, kiedy jest po deszczu, ta nawierzchnia jest mokra, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
10: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby ta informacja dokumentacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
1: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
10: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się Państwo domyślają też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast no tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony, no więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
1: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nietrzeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
10: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż pół promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy. To jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły w prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy no, z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście no, mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
1: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
10: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów, albo nie mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że no jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, no musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne. elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej. I tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, bo nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach oprócz tych mandatów dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? Przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że państwo, czy dorośli, czy dzieci, zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różnie kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które miały wiek poniżej 13 roku życia. I były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu. Ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne. Bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
1: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
10: Przede wszystkim to, co mówiliśmy, ukończone 13 lat i posiadanie karty rowerowej, posiadanie jej przy sobie. Dzieci powinny wiedzieć, że muszą ją ze sobą wozić. Poza tym kierujący hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może korzystać z jezdni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuszczony ruch pojazdów na tej drodze jest nie większy niż 30 km na godzinę. Może się poruszać też w strefie zamieszkania, bo tam jest prędkość do 20 km na godzinę, ale na większości jezdni w naszym powiecie te prędkości nawet w terenie zabudowanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak, jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać to, co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością, tak jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
1: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Po reklamie.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Zaczynamy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Co ciekawego dzisiaj przygotowaliśmy? Między innymi odwiedzimy miejską i powiatową bibliotekę publiczną w Słupcy i sprawdzimy, jakie propozycje przygotowała biblioteka dla swoich czytelników.
11: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów.
10: Naszą audycję zaczynamy od wizyty we Wrześni. Złote łańcuszki i bransoletki padły łupem złodzieja w trzech wielkopolskich miastach. Do tych kradzieży doszło między innymi we Wrześni, a o szczegółach opowiedział aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy wrzesińskiej policji.
12: 11 września tego roku doszło do kradzieży łańcuszków w jednym ze sklepów zajmujących się sprzedażą biżuterii. Z przekazanej relacji wynikało, że klient dwukrotnie odwiedził ten sklep, w którym fikcyjnie przymierzał się do zakupu, aż w końcu zuchwale wyszedł z przymierzanym towarem, trzymając go w ręce. Wartość skradzionych dwóch łańcuszków oraz bransoletki we wrzesińskim sklepie została oszacowana na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. W trakcie zbierania przez kryminalnych kolejnych faktów do tej sprawy okazało się, że do podobnych zdarzeń doszło także w Lesznie oraz w Poznaniu. W Lesznie wartość strat wyniosła 31 tysięcy złotych, natomiast w Poznaniu 9800. W tych dwóch przypadkach łupem mężczyzny padły dwa łańcuszki oraz dwie bransoletki. Łącznie w tych trzech miastach wyrobów złotniczych zostało skradzione na wagę ponad 178 gramów. Do tych kradzieży policjanci z Wydziału Kryminalnego 13 września na terenie Poznania zatrzymali 40-latka. Biorąc pod uwagę fakty, że mieszkaniec Twarzędza zrobił sobie z tej przestępczej działalności źródło dochodu oraz że popełnił kradzieże działając w recydywie, został sporządzony wniosek o tymczasowy areszt. Na posiedzeniu sądowym, które odbyło się dwa dni potem, przedmiotowy wniosek został zatwierdzony. 40-latek otrzymał zarzut kradzieży w Lesznie i w Poznaniu oraz zarzut kradzieży z Ufaj we Wrześni. Mieszkaniec Twarzędza przyznał się do przedstawionych zarzutów. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła kwotę ponad 68 tysięcy złotych.
10: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Jak doskonale wiecie, nasza biblioteka to nie tylko propozycje czytelnicze, ale także bogata oferta zajęć, spotkań autorskich i innych wydarzeń. O tym, co będzie działo się w naszej bibliotece w najbliższych tygodniach i miesiącach, opowiedziała nam dyrektorka tej placówki, Anna Karpińska.
11: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów. I na pewno wracają Kreatywne Piątki, Biblioteczny Klub Kodowania i Robotyki, e-senior, czyli zajęcia komputerowe dla seniorów, Klub Wiedzy Gimnastyka Umysłu dla seniorów, spotkania z przedszkolakami, przedszkolaki

0: co miesiąc z wszystkich przedszkoli słupeckich przychodzą do naszej biblioteki, żeby poznawać bibliotekę, zapoznawać się z literaturą, a na koniec maj, czerwiec są pasowani na czytelników biblioteki. Oprócz tego, czyli oprócz tych stałych zajęć, które oferujemy, mamy również takie, które są nowością i pojawiają się w naszej bibliotece. I tak zaczniemy od warsztatów sensoryczno-literackich. I tutaj chcemy zaprosić uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Będą to warsztaty z Małgorzatą Swędrowską, autorką książek, nauczycielką, pedagogiem. A w październiku i w listopadzie będą kolejne, czyli cykl trzech warsztatów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Następnie coś dla seniorów, czyli warsztaty kreatywnego pisania, a nazwaliśmy je warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego. I tutaj chcemy, aby te warsztaty były w formie wywiadów, czyli seniorzy będą rozmawiali ze sobą, będą opowiadali o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, o swojej przeszłości, ale też o teraźniejszości, o tym, co na przykład w Słupce się nie podoba, bądź co się podoba. Mam nadzieję, że się otworzą i chętnie się z nami tym podzielą. Warsztaty kreatywnego pisania, czyli warsztaty literackie dla młodzieży. I to nie będą takie typowe warsztaty, jak to w szkole, kiedy to młodzież siada, uczy się, pisze jakiś tekst, wypracowanie, ale to będą takie warsztaty, które pokażą młodzieży, jak zacząć pisać, a jeśli już piszą, to co zrobić, żeby to ich pisanie nie poszło na marne. Czyli prowadząca warsztaty Magdalena Genowiopek, a później też pani Bezubik, bo to będzie cykl dwóch warsztatów, pokażą młodzieży, jak podzielić się tym, co już napisali. Być może pokażą też drogę, jak można wydać te swoje dzieła, powiedzmy, a czasami też zachęcić do ujawnienia się, bo bardzo często wiemy, że młodzież pisze gdzieś tam swoje pamiętniki albo coś do szuflady i niekoniecznie chce się tym podzielić, wstydzi się albo nie wie, czy to jest dobre. Będą mieli okazję się o tym przekonać. W formie zabawy, bo oczywiście na warsztat będzie brana literatura młodzieżowa, ta, którą teraz młodzież czyta. Czyli nie będziemy się opierać na Lalce, Chłopach czy innej lekturze szkolnej, która najczęściej lektury szkolne nie są mile widziane przez młodzież, tylko to, co oni czytają. Więc myślę, że to tym bardziej będą warsztaty zachęcające ich do pracy. No i oczywiście to, co w najbliższym czasie, to spotkanie autorskie z mistrzem kryminału, z Robertem Małeckim. Już 24 września zapisy trwają, są jeszcze miejsca, także zachęcamy do zapisania się, odbioru bezpłatnych wejściówek w naszej bibliotece. 2 października planujemy otwarcie wystawy prac malarskich. W naszej bibliotece umieszczamy różne wystawy. Są to albo fotografie, na przykład Słupeckiej Organizacji Turystycznej. Są też obrazy malowane na płótnie przez seniorów, przez uczestników warsztatów. I to są najczęściej obrazy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dlatego jesteśmy otwarci, ponieważ mamy przestrzeń na prezentowanie różnych prac. I zgłosiła się do nas pani z Konina, która pięknie maluje i chciałaby u nas taką wystawę otworzyć. Dlatego 2 października otwarcie tej wystawy, a później przez około miesiąca będzie można tę wystawę podziwiać. Następnie coś dla młodzieży, ale nie tylko. Spotkanie z Weroniką Plotą. I to już jest 8 października. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego spotkania. Pani Weronika jest bardzo popularną obecnie autorką powieści młodzieżowej, ale też dla dorosłego czytelnika. W październiku też będą warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem. Tutaj zaprosimy ósmoklasistów. Będzie coś dla dzieci, czyli maskotka Fenek i Konrad Sobik, ale będzie też spotkanie autorskie z Marcelem Mossem i myślę, że to będzie hit, ponieważ wiele osób w zeszłym roku nas się dopytywało, czy jest możliwość zorganizowania takiego spotkania w naszej bibliotece. Okazało się, że jest i pan Marcel Moss już w październiku będzie naszym gościem. Będzie też spotkanie dla dzieci z Markiem Michalakiem. To jest autor książek dla dzieci, ale też były rzecznik praw dziecka. Spotkanie z Dawidem Adresem, podróżnikiem, ale też hostem znanego programu telewizyjnego Ciężarówką Przez. Także myślę, że też może być duże zainteresowanie. Spotkanie z Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, pisarzem, ale też byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej, z Renatą Dancewicz, aktorką. Oczywiście, jeśli już mówimy o spotkaniach, to muszę powiedzieć, że to jest to, co na dzień dzisiejszy możemy w 100% powiedzieć, że to się odbędzie, ale cały czas jesteśmy w trakcie planowania, więc być może, że jeszcze jakieś niespodzianki się pojawią. No w grudniu oczywiście spotkanie z Mikołajem, czytanie z Mikołajem, to już tradycja w naszej bibliotece, a na zakończenie mam nadzieję, że to się uda. Planujemy spotkanie z Adamem Woronowiczem, aktorem teatralnym.
1: Podsumowując, oferta jest bardzo szeroka, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, no i też seniorzy znajdą tutaj coś dla siebie w naszej słupeckiej bibliotece.
0: Tak, dla seniorów wydaje mi się, że bardzo dużo organizujemy, bo oprócz tych stałych zajęć, jak senior czy klub wiedzy, teraz pojawią się te warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego, ale nie tylko. 3 października jest Ogólnopolski Dzień Seniora i tu również planujemy coś dla seniorów zorganizować. Już wiemy, że odbędą się warsztaty, odbędzie się tak zwany pchli targ. To już mamy w planach, to wiemy, że będzie. Oprócz tego jeszcze zapomniałam powiedzieć, że październik to również Noc Bibliotek i tutaj też szykujemy niespodzianki.
1: I oczywiście poszczegóły odsyłamy na stronę internetową i na Facebooka, tam wszystko na bieżąco.
0: Tak jest, wszystko na bieżąco, będą informacje o zapisach, także zapraszamy serdecznie.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Na koniec naszej audycji przenosimy się do słupeckiego ratusza, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Jackiem Szczapem, który opowiedział nam o inauguracji działalności miejskiego żłobka w naszym mieście. Posłuchajmy, mówi burmistrz Jacek Szczap.
2: Myślę, że to jest bardzo ważny moment w życiu naszego miasta, bo spełniają się marzenia wielu rodzin. Żłobek będzie bowiem służył najmłodszym mieszkańcom Słupcy, ich rodzinom. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość, bo każde miasto buduje bowiem swoją przyszłość poprzez inwestowanie w ludzi, a inwestowanie w najmłodszych ludzi to jest na pewno inwestycja, która będzie procentować rok do roku. Stworzenie miejsc, w którym będą mogły bezpiecznie się rozwijać, odkrywać świat i otrzymać troskliwą opiekę jest dla nas na pewno powodem do dumy, że nam to się udało. Ja tylko przypomnę, że budowa została zrealizowana jako zadanie pod nazwą utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aktywny maluch. Pracę nad żłobkiem rozpoczęliśmy dokładnie 4 września 2025 roku. Zostały one zakończone 10 lipca w tym roku odbiorem końcowym robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 254 000 zł i zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy na podstawie umów, które zawarliśmy 4 grudnia 2023 i aneksu do tej umowy z kwietnia 2025 roku. Utworzenie tej placówki polegało na rozbudowie istniejącego przedszkola numer 2 Miś o żłobek, w którym będą funkcjonować 2 23-osobowe grupy dzieci, czyli łącznie 146 miejsc osiągniętych dzięki realizacji zadania, na które złożyły się prace remontowo-budowlane, wyposażenie żłobka i zagospodarowanie całego otoczenia. W rozbudowanej części budynku przeznaczonej na żłobek wykonano osobne wejście oraz wybudowano także windę. Nowo utworzona placówka posiada niezależne i wyodrębnione sale, toalety, szatnie, pomieszczenie socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektorski. Myślę, że całość tej inwestycji uzupełnia piękna infrastruktura, która została też dopełniona poprzez nowe nasadzenia. Ja bym chciał tu bardzo podziękować wszystkim za realizację tej inwestycji, bo wiadomo, że to jest ogrom pracy włożonej przez wiele osób. Nie chciałbym tu teraz wymieniać poszczególne osoby, bo nie chciałbym też nikogo pominąć. W tej chwili gwarantujemy rodzicom, że zapewnimy dzieciom bezpieczne, wspaniałe warunki, że dzieci będą mogły wykonywać swoje pierwsze kroki ku poznaniu nowego świata, ku odkrywaniu tego świata. Życzę pani dyrektor i całej kadrze żłobka, żeby ta praca, którą będą wykonywały, była jak najbardziej z pożytkiem dla naszego całego miasta, by wszystkie założenia się udały, a nasze dzieci by spełniały swoje marzenia, by zawsze były uśmiechnięte i by żłobek faktycznie był ich drugim domem, do którego będą chętnie przychodzić.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap i to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj w naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
4: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
1: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
4: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwsza styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej Ściążenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił. Zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
1: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
4: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
1: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
4: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też, no takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża, wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeździ sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
5: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał Pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
4: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stroniu Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
5: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
4: Nasze stowarzyszenie no, nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki. Łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel, uratować ludzkie życie.
5: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
4: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj, można powiedzieć, od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
5: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
4: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, to wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego. Natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację, pracę w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także mamy cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które, jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo, z powietrza zabezpieczyć ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też no, posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna, nawiązana.
5: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące Satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie.
4: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę, po skończonej akcji każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja, po prostu byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca, także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów, a w nim porozmawiamy m.in. z trenerem drugoligowej Słupczanki.
6: Tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma.
1: Zaczynamy jednak od sytuacji związanej z oświatą w naszym mieście. Nie zamierzamy zamykać przedszkola Jarzębinka, zapewnia burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To odpowiedź na obawy rodziców dzieci uczęszczających do miejskiej placówki, którzy skierowali do urzędu pismo, w którym domagają się konkretnych informacji dotyczących przyszłości tej placówki. Jednocześnie sprzeciwiają się ewentualnej likwidacji tego przedszkola. Ta sprawa wróciła podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy radna Katarzyna Rybicka pytała o politykę oświatową samorządów w obliczu spadającej liczby urodzeń. Wspomniane obawy rodziców pojawiają się w momencie, kiedy nasze miasto mierzy się ze spadkiem liczby urodzeń. Jak wskazywała podczas sesji radna Katarzyna Rybicka, w 2020 roku urodziło się 119 mieszkańców miasta, a w ubiegłym roku już tylko 73. To spadek o blisko 39%. Radna pytała również, czy utworzenie w 2021 roku kolejnego przedszkola na prawach publicznych było uzasadnione w kontekście zmian demograficznych.
7: Będziemy robić wszystko, żeby te przedszkola nasze funkcjonowały. Potrzebne są też tu pewne regulacje, które wpłyną na to, żeby samorząd mógł rekrutować dzieci z większego obszaru niż tylko powiat słupecki. Wtedy nam też to pomoże, bo będziemy mieć dofinansowanie do każdego dziecka, które uczestniczy w naszym przedszkolu. Bardzo nam zależy, żeby nasze dzieci miały jak najlepsze warunki. Co do powstania przedszkola kreskówka, to było też to przedszkole podstawowe w takim momencie, kiedy ta demografia była na zupełnie innym poziomie i też myślę, że nikt nie był w stanie wtedy przewidzieć, że nagle ona też spadnie, bo to nie jest temat, który mogą analitycy przewidywać, jakie będzie zapatrywanie społeczne i w jakim kierunku nasze społeczeństwo będzie szło, czy będzie to bardziej temat związany z tym, że ta ilość dzieci się zmniejszy, czy zwiększy.
1: Burmistrz przypomniał również, że ewentualna likwidacja nie jest decyzją, którą samorząd może podjąć z dnia na dzień. Zapewnił, że miasto nie planuje zamknięcia Jarzębinki, a rodzice mają otrzymać pisemną odpowiedź na swoje pytania.
7: My tutaj stosowną odpowiedź do rodziców przedszkola Jarzębinka wystosujemy. Ona będzie oparta na gruntownej analizie i pokażemy, jak ta sytuacja faktycznie wygląda, no i jak będziemy chcieli podejmować kolejne kroki. I to, co powiedzieliśmy na ostatniej komisji, to nie jest rzecz, którą nagle my siadamy i podejmujemy decyzję, że jest przedszkole zamykane. To jest proces, który przechodzi przez kuratorium oświaty. To są działania długofalowe, nieznienacka, więc przedszkole Jarzębinka w tej chwili istnieje i na razie nie myślimy o tym, żeby je zamykać i oby te nabory były większe niż zakładamy, nawet pesymistycznie. Dziękuję bardzo.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zgodnie z zapowiedzią na naszej antenie zagości piłka nożna. Piłkarki drugoligowej Słupczanki Kargil Słupca mają nowego trenera. W obecnej kampanii zespół jako pierwszy trener prowadzi Waldemar Przysiuda. Z nowym trenerem Słupczanki porozmawialiśmy o początkach jego pracy w klubie, pierwszych meczach, a także o celach stawianych przed zespołem na ten sezon. Mówi trener zespołu Waldemar Przysiuda.
6: To znaczy nowe wyzwanie, bo po raz pierwszy pracuję z dorosłą, dojrzałą drużyną kobiet. Musiałem się troszeczkę też nauczyć pracować z kobietami przede wszystkim, ale tutaj ja widzę, troszeczkę się tego obawiałem, ale po pierwszym tygodniu już myślę, że normalnie funkcjonuje to tak jak z mężczyznami. Było ciężko na początku, ponieważ zespół wprawdzie nowy, dużo nowych dziewczyn, dużo nowych młodych dziewczyn było. Trzeba sprawdzić, przetestować, jak wyglądają, ale pomalutku się zaczęło układać.
1: To nie pierwszy raz, kiedy ma pan okazję pracować w Słupcy. Wiele lat temu prowadził pan zespół SKP.
6: Tak, w Słupcy byłem, można powiedzieć, dwa razy. Wszedłem już wcześniej do tej samej rzeki, bo za pierwszym razem trenowałem seniorów pierwszą drużynę przez rok. Później miałem propozycję z pierwszej ligi. Tutaj z panem prezesem Nadgrzewkiewiczem dogadaliśmy się, że skorzystamy z tej propozycji do Warty Poznań. Do Warty poszedłem do pierwszej ligi jako asystent trenera Czesława Owczarka. No i tam z panem Jakubem Pyżal akurat tak wyszło, że coś się wydarzyło, że od sprzątaczki po dyrektora sportowego wszystkich pozwalniał, i dostałem od razu propozycję ze Słupcy, że jak mam taką ochotę, to żebym wrócił. No i wiadomo, ja miło wspominam do dzisiaj SKP Słupca i nie wróciłem.
1: Wróćmy do Słupczanki i początku sezonu w wykonaniu zespołu. W pierwszych dwóch meczach musieliście uznać wyższość rywalek. Na inaugurację wyjazdowa porażka w Warszawie, a potem minimalna przegrana z legionistkami.
6: Do KPP Warszawa pojechaliśmy. Nie ukrywam też, to był taki nasz pierwszy mecz. Wiadomo, że ten skład pierwsza jedenastka kształtuje się tam gdzieś po trzecim, czwartym meczu. Nie ukrywam, że pojechaliśmy też osłabieni. Brakowało nam trzech ogniw dziewczyn, które już miały doświadczenie na poziomie drugiej ligi. I te przy takiej drużynie jak KPP Warszawa gdzieś to słabsze ogniwo było widać. I te nasze słabości po prostu były obnażone i byliśmy, drużyna wiedziała, że byliśmy słabszym zespołem. Porażka się nam, nie powinno jako trener mówić, że się należała, ale byliśmy słabsi. No ale do 80 minuty remisowaliśmy 1-1 i mogliśmy to wywieźć, ale gdzieś tam nam brak tego może doświadczenia, brak koncentracji. W 80 i w 82 przez 2 minuty straciliśmy bramki i niestety przegraliśmy, ale byliśmy świadomi, że byliśmy słabsi. Natomiast z Legią Warszawa uważam, że byliśmy lepszym zespołem. No i gdzieś ta nasza skuteczność nas zawiozła. No, skuteczność skutecznością, ale te błędy, które popełniliśmy w 87 i w 90 minucie, to naprawdę przedszkolne błędy. No i taka drużyna jak Legia wykorzystała to, gdzie tutaj akurat miałem duże pretensje za brak koncentracji przy stałym fragmencie i przy tej bramce na 3-3 też gdzieś to zawiodło. Ale potencjał, jak cały czas mówię i twierdzę, że w tej drużynie jest, no ale musimy się zgrywać, jest można powiedzieć pół nowej drużyny.
1: Po tych dwóch porażkach można powiedzieć, że zespół złapał wiatr w żagle. Odnieśliście dwa przekonujące zwycięstwa.
6: Tak, w tych dwóch meczach podkreślałem też, że byliśmy dominującą drużyną na AZS-ie w Warszawie. Na AZS-ie w Warszawie myślę, że w pierwszej połowie też mogliśmy już, może nie rozstrzygnąć, ale mogliśmy parę bramek strzelić i gdzieś ta nasza skuteczność znowu zawiodła. W drugiej połowie byliśmy na pewno lepszym zespołem. I w drugiej połowie potwierdziło to naszą wyższość i dominację w tym meczu. Ale wiadomo, piłka się cechuje swoimi prawami, piłka nożna szczególnie, że jakiś stały fragment przypadkowy, gdzieś rzut wolny, byśmy stracili bramkę i ciężko wtedy było odrobić. Wyszkowem było widać po pierwszej połowie. Nie wiem, czy nam w pierwszej połowie Wyszków zagroził, czy doszedł do naszej szesnastki. No ale znowu ta skuteczność, gdzie dochodzimy, to mnie cieszy najbardziej, że my dochodzimy do sytuacji i to nie były sytuacje jakieś tam 50%, tylko to były naprawdę 100% sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. No i musimy to na pewno to poprawić. Jeżeli chodzi o rozegranie piłki od tyłu, no to ja byłem bardzo zadowolony. Chociaż Wyszków nie był takim przeciwnikiem na pewno jak KPP Warszawa czy Legia Warszawa.
1: I już na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać pana, jakie cele stawiane są przed zespołem na ten sezon?
6: Ja tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma. Są świadomi tego, że jest zespół do ogrywania, aczkolwiek nie będziemy się cały czas tłumaczyć, że musimy się zgrać, że jest, ja to co powiedziałem, jest potencjał w tej szatni i tylko te młode zawody podchodziły. Ja widzę, że z meczu na mecz one też zgrywają się z zespołem, z tymi doświadczonymi zawodniczkami. Jeżeli poprawimy skuteczność w ofensywie, a uchronimy się przed jakimiś naprawdę przedszkolnymi wpadkami w obronie, to jesteśmy w stanie, ja myślę, że w pierwszej trójce, gdzie nam to też powtarzali trenerzy, trenerki tutaj z Warszawy, no to cieszy, że jak ktoś przychodzi i mówi, że fajnie gramy w piłkę, to jako trenerowi mi się to podoba, jestem dumny z tego, że jakaś praca i że tutaj zawodniczki nasze zaczynają to pomalutku rozumieć, bo z tego, co też ja widzę z meczu na mecz, to co chciałbym, żeby dziewczyny grały, to zaczynamy grać. Poprawimy tylko skuteczność i mówię, na presji ze strony zarządu cele są takie, żeby jak najlepiej grać, żeby nas to cieszyło, no i przynajmniej na jesień osiągnąć jak najwyższe miejsce w tabeli.
1: To był trener Słupczanki Cargill Słupca, Waldemar Przysiuda. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Giewartowa, gdzie przy jednym z lokali gastronomicznych w sąsiedztwie miejscowej plaży powstała Wioska Dyniowa. Oddajmy głos naszemu rozmówcy.
8: Michał Maćkowiak. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem. Bo jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały, że przypominały i mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią. I pomysł na taką Wioskę Dyniową właśnie w ten sposób powstał.
1: Co tutaj możemy zobaczyć w tej Wiosce Dyniowej?
8: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie, mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy, mamy taki piękny, zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski, też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawniczy, gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami, no i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
1: Dokładnie i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
8: Tak jest, mamy obrazy, gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło, jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych, no gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
1: Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski, ile czasu to zajęło?
8: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam od projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej, około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja, burza mózgów trwa troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwa około tygodnia, nie cały tydzień.
1: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników. Zgadza się?
8: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, który udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
1: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
8: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu, gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną, złotą jesień. Mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
1: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
8: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, w godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
1: To był jeden z pomysłodawców powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A w tej części naszego magazynu to wszystkie tematy, jakie dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Brylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
9: Ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych.
1: Na początku naszej audycji zaglądamy do wrześni. W ostatnim czasie w ręce policjantów wpadł mężczyzna, który znęcał się nad rodziną. O szczegółach tej sprawy mówi aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
10: 27 sierpnia mieszkanka Wrześni złożyła zawiadomienie o znęcaniu się nad nią i jej kilkuletnim synem. Oprawcą tej rodziny miał być mąż, który po spożyciu alkoholu zmieniał się nie do poznania, a z relacji kobiety wynikało, że pił prawie każdego dnia. Kumulacja dwumiesięcznej przemocy fizycznej i psychicznej doszła do granic wytrzymałości, przez co 41-latka musiała poszukać pomocy dla siebie i dzieci. Wyzwiska, obrażanie, poniżanie oraz uderzanie po ciele były codziennością w tej rodzinie. Ten koszmar się zakończył 28 sierpnia, kiedy to policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 44-latka, który oczywiście był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wskazało na wynik 0,70 promila alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu mieszkaniec Wrześni usłyszał zarzut znęcania się nad kilkuletnim chłopcem oraz nad swoją żoną. Ważnym aspektem przestępczego działania 44-latka jest fakt, że popełnił swoje czyny działając w tzw. multirecydywie, co oznacza, że będąc już wcześniej skazanym za podobne przestępstwo, odbył zasądzoną karę pozbawienia wolności i ponownie dopuścił się w okresie 5 lat umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na sporządzenie prokuratorskiego wniosku o tymczasowy areszt, do którego przychylił się sąd. Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie, co w szczególności pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dla rodziny 41-latki.
1: To był aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zmieniamy temat i zaglądamy do Słupcy. Miejscowy Miejski Dom Kultury to nie tylko koncerty, wydarzenia, ale także zajęcia stałe, które co roku cieszą się sporym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych. O tym, jak wygląda oferta zajęć stałych oraz jakie wydarzenia zaplanowano na najbliższe tygodnie i miesiące, o tym wszystkim opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak.
9: Okres powakacyjny w Domu Kultury to tak naprawdę ten moment, kiedy przede wszystkim wszyscy młodzi ludzie ponownie zaczynają się u nas pojawiać, wypoczęci po tej przerwie wakacyjnej, ale to również taki moment, kiedy rodzice poszukują dla swoich pociech radości nowych propozycji. To też taki troszeczkę moment, powiedziałabym, nieco chaotyczny, ponieważ ściśle współpracując ze szkołami, z jednostkami oświatowymi, mamy pełną świadomość, że szczególnie wrzesień jest takim gorącym miesiącem, kiedy te wszystkie zajęcia, plany lekcji i cała ta struktura życia na najbliższe miesiące jak gdyby uzyskuje jakiś taki ostateczny kształt. My staramy się jak najbardziej w te ramy i przedziały czasowe wszelakie wpisać i spróbować przede wszystkim tam odnaleźć z tym, co proponujemy dzieciom, co proponujemy młodzieży. I analogicznie będzie również w tym roku i powiem szczerze, że ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży, więc mam nadzieję, że one będą szczególnie atrakcyjne, ale również będziemy kontynuować pracę w tych grupach, które od lat cieszą się niegasnącą popularnością i tak naprawdę stały się już naszym takim sztandarowym wyznacznikiem, żeby nie powiedzieć wręcz wizytówką tego, co na co dzień robimy. Stąd też ostatnie takie prace przygotowawcze do ostatecznego kształtu tych naszych zajęć, ale już teraz mogę zaprosić wszystkich mieszkańców Słupcy, przede wszystkim dzieci, młodzież, ale co za tym idzie również ich rodziców, zachęcić do odwiedzenia naszych stron internetowych, do naszego również profilu na Facebooku, gdzie można wszystkie te takie informacje pozyskać w bezpośredni sposób, ale oczywiście zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z nami, odwiedzin czy chociażby wykonania telefonu. A jest po co, z uwagi chociażby na to, że coś, co sprawiło nam ogromną radość, to już 17 września tutaj na ziemi słupeckiej pojawi się fantastyczna szkoła tańca Rewolta. Mówię o tym nie bez kozery, bo wiem, że ta szkoła jest znana w środowisku rodziców, ale również w środowisku młodych ludzi, ale i dzieci. Szkoła ze świetną marką, ze świetną renomą. Wobec tego nie musimy już w tej chwili swoich pociech dowozić na zajęcia do odległych od Słupcy miejscowości. Zapraszamy do nas, do Miejskiego Domu Kultury. I tak jak wspomniałam wcześniej, wszelkie informacje szczegółowe dla osób zainteresowanych znajdują się na naszych stronach. Te zajęcia już niebawem ruszą i jestem przekonana, że z jednej strony będą się cieszyć ogromną popularnością, a z drugiej wiem też, że pewnie za parę miesięcy wszyscy będziemy mogli obejrzeć pierwsze owoce tych zajęć podczas naszych tutaj wydarzeń na terenie miasta kulturalnych, czy też innych okazji, gdzie nasi młodzi tancerze będą się mogli zaprezentować. Oczywiście w naszej ofercie nie zabraknie już sztandarowych zajęć przez nas, nazywanych szeroko jako ogólnie zajęcia plastyczne, ale to nie jest do końca tak, z uwagi na to, że tutaj nasza pani instruktor jest osobą tak wrażliwą i tak bogatą w różnorodne pomysły, a przede wszystkim techniki, czyli nie ograniczamy się tylko do plastyki, ale jest to wszelkiego rodzaju rękodzielnictwo, papiero, plastyka i czasem po prostu wytwarzanie artystycznych, małych arcydzieł tak naprawdę z niczego, także tutaj też zachęcamy, mamy jeszcze wolne miejsca. Niestety, aczkolwiek w duchu cieszymy się, że aż tak wielkim zainteresowaniem cieszą się zajęcia studia piosenki, a więc to są indywidualne lekcje nauki śpiewu. Mówię niestety, dlatego że mamy w tej chwili pełną obsadę i jest to ponad 20 dzieci. Co za tym idzie, że to jest najlepszym dowodem na to, że te zajęcia są naprawdę bardzo popularne, ale i też wartościowe dla młodego człowieka. I takie też jest nasze przesłanie, aby to nie tylko była zabawa, ale również w znacznej mierze elementy edukacji w takiej luźniejszej, przyjemnej formie i mam nieodparte wrażenie, że to nam się tutaj udaje. No i oczywiście oferta dla osób dorosłych, a więc wracamy do tego, co kobiety szczególnie w szare, długie, jesienne wieczory lubią najbardziej, a więc warsztaty z szydełkowania i z robótek na drutach. Nasza joga na krzesłach skierowana dla osób w wieku senioralnym tak naprawdę nawet w wakacje nie zrobiła sobie przerwy. Oczywiście grupy działały w jakimś takim troszeczkę ograniczonym, może liczebnie kształcie, ale przez cały czas pracowaliśmy. A teraz po prostu startujemy pełną parą i ponownie pełnych 6 grup zajęciowych już w tej chwili pracuje i spotyka się regularnie. I te wszystkie zajęcia, które do tej pory były tak naprawdę w naszym Domu Kultury dla osób dorosłych oferowane, one mają miejsce. Natomiast jest jedno wydarzenie, które szczególnie dla nas, dla historii naszego Domu Kultury, ale również dla mnie osobiście ma naprawdę niebagatelne znaczenie. To fakt, iż po 7 latach przerwy w działalności, po zawieszonej działalności. Przystąpiliśmy do intensywnych prac, prace trwały tak naprawdę przez ostatnich kilka miesięcy, ale już teraz we wrześniu poznamy pierwsze owoce i pokłosie tych działań, a mianowicie po 7 lat przerwy w działalności do życia wraca reaktywowany Miejski Chór Słupecki Kanon, który przypomnę, że na kartach historii miasta miał swoje złote karty i był taką wizytówką naszej słupeckiej kultury. Niestety jego losy w pewnym momencie troszeczkę spotkały przeszkody na swojej drodze. Mam nieodparte wrażenie, że już za 2-3 miesiące wszyscy będziemy mogli zaprezentować pierwsze owoce również tej działalności i mieszkańcy miasta będą mogli z radością na nowo ten chór obejrzeć, ale przede wszystkim posłuchać. Także to takie nasze szczególnie ważne tutaj w historii Domu Kultury wydarzenie, bo tak naprawdę symboliczne na przestrzeni właśnie tych wszystkich lat i losów, jakie z tą formacją nasze miasto wiązało.
1: oczywiście tutaj wszystkie szczegóły, tak jak pani wspomniała, na Facebooku, a teraz chciałbym przejść do tych najbliższych wydarzeń. Co takiego ciekawego zaplanowaliście, jeśli chodzi o wydarzenia, koncerty w Miejskim Domu Kultury na najbliższe tygodnie?
9: Myślę, że nie ma sensu, aby nasi mieszkańcy, ale i też mieszkańcy okolicznych miejscowości planowali jakieś dłuższe wyjazdy. Mam wrażenie i przynajmniej taką nadzieję, że wszyscy już są po sezonie urlopowym, bowiem warto odwiedzić nasze mury. Już w tej chwili zapraszam na premierę filmu bardzo już w tej chwili medialnie szeroko reklamowanego i omawianego, a mianowicie na najnowszą ekranizację naszej starej, poczciwej, klasycznej lalki. Więc uważam, że to będzie nie lada kąsek dla kinomanów, ale nie zabraknie również wydarzeń, tak jak pan redaktor wspomniał, koncerty, retransmisje, czy też spektakle teatralne. I już na przestrzeni najbliższych tak naprawdę 3 miesięcy tematy, którymi chciałabym państwa zainteresować, to zacznę może od tych retransmisji, ponieważ to w naszym kinie odbywać się będzie aż w 3 odsłonach, a mianowicie najnowszy koncert André Rieu i jego orkiestry Johanna Strauss Niech żyje Masterreich. I te koncerty w naszym kinie będą retransmitowane 10 września, ale również potem są 2 następne terminy, 8 października i 22 października. Także dla tych, którzy jeszcze być może te najbliższe dni mają w jakikolwiek sposób zaplanowane, zapraszamy w październiku. Również te retransmisje specjalnie dla państwa będą w naszym kinie emitowane. Natomiast na co z pewnością jeszcze warto zwrócić uwagę, to ta oferta koncertowa, która tutaj w ostatnich miesiącach też była dość intensywnie rozbudowana, podobnie będzie również tej jesieni, szczególnie październik jest zdecydowanie nasycony tymi wydarzeniami kulturalnymi. 15 października chcielibyśmy państwa zaprosić i tutaj mamy już naprawdę ostatnie pojedyncze bilety na koncert Mała Italia, a więc największe włoskie przeboje. Już 3 dni później, 18 października koncert legendarnej grupy Partita ze starej płyty, a więc największe przeboje, przypomnę, zespołu, który do tej pory występuje w pełnym składzie osobowym, tym oryginalnym. Myślę, że będzie to nie lada gratka, szczególnie dla dojrzałego pokolenia, ale również dla tych, którzy być może mają jakieś wspomnienia z młodości właśnie związane z tym zespołem. Ale październik to również wydarzenia o charakterze bardziej teatralnym. 23 października zapraszamy na przesympatyczną komedię opartą tak naprawdę na niedawnym hicie kinowym Seks dla opornych, więc myślę, będzie wesoło, co sprawia, że te jesienne miesiące nabiorą nowego, takiego jeszcze słonecznego blasku. I idąc tropem właśnie dobrego humoru, 15 listopada gościć na naszych deskach będziemy kabaret Czesław z ich najnowszym programem A Dajcie Spokój. Tutaj też mamy jeszcze wolne miejsca, wobec tego serdecznie zapraszamy. No i docelowo grudzień, już w tej chwili wiemy, że zakończymy romantycznym spektaklem. Tak naprawdę będzie to komedia muzyczna Recepta na szczęście i myślę, że to będzie taki moment, kiedy naszych mieszkańców, naszych gości zaczniemy powolutku wprowadzać w ten klimat świąteczny i ten szczególny okres w życiu tak naprawdę chyba nas wszystkich.
1: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. A szczegółową ofertę naszego Domu Kultury znajdziecie na Facebooku i na stronie internetowej. Na koniec naszej audycji zajrzymy do słupeckiej oczyszczalni ścieków, gdzie prowadzone są prace związane z rozbudową tego obiektu. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
11: Postępują prace budowlane na zadaniu rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupce oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Obecnie trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Polnej. Ponadto wykonawca przesłał projekty konstrukcyjne budynków dmuchaw, suszarni, osadów, gospodarki osadowej, piaskownika oraz projekt remontu budynku dmuchaw. Zakończyliśmy rozbiórkę złóż biologicznych, trwa rozbiórka osadników wstępnych i prace związane z wykopami oraz stabilizacją gruntów pod obiekty technologiczne. W najbliższym czasie planowane są prace związane z zakończeniem rozbiórki osadników wstępnych, przygotowanie podłoża gruntowego oraz rozpoczęcie prac fundamentowych pod budynek suszarni. Ponadto na ostatniej Radzie Budowy ustalono zakres remontów elewacji budynków. Ja tylko przypomnę, że łączna wartość projektu wynosi ponad 44,7 miliona złotych, z czego 19,5 miliona stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen.

0: gdzie?
1: Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
0: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
0: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. A w dzisiejszej audycji powiemy o nowym mieszkańcu Nadwarczańskiego Parku Krajobrazowego. Tym wspomnianym mieszkańcem jest mały Hucuł, który od pierwszych dni pod okiem swojej mamy poznaje najbliższe otoczenie. Mały Ogier nie ma jeszcze swojego imienia, dlatego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ogłosił w swoich mediach społecznościowych konkurs na imię dla nowego mieszkańca Nadwarczańskiego Parku Krajobrazowego. I właśnie między innymi o małym Hucule, wspomnianym konkursie, ale również o całym stadzie tych koni zamieszkujących Nadwarczański Park Krajobrazowy porozmawialiśmy z naszym rozmówcą.
2: Maciej Szajda, starszy specjalista w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Na naszym pastwisku oździerbiła się klacz konia huculskiego o imieniu Perła i na łonie natury hasa sobie teraz mały Ogierek, który przyszedł na świat jakieś niecałe 2 tygodnie temu. Jakby wiedząc wprawdzie, że ta klacz jest źrebna, nikt jakby nie spodziewał się, że nastąpi poród i działo się to oczywiście pod kontrolą właściciela stada, ale poród jakby przebiegł bezproblemowo, źrebak jest w pełni sił, w pełni zdrowy i być może też te warunki jakby naturalne, które mamy w Dolinie Warty i spokój, które tam mają, po prostu wspomógł, żeby wszystko się udało jak najlepiej. Pierwsze 3 dni to jest okres, kiedy jakby źrebak uczy się troszeczkę jakby funkcjonować w nowym środowisku, tak samo poniekąd jak mały człowiek. I faktycznie to jest czas, w którym matka nie odstępuje źrebaka na krok, jest w zasadzie w zasięgu 2 metrów od niego. Oczywiście też musi się żywić, maluch oczywiście jest w zasadzie od razu w pełni sprawny, żeby chodzić. Jak już powiedzmy się wysuszy i stanie na nogi, to też jakby działa to w ten sposób, że jako roślinożerca musi bardzo szybko o własnych siłach się poruszać za stadem. Natomiast w tej chwili obserwujemy tak naprawdę taki duży czas odpoczynku malucha. Bardzo często po prostu leży gdzieś przy matce, żeruje, póki co na razie na mleku, ale widać, że odpoczywa, być może też dlatego, że nie ma potrzeby, żeby gdzieś daleko się przemieszczać, bo pastwisko jest w pełni bezpieczne, ale wstaje oczywiście wtedy, kiedy matka chce gdzieś tam przejść za stadem, to wtedy oczywiście odzywają się do siebie swoim głosem i maluch faktycznie teraz już jakby role się odwracają i matka oczywiście gdzieś tam kontroluje, co się dzieje ze źrebakiem. Role się odwracają w tym sensie, że źrebak już od 4. dnia życia tak naprawdę sam pilnuje troszeczkę mamy i jakby musi za nią podążać. Oczywiście mówię, matka się nim opiekuje, natomiast to już jakby rolą malucha jest to, żeby kontrolować otoczenie i podążać po prostu za matką i jednocześnie za stadem.
1: Tak jak już wiadomo, maluch jeszcze nie ma imienia i do pomocy tutaj w wyborze tego imienia zaprosiliście internautów. Skąd taki pomysł?
2: Pomysł wykluł się w głowie jednego z pracowników. Zresztą jest to taka dość częsta praktyka, kiedy konie towarzyszą ludziom w takich celach stricte przyrodniczych, żeby faktycznie spełniać swoją funkcję w środowisku. To zazwyczaj narodzinom zawsze towarzyszą jakieś emocje pozytywne i odbija się to szerokim echem. W związku z tym padł pomysł, żeby dać słuchaczom, internautom i sympatykom jakby parków, czy nawet mieszkańcom parków krajobrazowych szansę, żeby po prostu wymyśleć imię dla tego źrebaka. Jest to Ogierek, więc trzeba wymyśleć imię, które pasuje do samca. Natomiast szkopuł tkwi w tym, że jakby konie otrzymują imiona na pierwszą literę imienia swojej mamy. W związku z tym, skoro matka tego Ogierka ma na imię Perła, to szukamy imienia męskiego albo pasującego do źrebaka o zaczynającego się od litery P. Stąd właśnie w naszych mediach społecznościowych

0: społecznościowych pojawił się komunikat, że szukamy tego, powiedzmy, najbardziej wymyślnego, być może najbardziej pasującego też do sytuacji i tego, jakby po co są te konie poniekąd na tym pastwisku. Do końca września faktycznie czekamy na informacje w komentarzach pod naszymi wszelkimi mediami społecznościowymi zespołu parków. Koniec już się zbliża wielkimi krokami, będziemy musieli się zmierzyć z dużą ilością propozycji i albo głosować chyba w zespole transparentnie, indywidualnie na najlepsze swoje jakieś tam wybory, albo być może decyzję podejmie arbitralnie dyrektor. Nie mamy jeszcze tutaj jakby podjętej decyzji, natomiast no, wisi na nas już takie piętno konieczności za kilka dni podjęcia tej ważnej dla nas decyzji.
1: Wiele osób może się zastanawiać, po co właściwie konie w Nadwarcianickim Parku Krajobrazowym. I chciałbym właśnie o to zapytać, co tutaj te sympatyczne zwierzęta robią na co dzień w Nadwarcianickim Parku Krajobrazowym.
0: Dolina Środkowej Warty, czy Nadwarciański Park Krajobrazowy, jak i wiele dolin rzecznych w Polsce, jeszcze no, kilkadziesiąt lat temu kojarzyły się z takim wielkopowierzchniowym, ekstensywnym wypasem zwierząt. Czy to koni, czy to owiec, czy to właśnie krów na przykład. Ale niestety koniunktura troszeczkę rolnicza i różne metody nowsze hodowli zwierząt gospodarskich, które mają sprzyjać też no, gospodarzom, czyli rolnikom, którzy opiekują się tymi zwierzętami, się mocno zmieniła. W tej chwili większość zwierząt, jeżeli nie zdecydowana większość, całe swoje życie spędza w zamkniętych pomieszczeniach, mając często na szczęście jakby do dyspozycji jakieś pastwiska przydomowe. Natomiast taki wielkoobszarowy wypas na dużych powierzchniach, gdzie zwierzęta też jakby mają troszeczkę większy wpływ na przyrodę, a jednocześnie są też trochę elementem tej przyrody, no już tak naprawdę się bezpowrotnie wydaje się zakończył. I to oczywiście przynosi swoje konsekwencje dla przyrody, dlatego że te zwierzęta pełniły zawsze taką funkcję jakby kosiarek. Czyli strzyżeniu, mówiąc po naszemu strzyżeniu tak naprawdę roślinności, żeby ona zawsze utrzymywała jakąś niską ruń. W ten sposób też zwierzęta ograniczały pięknie sukcesję jakichś krzewów, drzew, zgryzając tak naprawdę całą powierzchnię. I co jeszcze w Dolinie Warty jest jakby bardzo istotne, te zwierzęta też jakby dużo lepiej niż kosiarki radziły sobie z roślinnością taką szuwarową we wszelkich obniżeniach terenu. W związku z tym oczywiście Dolina Warty kiedyś dużo bardziej wylewała, ale nawet jeżeli mamy teraz jakieś mokrzejsze lata, no to ona jest dostępna tylko do takiej już wąskiej grupy ptaków czy w ogóle zwierząt, które no, potrzebują roślinności wyższej, ale zalanej wodą. Zazwyczaj też jakby trendy populacyjne takich gatunków ptaków są dość stabilne lub rosną, natomiast wraz z zanikiem tego wypasu znikły nam ptaki, które gniazdują w płytkiej wodzie, czy żerują w płytkiej wodzie albo potrzebują do bezpieczeństwa takich dużych, otwartych terenów, na których no, nie ma zbyt dużo krzewów czy nawet i szuwarów, które zasłaniają horyzont. I właśnie po to sprowadziliśmy te konie do parku. Tak naprawdę mówimy teraz, że jakby sprowadziliśmy czy umożliwiliśmy wypas na terenie parku, ale ten wypas kiedyś kształtował po prostu krajobraz otwartej Doliny Rzecznej i nie przez przypadek są to konie huculskie, dlatego że najlepiej do takich działań ochroniarskich sprawdzają się po prostu konie ras prymitywnych. One są zazwyczaj najbardziej odporne na warunki atmosferyczne, mogą zostać na pastwisku przez jakby całą dobę, łącznie z nocą, gdyż są odporne, jednocześnie potrafią się też chronić przed drapieżnikami, gdyby się pojawiły jakieś w okolicy. A co najważniejsze, one nie są wybredne, jeżeli chodzi o pokarm. One są w stanie zgryzać pędy wierzby, które zresztą uwielbiają, bez problemu zgryzają trzcinę, jakieś tużyce o twardych i sztywnych liściach. W związku z tym, jak najlepiej sprawdzają się w roli takiej kosiarki, która jest w stanie jakby wykorzystać roślinność i ją skosić w miejscach, które są trudno dostępne dla maszyn. I właśnie po to te konie huculskie próbujemy już wypasać na terenie Międzywala, gdzie znajduje się na terenie Doliny Warty jeszcze trochę wody. Staramy się tym działaniem no, przywrócić no, ten krajobraz, chociażby w tak małej powierzchni, krajobraz taki kulturowy, rolniczy, ekstensywny w Dolinie Warty.
1: Chciałbym przejść właśnie do samego stada tych koni. Ile ono liczy obecnie i jak wygląda codzienne życie tego stada?
0: W tej chwili mamy w zagrodzie 29 koni wraz z naszym najmłodszym Gierkiem. Oczywiście to stado też w zależności od pory roku i dostępności pokarmu, jego obsada jest jakby nieco modyfikowana, bo jeżeli latem pojawia się jakiś okres suszy, to zdarzało się, że musieliśmy ograniczyć liczebność stada, bo naturalnego pokarmu po prostu nie było zbyt wystarczająco. Tak samo niestety dzieje się zimą, kiedy zwierzęta, czy późną jesienią, kiedy zwierzęta też staramy się wypasać, jak najdłużej. To jest zresztą dla nich też najzdrowsze, ale to stado w tej chwili na naszych 30 hektarach no, będzie miało pewnie liczebność od 10 do tych 30, może nieco więcej osobników. Tak naprawdę ich codzienność wygląda bardzo podobnie każdego dnia, ponieważ hucuł jest rzeczywiście koniem rasy takiej bardzo żarłocznej. One faktycznie, żeby utrzymać swoją dobrą kondycję termiczną, muszą bardzo dużo jeść, tym bardziej, że często właśnie korzystają z pokarmu, który jest takim trochę zapychaczem diety, ale dzięki temu są w stanie oczywiście długo trawić. No, w tym momencie już pojawia się oczywiście nie jeszcze pierwsze przymrozki na szczęście, ale nocki potrafią być już chłodne i zwierzęta już zaczynają wchodzić w taką fazę intensywnego żeru, żeby zgromadzić jak najwięcej tkanki tłuszczowej na zimę. One się też same w sobie już zaczynają zmieniać, bo dostały już fajny podszerstek, są takie już bardziej puchate. Tak naprawdę ich dzień pracy, czy dzień taki codzienny, to jest żerowanie, odpoczywanie, odganianie się od owadów i co jakiś czas po prostu korzystanie z wodopoju. Taka zwykła sielanka, która wydaje się na pozór nudna, ale bywa też bardzo relaksacyjna, jak się po prostu obserwuje takie stado, które jakby jak jeden organizm bardzo często po prostu w swojej hierarchii funkcjonuje każdego dnia.
1: Kto tutaj na co dzień dogląda tych koni i kontroluje ich stan zdrowia?
0: Oczywiście my jako pracownicy parku też staramy się stado, jak i samo pastwisko i infrastrukturę, czyli pastuch elektryczny doglądać bardzo regularnie, żeby jakby utrzymać wszystko we właściwym funkcjonowaniu. Natomiast stado należy do Andrzeja Szczęcha, który jest hodowcą tych koni i oczywiście on już w naszym i w swoim, a szczególnie w interesie koni, jest odpowiedzialny za opiekę, nadzór i tak naprawdę bieżącą jakąś obsługę zwierząt, czy ograniczanie rozrostu kopyt. Czasami też je musi dokarmiać, jeżeli faktycznie naturalnego pokarmu na pastwisku jest mniej, więc tutaj na szczęście no nie mieszkaniec parku, ale mieszkający niedaleko rolnik jest w stanie no, wykonywać to zadanie. Dzięki temu też udaje nam się budować taką fajną współpracę z lokalną społecznością, bo tak naprawdę krajobraz dzisiejszy czy współczesny Doliny Warty bardzo mocno jest właśnie uzależniony od tej gospodarki rolnej, bo w przeciwnym razie mielibyśmy tutaj gęste lasy łęgowe, które no, oczywiście byłyby bardzo cenne przyrodniczo, natomiast nie byłyby siedliskiem tych ptaków, na którym nam najbardziej zależy, czyli ptaków siewkowych.
1: Czy mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć te konie i jeżeli tak, to jak należy zachowywać się w ich pobliżu?
0: To jest zawsze niestety trudny temat, szczególnie dla przyrodników, dlatego że obecność ludzi w jakiejś zwiększonej ilości no, nie pozostaje bez odzewu i w świecie przyrody i tak naprawdę też w świecie jest zwierząt gospodarczych. Mamy to szczęście, że nasze pastwisko znajduje się na międzywalu, czyli jest otoczone przynajmniej z jednej strony wałem przeciwpowodziowym i tutaj nie ma problemu, żeby sobie wałem spacerować, podziwiać te konie, co prawda z daleka, czasami z zakrzaków, bo część kwater jest mocno zadrzewiona, zakrzewiona, nie zawsze można je dostrzec, natomiast zachęcamy, żeby faktycznie z takim bezpiecznym dystansem dla siebie i dla koni obserwować czy relaksować się tak naprawdę tym widokiem, czerpać trochę takiego kulturowego krajobrazu, którego już niestety na terenie parku nie da się tak łatwo zaobserwować, ale dobrze, że pan wspomniał o tym właśnie bezpieczeństwie, czy o takiej etyce jakby zachowywania się ludzi, bo faktycznie z tym bywa różnie. Po pierwsze, bardzo prosimy każdego, kto jest zainteresowany naszymi koniami, żeby ich nie dokarmiać. Nawet jeżeli ktoś jest bardziej świadomy i przywozi jedzenie na pozór bezpieczne dla zwierząt, czyli jakieś warzywa, owoce w postaci jabłek, które konie uwielbiają, no to należy pamiętać, że może się zdarzyć, że nie wszystkie te pokarmy będą jakby bezpieczne, będą zdrowe pod kątem jakości. Druga rzecz to ogrodzenie nasze, ten pastuch elektryczny, nie jest super wytrzymałe. To znaczy on oczywiście prowadzi prąd, który trzyma bardzo ładnie zwierzęta w środku w ryzach. One oczywiście nie są w stanie uciec, bo mają taką barierę psychiczną przed prądem. Natomiast w sytuacji, jeżeli tak duże stado podeszłoby do ogrodzenia, żeby spróbować tych rarytasików, które każdy by przywiózł, to mogłoby dojść niestety do takich niebezpiecznych sytuacji, że konie między sobą zaczną rywalizować o dostęp do tego fajnego pokarmu. Wtedy może się zdarzyć tak, że po prostu któraś z klaczy pchnie jedną lub drugą na pastuch, on się zerwie. No i może się po prostu pojawić sytuacja, że po pierwsze konie uciekną, po drugie mogą kogoś skrzywdzić, bo w takim gęstym, dużym stadzie ich hierarchia też nakazuje im jakieś kopanie się nawzajem czy podgryzanie, więc no, wtedy jest to niebezpieczne dla ludzi. Ale też co najważniejsze, nie chcemy, żeby ludzie jakby ingerowali w taką codzienność stada. Mamy niestety też bardzo przykre obserwacje puszczania z telefonów odgłosów koni, tylko po to, żeby konie jakby zachęcić do podejścia do ogrodzenia. To jest w ogóle kategorycznie zabronione, dlatego że nawet jeżeli wydaje nam się, że puszczamy dźwięk konia, a koń jaki jest, każdy widzi, każdy jest taki sam i rży tak samo, to jednak dla tych zwierząt takie niuanse pierwszych odgłosach swoich, czy nawet stadzie mogą być dużo bardziej znaczące, czy nawet są bardziej znaczące i skomplikowane niż nam się wydaje. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli ten odgłos się zwierzętom nie spodoba, to może po prostu dojść znowu do próby przegonienia intruza, czy jakiegoś ingerowania już poza ogrodzeniem. W związku z tym no, to jest bardzo niebezpieczne i bardzo, bardzo prosimy, żeby po prostu konie obserwować w spokoju, żeby ich na siłę nie przywoływać, żeby ich nie dokarmiać, bo nie daj Boże ktoś jeszcze przyniesie jakieś jedzenie, które może im zaszkodzić. Niech każdy po prostu czerpie z tego radość, ale z odpowiednim szacunkiem i dystansem do przyrody.
1: To był Maciej Szajda z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Na początku października w sali widowiskowej MGOK odbędzie się wyjątkowy koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego muzyka. Herianada, bo tak nazywa się to wydarzenie, jest poświęcona pamięci Jana Heriana, który swoją grą na akordeonie uświetniał nie tylko imprezy organizowane w gminie Zagórów, ale również rodzinne uroczystości. O tym wyjątkowym koncercie oraz o samej postaci Jana Heriana opowiedział nam nasz rozmówca.
3: Dzień dobry Państwu, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie.
1: Jednym z takich wydarzeń, które organizujecie, a w zasadzie to jest koncert, jest Herianada. Chciałbym, żebyś opowiedział co nieco na temat tego wydarzenia.
3: No, Herianada to jest przedsięwzięcie, które będzie przygotowywane 3 października. To jest koncert akordeonowy z udziałem uczniów i przyjaciół świętej pamięci Jana Heriana. Ta nazwa wydarzenia jest właśnie od nazwiska Jana Heriana. A dlaczego to przygotowujemy? No, chcemy tym wydarzeniem przede wszystkim wspomnieć wspaniałego, nietuzinkowego nauczyciela, człowieka, który praktycznie całe dorosłe życie, ponad 60 lat, uczył gry na akordeonie mieszkańców gminy Zagórów, młodszych i starszych. I uczył praktycznie do końca swoich dni. Jan Herian odszedł w 2025 roku. Bardzo nam go brakuje. Był przez lata zaangażowany w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w gminie Zagórów. Prowadził wiele zespołów muzycznych. Grał na wielu wydarzeniach, na wielu potańcówkach, zabawach, spotkaniach. Ostatnio miał pod swoimi skrzydłami dwóch młodych akordeonistów, którzy tutaj w Zagórowie od paru lat no, pokazują duży talent. Mam tutaj na myśli Wiktora Bąka i Macieja Króla. I Jana zabrakło. Zabrakło Jana, ale to nie znaczy, że jego przyjaciele, jego bliscy zapomną o nim. I to nie znaczy, że nie będziemy kontynuować jego wspaniałego dzieła, czyli promowania nauki gry na instrumentach. Dyrektorem artystycznym i kierownikiem tego koncertu Herianada, koncert akordeonowy na cześć Jana Heriana, jest uczeń Jana Heriana, Grzegorz Pakulski, który nauczył się grać właśnie od mistrza Jana. Współtworzył zespół akordeonowy prowadzony przez mistrza Jana. Teraz sam jest nauczycielem. I Grzegorz przygotowuje koncert. Zagrają uczniowie i jego, Jana Heriana. Także wystąpi Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy pod kierownictwem profesora Ryszarda Piotrowskiego oraz goście z Zagórowa, podmioty muzyczne. I chcemy tym wydarzeniem jakby zwrócić uwagę na coś takiego bardzo może niedocenianego współcześnie, mianowicie na relacje nauczyciel-uczeń. Czyli ta piękna jakby idea, gdzie nauczyciel przekazuje swoją wiedzę uczniowi. W tym wypadku no to jest oczywiście przekazywana umiejętność nauki gry na akordeonie. chcemy przypomnieć właśnie postać no, nauczyciela, który jest pełen idei, bo pan Jan, będąc już w dość zaawansowanym wieku, mając ponad 80 lat, on regularnie jeździł na zajęcia do swoich uczniów, czy padało, czy była zawierucha, czy padał śnieg, to on wierzył jakby w to, że jeśli młody człowiek bądź starszy chce się uczyć, no to misją nauczyciela jest mu w tym po prostu pomóc.
1: Na chwilę tutaj wtrącę, tak jak wspomniałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, pan Jan był takim wędrownym nauczycielem.
3: Tak jest, to był właśnie nauczyciel z krwi i kości, który po prostu miał ideę uczenia gry na instrumencie, w tym wypadku na akordeonie, no instrumencie, który jest oczywiście no, mocno jakby wpisany w kulturę muzyczną Polaków, gdyż jak wiemy, no, nauka gry na instrumencie to jest no, wspaniała przygoda i intelektualna i łącząca pewne relacje, poznawanie nut, czyli tutaj także uczeń uczy się matematyki, uczy się oczywiście także odpowiedzialności, dyscypliny, zdobywa także umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Można powiedzieć, że nauka gry na instrumencie daje uczącemu się wiele narzędzi bardzo przydatnych w życiu, prawda? No bo wiemy, że ta odpowiedzialność, dyscyplina powoduje, że to nasze życie jest bardziej efektywne. Więc wspomnienie Jana, relacja nauczyciel-uczeń, no i oczywiście gra na instrumencie, bo tutaj o tym też będzie ta opowieść podczas koncertu. No my teraz żyjemy w tej nieszczęsnej epoce internetu, no nieszczęsnej dlatego, że jak wiemy internet i te media odciągają trochę młodych ludzi od nauki gry na instrumencie. W Zagórowie praktycznie zawsze w Domu Kultury miała miejsce nauka gry na instrumentach. Mamy orkiestrę, która działa 126 lat. I chcemy też jakby skorzystać może ze wspaniałego dorobku mistrza Jana i także zachęcić lokalną społeczność, a także inne osoby do tego, aby rozpocząć przygodę z grą na instrumencie, żeby po prostu spróbować nauczyć się grać na instrumencie, czy na akordeonie, czy na saksofonie, to już nie ma znaczenia, bo wiemy tutaj jakby od muzyków, tak mamy takie informacje, a także od uczących się, od członków orkiestry zagórowskiej, od uczniów, którzy uczą się gry na instrumenta w szkółce muzycznej, że uczenie się gry na instrumencie no bardzo, bardzo rozwija, daje jakieś szersze perspektywy, daje wiele umiejętności, jak już wcześniej wspomniałem, przydatnych w życiu. I do tego chcemy jakby zachęcić i chcemy także przypominać o tej takiej jakby wspaniałej sytuacji, kiedy uczeń uczy się grać, a później grając generuje pewne emocje, których mogą doświadczać odbiorcy, prawda? I to wszystko ma ogromny jakby walor taki humanistyczny, edukacyjny. No i dzięki grającym, dzięki uczącym się te społeczności lokalne, w ogóle lokalne i także większe, no są po prostu w pewnym sensie ciekawsze i bardziej wartościowe, tak mi się wydaje.
1: Powiedzmy co nieco na temat samego koncertu. Jakbyś przypomniał datę, miejsce, no i też co będziemy mogli usłyszeć i kogo zobaczymy tutaj na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
3: Na razie przygotowujemy program, ale tak jak wspomniałem, to jest 3 dzień października, to jest sobota, godzina 16:00. Herianada, koncert na cześć Jana Heriana. Usłyszymy grę na akordeonie uczniów Jana Heriana i ucznia Jana Heriana, czyli Grzegorza Pakulskiego, czyli pojawi się akordeon, pojawią się młodzi artyści. Zagra również kameralny koniński zespół akordeonowy, w którym wystąpi uczeń Jana Heriana Grzegorz Pakulski. Ten koncert jest przygotowywany przez profesora Ryszarda Piotrowskiego. Zagrają również uczniowie Jana Heriana, mam tutaj na myśli Marka Łuczaka, a także tu jest taka niespodzianka, członkowie rodziny Jana Heriana. Więc to wszystko będzie mieć niebywałą wartość artystyczną, muzyczną, przeplataną wspomnieniami, między innymi ucznia Norberta Kościelniaka, który jako chłopak chodził do mistrza Jana, teraz jest dyrektorem szkoły w Żyrardowie, specjalnie przyjeżdża do nas, żeby móc wspomnieć swojego mistrza. Będą wspomnienia Grzegorza Pakulskiego, który dzięki mistrzowi Janowi odkrył akordeon, a także wiem od rodziny, która jest bardzo wdzięczna za przygotowanie tego wydarzenia, że będzie taka prezentacja multimedialna z filmikami, z nagraniami, z fotografiami, jakby obrazującymi pracę i działalność artystyczną mistrza Jana Heriana. Więc będzie dużo muzyki, będzie troszkę wspomnień, będzie też pewnie dużo wzruszeń i przede wszystkim przesłanie związane z tym, aby próbować grać na instrumencie, żeby uczyć się. I to, co już wcześniej powiedziałem, ta piękna relacja, znana już od historii świata, która teraz może gdzieś jest pokryta patyną, relacja nauczyciel-uczeń, relacja mistrz i uczeń.
1: Jeszcze na koniec chciałbym wrócić do postaci Jana Heriana. Też tak jak powiedziałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jego życiorys, te dokonania, to co on robił na co dzień, to jest tak na dobrą sprawę gotowy materiał na scenariusz filmowy.
3: No tak, człowiek, który urodził się w 40 roku na Syberii, którego rodzina pochodziła spod Krakowa, który pojawił się tutaj w gminie Zagórów w latach 40. jako dziecko z rodzicami. No i później jego artystyczna droga, czyli nauka gry na akordeonie u ówczesnego organisty pana Jasińskiego i wielka misja jego życia, czyli to, czego się nauczył, przekazać innym. No i domyślacie się państwo, że dawniej wszelkie zabawy, potańcówki, imieniny były okraszone grą przez lokalnych muzyków. I pan Jan, można powiedzieć, był takim nieodłącznym artystą, który towarzyszył ludziom podczas różnych wydarzeń, urodzin, wesel, imprez okolicznościowych, historycznych, szkolnych, tworzył zespoły. I to wszystko jest bardzo takie, nazwałbym to romantyczne, dlatego że trwało i miało miejsce do końca życia pana Jana. Nawet kiedy już był lekko chory pod koniec swojego życia, on sobie nie wyobrażał, że nie weźmie udziału w spotkaniu klubu seniora i tradycyjnie nie zagra 100 lat na cześć seniorów, bądź swoje ulubione tanga. Przecież było mnóstwo spotkań towarzyskich, tanecznych, gdzie nie używaliśmy żadnej muzyki odtwarzanej, tylko pan Jan po prostu był jednoosobową akordeonową orkiestrą, tak? I gdy pod koniec życia już ze względu na zły stan zdrowia nie mógł się pojawiać na takim spotkaniu, czy na takiej, nazwijmy to, imprezie klubu seniora, było czuć przede wszystkim brak jego osoby. Nie było go, więc nie było tej wspaniałej aury dobrego człowieka, ale nie było też słychać akordeonu. I muszę powiedzieć, że kiedy odszedł mistrz Jan, było można odczuć coś takiego wspaniałego, mianowicie to, jak był mocno kochany przez bliskich, przez mieszkańców gminy Zagórów, przez klub seniora, przez swoich sąsiadów, tak? Po prostu był takim człowiekiem, którego nie lubiło się, go się po prostu kochało, tak mogę powiedzieć, trochę może patetycznie, ale taka jest prawda. Więc Herianadą chcemy oddać cześć i pamięć Janowi i także tymi swoimi dalszymi działaniami, kontynuacją dalszych działań chcemy powiedzieć, będziemy jakby kontynuować mistrzu Janie twoje dzieło.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I na koniec przypomnijmy najważniejsze informacje. Herianada to koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego akordeonisty Jana Heriana, który odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Sobota 3 października, godzina 16. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu nie tylko po to, by wysłuchać fantastycznej muzyki akordeonowej w wykonaniu uczniów mistrza Jana, ale również posłuchać wspomnień na temat tego wyjątkowego muzyka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o książkach. Zbliża się jesień. To czas, by zaparzyć ulubioną herbatę, otulić się ciepłym kocem i sięgnąć po dobrą książkę. Są takie książki, które mimo upływu lat nadal warto przeczytać. Ale są także nowości, z którymi również warto się zapoznać. I właśnie o tym, co warto przeczytać w tym jesiennym okresie, opowiedziała nam dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
4: Myślę, że wypada zacząć od lalki. Jest to powieść, którą chyba można czytać całe dorosłe życie. I ja właściwie, kiedy czytałam lalkę po raz drugi właśnie jako dorosła osoba, to zrozumiałam, że jak gdyby szkoda, że w szkole poznajemy ją, kiedy możemy się do niej jakoś zniechęcić, a ona rzeczywiście skrywa mnóstwo bogatych wątków. Właściwie Prusowi udało się w lalce napisać wszystko, co jest ważne w ludzkim życiu. Mamy tam dążenie do ambicji, realizacji swoich marzeń, planów, pieniądze, miłość, przyjaźń, rozczarowania, dramat ludzkich losów. Także naprawdę ta powieść, myślę, że jak gdyby warto do niej sięgnąć i mieć o niej swoje zdanie, zanim zagoszczą nam po prostu w głowie konkretni aktorzy, którzy, siła kina jest duża, więc na pewno już rozgoszczą się w naszej wyobraźni. Myślę, że przedtem warto, tak jak przed Odyseją Christophera Nolana wszyscy sięgali po Odyseję, tak my sięgnijmy sobie po lalkę. No oczywiście zakończenie jest też bardzo frapujące. Prus pisał powieść realistyczną i wydawałoby się, że ona będzie tak od początku do końca klarownie poprowadzona, a zostawia nas z wielkim znakiem zapytania i w takim momencie akcji, że zabrakło, nie wiem, kilkudziesięciu sekund, żeby może Ochocki powiedział, co naprawdę z Wokulskim się stało, czy został przygnieciony gruzami zamku w Zasławiu, czy nie. Więc to jest też wartka akcja i myślę, że lalka jest też godna polecenia ze względu na poczucie humoru, bo narrator natrząsa się ze swoich bohaterów. Myślę, że warto sobie też pamiętać, że Prus zabiegał o szeroką publiczność, bo przecież lalka była w codziennej prasie publikowana w odcinkach najpierw. No i jest to na pewno też spacer po Warszawie. Słyszałam, że kiedy właśnie tworzono scenografię do filmu, to przecież turyści zaglądali na krakowskie przedmieście, żeby zobaczyć, jak odtworzono sklep Wokulskiego. No i chyba dobrze też pamiętać, że była to powieść pisana w warunkach cenzury, ze względu na właśnie zasady obowiązujące, tak, narzucone przez zaborcę. Także odnajdziemy tam dużo ciekawych wątków. No i może jedyną pretensję, jaką mam do Prusa, to taką, że 40-letniego, podkreślam to z całą mocą, Ignacego Rzeckiego nazwał starym subiektem. Myślę, że dzisiaj byśmy trochę przesunęli te granice wieku, więc lalka chce to zaznaczyć. Zwłaszcza z perspektywy swoich minionych urodzin, nie jest powieścią o ludziach starych. Także myślę, że warto sobie odczarować również tę postać najlepszego przyjaciela Stanisława Wokulskiego, spojrzeć na nią zupełnie inaczej, właśnie nie z perspektywy starego subiekta, a człowieka, który przeszedł różne doświadczenia w życiu i potrafi być w przyjaźni niezwykle lojalny. Myślę, że wielu z nas chciałoby mieć takiego przyjaciela na całe życie po prostu.
1: Też jednocześnie odczarować tę lalkę, bo tak jak pani mówi, w szkole tak niekoniecznie każdemu młodemu człowiekowi ta książka przypada do gustu, a jednak po latach, wracając do tej książki, jest zupełnie inne spojrzenie.
4: Tak, zdecydowanie. To pewnie już sami autorzy, przynajmniej ci współcześni, którzy zostali wpisani na listę lektur, mówią właśnie z taką autoironią, że to zabija ich książki, no bo wiemy, jakie jest podejście, jaki schemat takiego właśnie podejścia do lektur szkolnych. Tymczasem Lalka, myślę, że może być naprawdę powieścią bliską każdemu z nas. Zresztą takie było założenie też powieści realistycznej, że to jest trochę takie zwierciadło przechadzające się po gościńcu. No i my tam możemy naprawdę zobaczyć samych siebie, zwłaszcza w tym naszym dorosłym, dojrzałym życiu. No cóż, w Lalce trochę dostaje się kobietą, no nie ukrywajmy, no z małymi wyjątkami, takimi na przykład jak Helena Stawska, ale to nie znaczy, że postaci kobiece są wyłącznie jakieś płaskie czy potraktowane schematycznie. Właśnie bardzo lubię Prusa za to, że stworzył narratora, który ma dystans do swoich bohaterów i potrafi się z nich trochę ponaigrawać, więc naprawdę możemy i uśmiechnąć się, czytając Lalkę, i no i oczywiście wzruszyć, bo jak gdyby całe ludzkie życie przegląda się w Lalce i możemy towarzyszyć Wokulskiemu na różnych etapach jego życia, jak poszukuje swojego miejsca na świecie, jak chce zrealizować, wydałoby się, swoje proste marzenie, żeby poczuć się wreszcie szczęśliwym, żeby nikt nie nakładał na niego jakichś kolejnych nowych obowiązków, tylko żeby po prostu mógł cieszyć się swoim osobistym szczęściem, a okazuje się to zupełnie nieosiągalne. Lalka to jest też książka o roli pieniądza w życiu człowieka. Co można sobie kupić? Czy miłość można kupić? Tak jak, gdzie te granice przebiegają? Lalka to jest powieść o pasji. Tak, bohater się zastanawia, w jakim kierunku pójść, a może tak ulec tej swojej fascynacji i zainteresować się metalem lżejszym od powietrza, wyjechać do Paryża, zostawić wszystko. Także jest tam wiele, wiele wątków, wiele życiowych dróg, wiele perypetii, no i znaczący finał, chociaż pozostawiający nas bez definitywnej informacji, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Widzę, że tutaj mamy jeszcze kolejne propozycje, które przygotowała pani. Co tutaj jeszcze warto przeczytać?
4: Na pewno naszym odkryciem bibliotecznym jest książka młodego twórcy, przyrodnika Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota. Ta książka została nagrodzona paszportem polityki. To jest rodzaj takiego eseju, w którym tak naprawdę wydaje mi się, że autor zabiera nas na spacer, ponieważ też zajmuje się popularyzacją właśnie wiedzy o ptakach, obserwacji ptaków, przyrodą. Prowadzi spacery przyrodnicze, które teraz stają się taką bardzo popularną formą spędzania czasu, rodzajem takiej innej trochę turystyki, trochę relaksu. Stanisław Łubieński, mam wrażenie, w tej książce zabiera nas na spacer. To jest akurat, tak się składa, też książka o Warszawie, ponieważ narrator przyznaje, że on ma taką ambicję, żeby poznać najdziksze miejsca Warszawy. No i to może być zaskakujące, bo jak myślimy o kontakcie z przyrodą i o miejscu, gdzie chcielibyśmy z nią obcować, to raczej nie wybralibyśmy się do Warszawy, żeby mieć kontakt z przyrodą. Ale Łubieński właśnie siłą tej książki jest to, że on zwraca nam uwagę na rzeczy takie nieoczywiste i że możemy zaobserwować, jak ta przyroda radzi sobie w najbardziej czasem niesprzyjających warunkach, i właśnie możemy, uczula nas na takie rzeczy, na które zazwyczaj jesteśmy ślepi. To jest naprawdę niebywale odkrywcze i może być fascynujące. Czytałam te książki z prawdziwą przyjemnością i wynotowałam sobie właśnie taki fragment, że autor zabiera nas na ten warszawski spacer i jest taki plac przed stacją metra Centrum, który nazywany jest przez warszawiaków patelnią, i narrator właśnie zapisuje tam taką obserwację. To ciekawe ćwiczenie, obserwować mimo przetaczającego się tłumu, mimo hałasu, w atmosferze niesprzyjającej kontemplacji i niesprzyjającej w ogóle niczemu. A przecież w tych krzakach, pełnych szczurzych norek i tuneli, zawalonych niedopałkami, opakowaniami i innymi pospolitymi śmieciami, co roku w majowe noce śpiewa słowik szary. Lubię patrzeć, jak ludzie przystają, szeroko otwierają oczy ze zdumienia i rozglądają się z niedowierzaniem. I właśnie na takie, wydawałoby się, drobiazgi zwraca uwagę Stanisław Łubieński, że w takim miejscu, które wydaje się takim typowo miejskim krajobrazem, dodatkowo brzydkim, to nie jest najatrakcyjniejsze miejsce w stolicy. Właśnie co może nas zachwycić? Śpiew słowika szarego. Także książka, myślę, że naprawdę dla wszystkich, też pisana o przyrodzie, ale z perspektywy humanisty, co jest bardzo ciekawe. No i też poruszająca, bo Stanisław Łubieński pisze tutaj o swoim psie Fuksie i właśnie o tym, jak odchodził jego ukochany pies, i to jest właśnie też opisane z perspektywy spacerów z tym psem. No i polecam Państwu właśnie, żeby odkryć, czym jest to tytułowe, kim jest, nie chciałabym tutaj zasugerować zbyt wiele, ten tytułowy czarny kot, bo nie jest to takie oczywiste.
1: Mamy też coś dla osób, które uwielbiają kryminały. Jak pani wspomniała przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jest to japoński kryminał.
4: Tak, ja właściwie tutaj mam rekomendację, polecajkę w imieniu naszej koleżanki, bibliotekarki Asi. Japoński kryminał Keigo Higashino, jeśli dobrze wymawiam, jeden z najbardziej znanych kryminałów tego autora, Podejrzany X. I właśnie książka ta została chyba dopiero rok temu przetłumaczona na język polski, ale jest już znana na świecie, bo Keigo Higashino rzeczywiście wyrobił sobie markę jako autor kryminałów, thrillerów. No i bardzo polecam, bo japońskie powieści przenoszą nas trochę w inny świat, w inną obyczajowość, i oprócz tego, że oczywiście jest świetnie zbudowana intryga i zastanawiamy się właśnie nad przenikliwością nauczyciela matematyki, detektywa i fizyka, którzy właśnie prowadzą nas przez różne tutaj zagadki. No to właśnie jest jeszcze taki styl pisania, dla nas pewnie trochę nietypowy, bo język tej powieści wydaje się taki klarowny, spokojny, a przecież pisze o rzeczach bardzo wciągających i przykuwających uwagę. A jednocześnie są na przykład takie ciekawe przypisy od tłumaczki, w jakiej sytuacji w Japonii można otrzymać mandat za prowadzenie auta w sandałach, więc mamy takie fajne też odniesienia do obyczajowości tego kraju, do kultury. No i właśnie, wiadomo, trudno mówić o kryminale, bo właściwie nie można nic powiedzieć, żeby nie zepsuć niespodzianki, ale tutaj recenzje okładkowe są takie, że jeśli lubisz zagadki ukryte w zagadkach, ta książka zachwyci cię bezgranicznie, zatem na pewno jest wciągająca, a przy tym właśnie, no, taki inny klimat. Myślę, że czyta się ją naprawdę z dużą przyjemnością, a jednocześnie właśnie można te piętrowe zagadki odkrywać.
1: Mamy też propozycję dla tych nieco młodszych czytelników i to jest książka pod tytułem Kosmos autorstwa Tomasza Rożka.
4: Tak, bardzo, bardzo polecam. Znany dziennikarz naukowy, popularyzator nauki, autor też podcastów i takiego portalu Nauka to Lubię. Kosmos jak najbardziej jest dla młodszych czytelników, ale właściwie myślę, że może po prostu na leżaku w ogrodzie na plaży czytać tę książkę cała rodzina. Tomasz Rożek, jeżeli też ktoś wcześniej pamięta, też właśnie możemy powiedzieć, że też taki popularyzator i dziennikarz radiowy. I ta książka o kosmosie jest napisana właśnie w sposób taki bardzo wciągający, dlatego że jak gdyby nie ma tutaj tylko wyłącznie takich suchych faktów, ale są świetne fotografie. No i taki przykład, że rozdział zatytułowany Jak powstawały galaktyki zaczyna się od pytania, czy w twoim ostatnim rosole pływały oka tłuszczu. I autor właśnie przez takie codzienne obserwacje i też właśnie z dziedziny fizyki, przez jakieś proste doświadczenia, przenosi nas w ten świat bardziej już zaawansowanej nauki. Ciekawostek jest tu bardzo dużo. Zresztą wiele mówi sama dedykacja autora, który właśnie tutaj zadedykował tę książkę własnym dzieciom, Zuzi i Jankowi, z wielką nadzieją, że nic i nikt nie zabije w was ciekawości. Ciekawości świata i ciekawości ludzi. Więc tu jest, myślę, że to jest właśnie taka świetna książka na lato, która będzie pielęgnowała tą naszą ciekawość, zainteresuje i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i naprawdę można ją czytać w ogóle tak rodzinnie.
1: I już tak na koniec, dlaczego warto tutaj zajrzeć do was, do biblioteki i sięgnąć, no nie tylko po te książki?
4: Z jednej strony dobrze znane pytanie, z drugiej strony dlaczego warto je ponawiać? Myślę, że po prostu dlatego, że każdy z nas, każdy z Państwa może znaleźć własną odpowiedź. Wydaje nam się, że po prostu rozmowy o książkach bardzo zbliżają do siebie ludzi, że właśnie przychodzimy tutaj po coś, co może nas zainteresować, coś, co może nas zrelaksować, zaciekawić. Zapraszamy, bo no, ja myślę, że właśnie no, to jest to, że te książki pozwalają nam właśnie zachwycić się czymś drobnym, jak pokazuje Łubieński, pielęgnować swoją ciekawość świata i ludzi i pozwolić też znaleźć kogoś, z kim możemy się utożsamić, tak jak z bohaterami Lalki.
1: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. I tym właśnie sposobem do naszej czytelniczej listy możemy dopisać kolejnych kilka tytułów, bo jak się okazuje, dobra książka to nie tylko ciekawa historia, ale również coś, co zostanie z nami na długo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji między innymi porozmawiamy z nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku.
5: Chcąc, nie chcąc, trochę tych wydarzeń jeszcze będzie. W międzyczasie chciałbym jeszcze tutaj zorganizować w sali OSP koncert zaduszkowy.
1: Na początek zaglądamy do Wrześni, gdzie w ostatnich tygodniach policjanci dwukrotnie interweniowali na terenie miejscowego szpitala. Doszło tam do zakłócenia porządku, a dwójka awanturników szybko pożałowała swojego zachowania. O szczegółach opowiedział aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
6: Z początkiem tego roku zostały wprowadzone nowelizacje w kodeksie wykroczeń. Dotyczą one, tak to można powiedzieć, zwiększenia m.in. ochrony pracowników zakładów leczniczych. Taka potrzeba wynikała oczywiście z rosnącej liczby zdarzeń, na przykład w szpitalach. Wobec osób, które dopuszczają się łamania prawa na terenie lecznic, oczywiście w kodeksowo określony sposób, stosowany jest tak zwany tryb przyspieszony. I dla przykładu, w sierpniu tego roku wrzesińscy policjanci zespołu do spraw wykroczeń przeprowadzili dwie takie sprawy, które zdarzyły się na terenie szpitala powiatowego we Wrześni. Do pierwszej z nich doszło 13 sierpnia i tutaj pracownicy szpitala mieli do czynienia z mieszkańcem Kołaczkowa, natomiast druga miała swój czas 26 sierpnia i w tym przypadku interwencja została podjęta wobec mieszkanki Wrześni. Wymienione osoby, będąc w stanie nietrzeźwości poprzez krzyk, agresywne zachowanie oraz przeklinanie, zakłócili porządek na terenie zakładu leczniczego. Już w następnych dniach po kolejnych zatrzymaniach sprawcy tych wykroczeń stanęli przed wymiarem sprawiedliwości w sądzie rejonowym we Wrześni. Podczas rozpraw zostali uznani za winnych popełnionych zarzutów. W przypadku 25-latka zasądzona została kara grzywny w wysokości 1500 zł, natomiast dla 66-latki została zasądzona kara ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Oprócz spraw wykroczeniowych mężczyzna i kobieta w swoim napadzie agresji w szpitalu oraz nieracjonalnego zachowania popełnili również przestępstwa. Mieszkaniec Kołaczkowa dopuścił się znieważenia, a wrześnianka znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w osobach pracowników szpitala. Jasny przekaz musi iść z tych przykładów, że nie ma zgody na łamanie prawa wobec osób, które pracują na rzecz innych, chcą pomóc, a nawet próbują ratować ludzkie życie.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. W ostatnim czasie słupecki magistrat podzielił się bardzo dobrą wiadomością dotyczącą powstania nowoczesnego centrum przesiadkowego. Projekt tej inwestycji został wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. O szczegółach opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
7: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Słupcy i nie tylko. Nasz projekt, który zakłada stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego, które połączy transport autobusowy z transportem kolejowym, ułatwiający mieszkańcom Słupcy nie tylko sprawne oraz wygodne podróżowanie, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego został wybrany do dofinansowania. Wartość całej inwestycji, przypomnę, będzie wynosić ponad 15 milionów złotych, z czego ponad 12 milionów złotych to jest dofinansowanie.
1: I chciałbym właśnie zapytać, co tutaj obejmuje zakres prac powstania tego centrum przesiadkowego?
7: Tak, w ramach tej inwestycji planujemy odrestaurowanie budynku dworca PKP i to zarówno na zewnątrz, jak i w środku, stworzenie infrastruktury centrum centrum przesiadkowego, budowa miejsc parkingowych, bo cały ten teren wokół dworca PKP będzie też zmodernizowany. Będą nowe nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu i cała nowa, mała architektura będzie obejmować te działania. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość Słupcy. Poprawi to na pewno komfort podróżowania, zwiększy dostępność transportu publicznego i stworzy lepsze warunki do połączenia, tak jak już mówiłem wcześniej, transportu kolejowego i autobusowego. Na pewno to się bardzo uzupełni też z tym naszym miejskim transportem, który funkcjonuje na linii Strzałkowo-Słupca-Strzałkowo, który w tamtym roku wprowadziliśmy. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest najpóźniej do końca czerwca 2028 roku. W tej chwili czekamy na to, by podpisać umowę wiążącą, która pozwoli nam na wyłonienie wykonawcy, bo na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zostanie rozpisany przetarg i wtedy myślę, że z początkiem roku inwestycja zacznie być realizowana.
1: Czyli podsumowując, tutaj ten nasz teren dworca, wokół dworca stanie się taką wizytówką Słupcy, można by powiedzieć.
7: Tak, no w tej chwili, że tak powiem, trochę ten widok, można powiedzieć, niekoniecznie sprzyjał reklamie naszego miasta. Wjeżdżając pociągiem do Słupcy, można było mieć różne zdanie na temat Słupcy, jak ona wygląda, więc mi się wydaje, że to będzie taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o wizerunek Słupcy, bo ktoś przyjeżdżając do naszego miasta będzie miał w pierwszym rzucie, że tak powiem, ładny wizerunek dworca PKP i parkingu przy dworcu PKP.
1: A mieszkańcy komfortowe warunki, jeśli chodzi o podróżowanie.
7: Tak, i na tym nam najbardziej zależało.
1: Powiedzmy co nieco na temat budżetu obywatelskiego miasta Słupcy 2027. Cały czas mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy.
7: Tak, tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego miasta Słupcy na rok 2027, że tak powiem, nabiera konkretnego rozpędu, bo ja przypomnę, że od 2 sierpnia do 21 września można głosować na wybrany projekt, który został zgłoszony, przeszedł weryfikację. Przypomnę tylko, że mamy 3 projekty do wyboru. Smart toaleta miejska. Drugi wniosek dotyczy Psi Fyrtel, bezpieczny park dla psów. Natomiast trzeci projekt, Razem w blasku świąt. Głosować można jeden raz, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienie pola obowiązkowego w karcie lub braku czytelnego podpisu, głos niestety będzie nieważny. Karty do głosowania dostępne są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ulicy Płaskiego 21 lub na stronie Urzędu Miasta w Słupcy w zakładce budżet obywatelski. Oczywiście bardzo wszystkich zachęcam do udziału. Wspólnie decydujmy o tym, jaki będzie projekt realizowany w Słupcy. Jest to też dla nas bardzo ważny sygnał od mieszkańców Słupcy, jakie projekty powinniśmy realizować. Może o czymś jako samorządowcy zapomnieliśmy, a tutaj mamy czytelny sygnał od mieszkańców, że ten czy inny projekt warto zrealizować i na tym czy innym projekcie mieszkańcom zależy. Drodzy mieszkańcy, głosujcie, wykorzystujcie swoje prawa, możliwości i włączajcie się w życie naszego miasta.
1: Przypomnijmy, jaka tu jest kwota?
7: Kwota dofinansowania na budżet obywatelski jest 200 tysięcy złotych.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Przypomnijmy, że wartość całej tej inwestycji to ponad 15 milionów złotych, a zakończenie realizacji tego projektu zaplanowano na 2028 rok. Na koniec naszej audycji przenosimy się do Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Po wielu latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszła dotychczasowa dyrektorka Iwona Szubińska. Od niedawna GOK ma nowego dyrektora, który który rozpoczął swoją pracę na tym stanowisku. I właśnie o tym, jak będzie funkcjonowała ta instytucja, jakie są plany na kolejny rok, jak będzie wyglądała jej oferta, o tym wszystkim opowiedział nam nasz rozmówca.
5: Dzień dobry, Robert Nowak, nowy dyrektor Ośrodka Kultury w Lądku.
1: Proszę powiedzieć, zaczął pan tutaj niedawno swoją pracę. Jakie tutaj pierwsze wrażenia po tych pierwszych dniach w nowym miejscu pracy?
5: Bardzo rodzinna atmosfera, bardzo fajna miejscowość, bardzo ładna okolica, super przemili ludzie. Mam nadzieję, że pozostanie tak do samego końca i że dużo razem będziemy mogli zdziałać.
1: Proszę opowiedzieć słuchaczom, jak tutaj do tej pory wyglądała pana praca, jeśli chodzi o ten obszar kultury, bo tak jak gdzieś widziałem w tych informacjach podawanych, już wcześniej miał pan doświadczenia w tej dziedzinie.
5: Tak, ja prowadziłem swoją własną agencję koncertową. Organizowałem małe oraz duże sztuki sceniczne, koncerty zarówno mniejsze, jak i właśnie po duże festiwale. Współpracowałem z wieloma polskimi artystami.
1: I rozumiem, że zdecydował się pan na nowe wyzwanie.
5: Dokładnie tak i Ośrodek Kultury, w sensie stanowisko dyrektorskie w Ośrodku Kultury jest takim naturalnym, powiedzmy, krokiem do przodu i w kierunku mojej, znaczy jest naturalnym krokiem rozwoju w mojej karierze i stwierdziłem, że chciałbym podjąć to wyzwanie animacji kultury właśnie w gminie Lądku.
1: Jakie plany ma pan, jeśli chodzi o funkcjonowanie Ośrodka Kultury?
5: Jeśli chodzi o funkcjonowanie Ośrodka Kultury, chciałbym się przede wszystkim skupić w swojej pracy na młodzieży, oferując im wachlarz zajęć, propozycji spotkań, propozycji warsztatów z ciekawymi ludźmi, ale to oczywiście muszę się dopiero zapoznać, inaczej, dopiero zapoznaję się z wszystkimi dokumentami, z budżetem, którym operujemy i tak naprawdę w przyszłym roku dopiero rozpoczniemy swoje działania tak na 100%, bo w tym roku musimy wykorzystać to, co zostało zaplanowane przez poprzednią dyrekcję. W przyszłym roku obiecuję, że naprawdę dużo będzie się działo. Już mamy kilka wydarzeń zaplanowanych, koncertów mniejszych lub większych gwiazd, więc będzie się działo.
1: Porozmawiajmy teraz o tych najbliższych tygodniach, miesiącach, czyli jeszcze co tutaj w tym roku. A czego możemy się tutaj spodziewać? Bo tak jak pan mówił, musi się pan poruszać w obrębie tego budżetu, który tutaj jest.
5: Tak, musimy się poruszać do końca roku w tym budżecie, który został uchwalony w zeszłym roku. Tak naprawdę w październiku będziemy ustalać nasze zapotrzebowania na przyszły rok budżetowe, więc na chwilę obecną wykorzystujemy środki, które są przeznaczone, które pozostały z tej całej puli pieniędzy. Najbliższe wydarzenia, które będą, to inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, następnie oczywiście Dzień Niepodległości, potem przedstawienie mikołajkowe, następnie jarmark świąteczny, więc chcąc, nie chcąc, trochę tych wydarzeń jeszcze będzie. W międzyczasie chciałbym jeszcze tutaj zorganizować w sali OSP koncert zaduszkowy, taki przy świecach z muzyką klimatyczną, ale mówię, operujemy na razie na budżecie, który pozostał, a nie zostało go wcale dużo, więc musimy maksimum wycisnąć z tych pieniędzy, co się tylko da.
1: Gminny Ośrodek Kultury to także zajęcia stałe i tutaj chciałbym zapytać, jak te propozycje będą wyglądały w tych najbliższych tygodniach, miesiącach?
5: Na chwilę obecną utrzymujemy to, co było prowadzone, czyli na pewno będą sekcje studia piosenki, będzie sekcja taneczna, będzie chór dla seniorów, będzie sekcja kulinarna, warsztaty plastyczne. Natomiast chciałbym rozwinąć tutaj ofertę GOKU, z racji tego, że sam jestem muzykiem, chciałbym rozwinąć ofertę GOKU o naukę gry na różnych instrumentach, bo sam doskonale wiem, jak to rozwija po prostu dwie półkule młodego człowieka i potem jego kreatywność, więc w tym kierunku na pewno będę chciał pójść. Myślałem również o warsztatach teatralnych, warsztatach z tworzenia muzyki, z nagrywania, więc pomysłów trochę jest, tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby podopinać wszystko, bo mówię, te 7 dni, pomimo tego, że to się może wydawać, że to jest dużo, natomiast wejść w całą tą maszynę dokumentacji, to czasami pochłania człowieka po prostu najzwyczajniej w świecie.
1: Dobrze, i tutaj wspominał pan, że w przyszłym roku możemy się spodziewać całkiem ciekawych koncertów. Czy tutaj mógłby już pan co nieco zdradzić?
5: Na chwilę obecną nie zdradzę, natomiast mogę powiedzieć, że na pewno będą to bardzo ciekawe, bardzo świeże nazwiska z polskiej sceny muzycznej i mam nadzieję, że moje propozycje tutaj razem z panem wójtem przedstawione będą dla państwa odpowiednie i ciekawe.
1: Już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, czego tutaj panu życzyć, jeśli chodzi o to nowe wyzwanie zawodowe i pracę na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury?
5: Dużej frekwencji na wydarzeniach i na zajęciach, które jako ośrodek organizujemy lub będziemy organizować i tutaj liczę na państwa po prostu.
1: To był Robert Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w tej instytucji, koniecznie zajrzyjcie na Facebooka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: O!

0: słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy naszą dzisiejszą audycję. Zaczynamy od wyników budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. O tym, który projekt zdobył najwięcej głosów i ilu mieszkańców wzięło udział w tym głosowaniu, opowiedział nam burmistrz Jacek Szczap.
2: Poznaliśmy wyniki głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2027 w Słupcy. Gratuluję naszej radnej Agnieszce Olszewskiej zwycięskiego projektu pod nazwą Smart Toaleta Miejska – Nowoczesna Przestrzeń dla Każdego. Projekt ten zdobył 751 głosów. Zwycięski projekt już w przyszłym roku stanie się częścią naszego miejskiego krajobrazu. Inwestycja o wartości 200 tysięcy złotych zostanie zlokalizowana przy ulicy Adama Mickiewicza i Placu Wolności. Na drugim miejscu plasował się projekt pod nazwą Psi Fyrtel – Bezpieczny Park dla Psów. Ja tylko przypomnę, że został zgłoszony przez pana Oliwiera Dropa i pana Łukasza Gontarczyka. Zdobył w sumie 621 głosów. Na trzecim miejscu uplasował się projekt Razem w Blasku Świąt. Zdobył 215 głosów. Został zgłoszony przez panią Annę Kuchowicz. W głosowaniu udział wzięło 1610 mieszkańców, a frekwencja wyniosła 13,52%. Zdecydowana większość głosów, aż 1422, została oddana elektronicznie, natomiast 188 głosów za pomocą tradycyjnych kart. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować autorom projektów za zgłaszanie swoich pomysłów i zaangażowanie w ich promocję. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. Każdy oddany głos jest wyrazem tego, że mieszkańcy chcą mieć wpływ, na jakie przedsięwzięcia przeznaczą nasze miejskie środki. Każdy zgłoszony projekt i każdy oddany głos ma znaczenie, bo to jest rozmowa o Słupcy.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz Ostrowite i rozmowa na temat inwestycji prowadzonych przez gminę. O szczegółach mówi wójt Mateusz Wojciechowski.
3: W ramach drugiego naboru, ale też w ramach tego samego priorytetu w sprawie tej transformacji mamy budowę ścieżki rowerowej Kosewo-Lipnica, blisko 1,5 kilometra, która także jest na ukończeniu. To podnosi również rangę, prestiż ilości infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Ostrowite, która w ostatnim czasie jest budowana. Tutaj myślę, że również bardzo ważną inwestycją jest inwestycja powiatu słupeckiego do naszej miejscowości Giewartów w gminie Ostrowite i wykonanie brakującego odcinka z miasta Słupcy do naszej gminy nad Jezioro Powickie, czyli w tym momencie z Ostrowitego do Poznania będzie można dojechać rowerem i to jest już fakt, bo ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości Szęborowa, o ile się nie mylę, też jest na stawu, na ukończeniu i tutaj pojawia się taka możliwość, że rzeczywiście ten transport niskoemisyjny, elektryczny może grać kluczową rolę i spędzanie aktywnego czasu, czy zaplanowanie sobie nawet fajnego weekendu rowerem z Ostrowitego do Poznania może stać się faktem. Jak myślę, słuchacze doskonale się orientują, albo jeszcze nie, z Ostrowitego do miejscowości Przecław. Też wykonujemy dokumentację projektowo-kosztorysową dla WZDW w Poznaniu na wykonanie ścieżki przy drodze wojewódzkiej. To jest kolejne 2 kilometry. Również w kierunku Siernicza Wielkiego mamy podpisane porozumienie na tego typu inwestycje. Zawnioskowaliśmy o odcinek od Smolników Powickich do Anastazewa wspólnie z gminą Powic, tak aby Jezioro Powickie można było wokół objechać rowerem. Największe jezioro w Wielkopolsce, które można objechać rowerem. Fajnie to brzmi. I co jeszcze ważne. Porozumienie, które mamy podpisane

0: podpisany z gminą Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim. Również ma na celu wybudowanie kilkunastu kilometrów ścieżki rowerowej, ale na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Tutaj ciekawostka, pozostałoby nam 4,5 kilometra od miejscowości Dobrosołowo do miejscowości Przedsław. Jeżeli ten odcinek w przyszłości po prostu udałoby się zrealizować, to do Poznania rowerem mógłby dojechać z Konina, bo z Konina do Kazimierza Biskupiego i do Dobrosołowa ta ścieżka już będzie istniała, czyli zostanie ten odcinek między gminą sąsiednią Kazimierz Biskupi a Ostrowite. To pokazuje naprawdę fajny rozwój tej infrastruktury sprzyjającej, to jeszcze raz podkreślamy, aktywnemu wypoczynkowi, rekreacji, uprawianiu sportu, bo przecież ścieżka pieszo-rowerowa to nie tylko rower, to również bieganie, nordic walking, spacery i inne formy aktywnego spędzania czasu i myślę, że możemy czuć się zdrowo i fajnie spędzać ten czas.
1: Już tak na koniec jeszcze chciałbym dopytać, czy oprócz właśnie tych inwestycji w ścieżki rowerowe do końca tego roku kalendarzowego przewidujecie jeszcze jakieś działania na terenie gminy? Niekoniecznie związane z tymi ścieżkami rowerowymi, ale innymi inwestycjami.
0: Oczywiście jesteśmy na ukończeniu budowy Centrum Kulturalnego w miejscowości Lipnica, to też jest nad Jeziorem Powickim, czyli budynek, który będzie spełniał funkcję świetlicy wiejskiej. Oddaliśmy do użytkowania w ostatnim czasie rozbudowę domu dziennego Senior Plus w Giewartowie jako świetlicę środowiskową dla mieszkańców miejscowości Giewartów. Planujemy wykonać jeszcze w tym roku wybudować odcinek drogi w Naplusewie blisko 1 km jako rozwój infrastruktury, tym razem typowo drogowej. Inwestycji majątkowych w budżecie gminy w bieżącym budżecie 33 miliony. Są to inwestycje, które już się zakończyły, ale też te, które trwają i niebawem zostaną oddawane do użytku. Tutaj ta ścieżka Ostrowite-Giewartów jest inwestycją blisko 10-milionową, więc jest jedną z kluczowych, ale też oddaliśmy już do użytkowania rewitalizację Pałacu Eklektycznego w Mieczownicy. Niebawem będziemy się też tym chwalić. Możemy wrócić do rozmowy, opowiemy o szczegółach, co tam się znajduje, co będzie się znajdowało, jak wygląda i będziemy zachęcać do odwiedzenia tego pięknego zakątka, jakim jest też Mieczownica w naszej gminie, w otoczeniu lasów, bagien, stawów, także to też jest bardzo ważne i istotne dla całej lokalnej społeczności.
1: To był wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski. Zmieniamy temat. Na terenie naszego powiatu pojawił się kolejny defibrylator AED. Tym razem takie urządzenie zostało zamontowane na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z inicjatywy radnej Magdy Graczyk. Dzięki takiemu urządzeniu będzie można w nagłej sytuacji udzielić pomocy osobie potrzebującej. O tym, dlaczego takie defibrylatory powinny być łatwo dostępne oraz jak z nich korzystać, mówi starosta słupecki Marek Dąbrowski. To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
2: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna, skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie, powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5, 5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, z jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, to jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy, jest to pakiet życia.
1: jak taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
2: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby. A mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nieruszającej się, bladej, sinej, nieoddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy, warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać jak ma na imię i wskazać, biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole, przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 3-9, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę, czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko, 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić i ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda, a następnie podłącz wtyczkę i to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie mówi, powtarzana, przyklej elektrody na gołą, odsłoniętą klatkę piersiową, a czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny, przykleili wskazane na elektrodach, te elektrody przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym, po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia. Jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. I to jest całość postępowania. Defibrylator, można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
1: To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Maglena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
4: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji to jest liczba, która nam prawie że z roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i na szczęście, naprawdę na szczęście, nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, najwięcej to, co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłaszano, tak to zostało zakwalifikowane. No i nie tak taka rzecz, która się powtarza nam w przyczynach zdarzeń drogowych od zawsze, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest w przypadku i kolizji, ale tak samo wypadków, jedna zawsze z najczęściej tych przyczyn, które występują.
1: Jeśli chodzi o ten stan jezdni, mówimy tutaj o na przykład sytuacji, kiedy jest po deszczu, ta nawierzchnia jest mokra, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
4: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby ta informacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
1: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
4: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się państwo domyślają, też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony. No więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
1: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nietrzeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
4: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż 0,5 promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy. To jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły w prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
1: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
4: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów albo nie mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej. I tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, bo nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach, oprócz tych mandatów, dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? Przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że Państwo, czy dorośli, czy dzieci, zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda. jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różnie kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, no myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które miały wiek poniżej 13 roku życia. No i były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu. Ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne. Bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
1: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
4: Przede wszystkim to, co mówiliśmy, ukończone 13 lat i posiadanie karty rowerowej, posiadanie jej przy sobie. Dzieci powinny wiedzieć, że muszą ją ze sobą wozić. Poza tym kierujący hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może korzystać z jezdni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuszczony ruch pojazdów na tej drodze jest nie większy niż 30 km na godzinę. Może się poruszać też w strefie zamieszkania, bo tam jest prędkość do 20 km na godzinę, ale na większości jezdni w naszym powiecie te prędkości nawet w terenie zabudowanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak, jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać, to co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością tak, jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
1: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Co ciekawego dzisiaj przygotowaliśmy? Między innymi odwiedzimy Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy i sprawdzimy, jakie propozycje przygotowała biblioteka dla swoich czytelników.
5: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów.
1: Naszą audycję zaczynamy od wizyty we Wrześni. Złote łańcuszki i bransoletki padły łupem złodzieja w trzech wielkopolskich miastach. Do tych kradzieży doszło m.in. we Wrześni, a o szczegółach opowiedział aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy wrzesińskiej policji.
6: 11 września tego roku doszło do kradzieży łańcuszków w jednym ze sklepów zajmujących się sprzedażą biżuterii. Z przekazanej relacji wynikało, że klient dwukrotnie odwiedził ten sklep, w którym fikcyjnie przymierzał się do zakupu, aż w końcu zuchwale wyszedł z przymierzanym towarem, trzymając go w ręce. Wartość skradzionych dwóch łańcuszków oraz bransoletki w wrzesińskim sklepie została oszacowana na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. W trakcie zbierania przez kryminalnych kolejnych faktów do tej sprawy okazało się, że do podobnych zdarzeń doszło także w Lesznie oraz w Poznaniu. W Lesznie wartość strat wyniosła 31 tysięcy złotych, natomiast w Poznaniu 9800. W tych dwóch przypadkach łupem mężczyzny padły dwa łańcuszki oraz dwie bransoletki. Łącznie w tych trzech miastach wyrobów złotniczych zostało skradzionych na wagę ponad 178 gramów. Do tych kradzieży policjanci z Wydziału Kryminalnego 13 września na terenie Poznania zatrzymali 40-latka. Biorąc pod uwagę fakty, że mieszkaniec Twarzędza zrobił sobie z tej przestępczej działalności źródło dochodu oraz że popełnił kradzieże działając w recydywie, został sporządzony wniosek o tymczasowy areszt. Na posiedzeniu sądowym, które odbyło się dwa dni potem, przedmiotowy wniosek został zatwierdzony. 40-latek otrzymał zarzut kradzieży w Lesznie i w Poznaniu oraz zarzut kradzieży z Ufaj we Wrześni. Mieszkaniec Twarzędza przyznał się do przedstawionych zarzutów. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła kwotę ponad 68 tysięcy złotych.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Jak doskonale wiecie, nasza biblioteka to nie tylko propozycje czytelnicze, ale także bogata oferta zajęć, spotkań autorskich i innych wydarzeń. O tym, co będzie działo się w naszej bibliotece w najbliższych tygodniach i miesiącach, opowiedziała nam dyrektorka tej placówki, Anna Karpińska.
5: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów. I na pewno wracają Kreatywne Piątki, Biblioteczny Klub Kodowania i Robotyki, e-senior, czyli zajęcia komputerowe dla seniorów, Klub Wiedzy Gimnastyka Umysłu dla seniorów. Spotkania z przedszkolakami. Przedszkolaki co miesiąc z wszystkich przedszkoli słupeckich przychodzą do naszej biblioteki, żeby poznawać bibliotekę, zapoznawać się z literaturą, a na koniec maj, czerwiec są pasowani na czytelników biblioteki. Oprócz tego, czyli oprócz tych stałych zajęć, które oferujemy, mamy również takie, które są nowością i pojawiają się w naszej bibliotece. I tak zaczniemy od warsztatów sensoryczno-literackich i tutaj chcemy zaprosić uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Będą to warsztaty z Małgorzatą Swędrowską, autorką książek, nauczycielką, pedagogiem, a w październiku i w listopadzie będą kolejne, czyli cykl trzech warsztatów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Następnie coś dla seniorów, czyli warsztaty kreatywnego pisania, a nazwaliśmy je warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego i tutaj chcemy, aby te warsztaty były w formie wywiadów, czyli seniorzy będą rozmawiali ze sobą, będą opowiadali o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, o swojej przeszłości, ale też o teraźniejszości, o tym, co na przykład w Słupcy się nie podoba, bądź co się podoba. Mam nadzieję, że się otworzą i chętnie się z nami tym podzielą. Warsztaty kreatywnego pisania, czyli warsztaty literackie dla młodzieży. I to nie będą takie typowe warsztaty, jak to w szkole, kiedy to młodzież siada, uczy się, pisze jakiś tekst, wypracowanie, ale to będą takie warsztaty, które pokażą młodzieży, jak zacząć pisać, a jeśli już piszą, to co zrobić, żeby to ich pisanie nie poszło na marne. Czyli prowadząca warsztaty Magdalena Genowiopek, a później też pani Bezubik, bo to będzie cykl dwóch warsztatów, pokażą młodzieży, jak podzielić się tym, co już napisali. Być może pokażą też drogę, jak można wydać te swoje dzieła, powiedzmy, a czasami też zachęcić do ujawnienia się, bo bardzo często wiemy, że młodzież pisze gdzieś tam swoje pamiętniki albo coś do szuflady i niekoniecznie chce się tym podzielić, wstydzi się albo nie wie, czy to jest dobre. Będą mieli okazję się o tym przekonać. W formie zabawy, bo oczywiście na warsztat będzie brana literatura młodzieżowa, ta, którą teraz młodzież czyta. Czyli nie będziemy się opierać na Lalce, Chłopak czy inne lekturze szkolnej, która najczęściej lektury szkolne nie są mile widziane przez młodzież, tylko to, co oni czytają. Więc myślę, że to tym bardziej będą warsztaty zachęcające ich do pracy. No i oczywiście to, co w najbliższym czasie, to spotkanie autorskie z mistrzem kryminału, z Robertem Małeckim. Już 24 września zapisy trwają, są jeszcze miejsca, także zachęcamy do zapisania się, odbioru bezpłatnych wejściówek w naszej bibliotece. 2 października planujemy otwarcie wystawy prac malarskich. W naszej bibliotece umieszczamy różne wystawy. Są to albo fotografie, na przykład Słupeckiej Organizacji Turystycznej. Są też obrazy malowane na płótnie przez seniorów, przez uczestników warsztatów. I to są najczęściej obrazy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dlatego jesteśmy otwarci, ponieważ mamy przestrzeń na prezentowanie różnych prac. I zgłosiła się do nas pani z Konina, która pięknie maluje i chciałaby u nas taką wystawę otworzyć. Dlatego 2 października otwarcie tej wystawy, a później przez około miesiąca będzie można tę wystawę podziwiać. Następnie coś dla młodzieży, ale nie tylko. Spotkanie z Weroniką Plotą. I to już jest 8 października. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego spotkania. Pani Weronika jest bardzo popularną obecnie autorką powieści młodzieżowej, ale też dla dorosłego czytelnika. W październiku też będą warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem. Tutaj zaprosimy ósmoklasistów. Będzie coś dla dzieci, czyli maskotka Fenek i Konrad Sobik, ale będzie też spotkanie autorskie z Marcelem Mossem i myślę, że to będzie hit, ponieważ wiele osób w zeszłym roku nas się dopytywało, czy jest możliwość zorganizowania takiego spotkania w naszej bibliotece. Okazało się, że jest i pan Marcel Moss już w październiku będzie naszym gościem. Będzie też spotkanie dla dzieci z Markiem Michalakiem. To jest autor książek dla dzieci, ale też były rzecznik praw dziecka. Spotkanie z Dawidem Adresem, podróżnikiem, ale też hostem znanego programu telewizyjnego Ciężarówką Przez. Także myślę, że też może być duże zainteresowanie. Spotkanie z Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, pisarzem, ale też byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej, z Renatą Dancewicz, aktorką. Oczywiście, jeśli już mówimy o spotkaniach, to muszę powiedzieć, że to jest to, co na dzień dzisiejszy możemy w 100% powiedzieć, że to się odbędzie, ale cały czas jesteśmy w trakcie planowania, więc być może, że jeszcze jakieś niespodzianki się pojawią. No w grudniu oczywiście spotkanie z Mikołajem, czytanie z Mikołajem, to już tradycja w naszej bibliotece, a na zakończenie mam nadzieję, że to się uda. Planujemy spotkanie z Adamem Woronowiczem, aktorem teatralnym.
1: Podsumowując, oferta jest bardzo szeroka, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, no i też seniorzy znajdą tutaj coś dla siebie w naszej słupeckiej bibliotece.
5: Tak, dla seniorów wydaje mi się, że bardzo dużo organizujemy, bo oprócz tych stałych zajęć, jak senior czy klub wiedzy, teraz pojawią się te warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego, ale nie tylko. tylko. 3 października jest Ogólnopolski Dzień Seniora i tu również planujemy coś dla seniorów zorganizować. Już wiemy, że odbędą się warsztaty, odbędzie się tak zwany pchlitarg. To już mamy w planach, to wiemy, że będzie. Oprócz tego jeszcze zapomniałam powiedzieć, że październik to również Noc Bibliotek i tutaj też szykujemy niespodzianki.
1: I oczywiście po szczegóły odsyłamy na stronę internetową i na Facebooka, tam wszystko na bieżąco.
5: Tak jest, wszystko na bieżąco, będą informacje o zapisach, także zapraszamy serdecznie.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Na koniec naszej audycji przenosimy się do słupeckiego ratusza, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Jackiem Szczapem, który opowiedział nam o inauguracji działalności miejskiego żłobka w naszym mieście. Posłuchajmy, mówi burmistrz Jacek Szczap.
7: Myślę, że to jest bardzo ważny moment w życiu naszego miasta, bo spełniają się marzenia wielu rodzin. Żłobek będzie bowiem służył najmłodszym mieszkańcom Słupcy, ich rodzinom. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość, bo każde miasto buduje bowiem swoją przyszłość poprzez inwestowanie w ludzi, a inwestowanie w najmłodszych ludzi to jest na pewno inwestycja, która będzie procentować rok do roku. Stworzenie miejsc, w którym będą mogły bezpiecznie się rozwijać, odkrywać świat i otrzymać troskliwą opiekę jest dla nas na pewno powodem do dumy, że nam to się udało. Ja tylko przypomnę, że budowa została zrealizowana jako zadanie pod nazwą utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aktywny maluch. Pracę nad żłobkiem rozpoczęliśmy dokładnie 4 września 2025 roku. Zostały one zakończone 10 lipca w tym roku odbiorem końcowym robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 254 000 zł i zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy na podstawie umów, które zawarliśmy 4 grudnia 2023 i aneksu do tej umowy z kwietnia 2025 roku. Utworzenie tej placówki polegało na rozbudowie istniejącego przedszkola numer 2 Miś o żłobek, w którym będą funkcjonować dwie 23-osobowe grupy dzieci, czyli łącznie 146 miejsc osiągniętych dzięki realizacji zadania, na które złożyły się prace remontowo-budowlane, wyposażenie żłobka i zagospodarowanie całego otoczenia. W rozbudowanej części budynku przeznaczonej na żłobek wykonano osobne wejście oraz wybudowano także windę. Nowo utworzona placówka posiada niezależne i wyodrębnione sale, toalety, szatnie, pomieszczenie socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektorski. Myślę, że całość tej inwestycji uzupełnia piękna infrastruktura, która została też dopełniona poprzez nowe nasadzenia. Ja bym chciał tu bardzo podziękować wszystkim za realizację tej inwestycji, bo wiadomo, że to jest ogrom pracy włożonej przez wiele osób. Nie chciałbym tu teraz wymieniać poszczególne osoby, bo nie chciałbym też nikogo pominąć. W tej chwili gwarantujemy rodzicom, że zapewnimy dzieciom bezpieczne, wspaniałe warunki, że dzieci będą mogły wykonywać swoje pierwsze kroki ku poznaniu nowego świata, ku odkrywaniu tego świata. Życzę pani dyrektor i całej kadrze żłobka, żeby ta praca, którą będą wykonywały, była jak najbardziej z pożytkiem dla naszego całego miasta, by wszystkie założenia się udały, a nasze dzieci by spełniały swoje marzenia, by zawsze były uśmiechnięte i by żłobek faktycznie był ich drugim domem, do którego będą chętnie przychodzić.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap i to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj w naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
8: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
1: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
8: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwszą styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciążenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił. Zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych, i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
1: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
8: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin też zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
1: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
8: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też no takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeśli sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
1: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
8: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stronie Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj, na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
8: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki. Łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel. Uratować ludzkie życie.
1: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
8: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy. Tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można sobie powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc. Te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
1: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
8: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, no wykorzystujemy stosujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego, natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację pracy w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także mamy cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najprzeróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najprzeróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu zabezpieczenie, wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo z powietrza zabezpieczyć ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
1: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
8: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę, po skończonej akcji każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja, po prostu byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca, także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Wiejskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Take me back, Ikaigo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Radio Słupca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

My Love w Melu Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość. Oczywiście ze wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Ricky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie 100.

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na czterech wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. A skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Never Go Away, Sybul w Melo Radio, tu Weekend of Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right on, w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
2: It's Friday then.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie, siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Monstrum, no i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: zapraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
7: No i można powiedzieć, że Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix. Róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Meloradiu. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było...

0: I Szeńko w Melo Radio, a teraz rzucam wam wyzwanie.
1: Podejmij wyzwanie.
0: A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
2: Cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
2: Rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
2: Lubię.
0: Bardzo
2: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
2: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
2: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
2: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
2: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. Mąka, no to ciepła woda, garnek z wrzątkiem później, na koniec.
2: Nie wiem. Naleśniki z grzybami, nie wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
2: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
2: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
2: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj,
2: ja
0: pierogi
2: również
0: z kapustą i grzybami.
2: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie.

0: Colon mi, Eric Pryca, już za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Rumors, Thomas Gray. I to wszystko w Weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka, melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj. Nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami. Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłon Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od piątku do niedzieli Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy papryka czerwona, kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofstra z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończ już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra. Zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę. No jednym słowem, mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej. Zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend. Opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: O reklamie.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Wszyscy już wstali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tego odcinek. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to Four to the Floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką. Na co przydałoby wam się siano? No bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste. No ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexha i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 27 minut po 15, a to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Porekla.

0: Felix Jan i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Daddy Cool, Bonnie M i Lizzo w Meloradiu jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Ford do punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: słuchaj na 102.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love, Melo. Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Wkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Media Expert, dalej masz.
23: Po reklamie.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Fast Boy w Meloradiu jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak, jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
3: W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
18: Na media.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo Tak Pop. Kręcamy tempo 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Po reklamie.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce i nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak pokrótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: dziwką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 2 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.

Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bie-

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlow, no jednym słowem najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Felix and the Wise, Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: To Melurabio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No, zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession. Yeah!

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
21: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: O, pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Konrad Straczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milky, David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolasty i Doda i nie żałuję w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years i Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
7: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów, a w nim porozmawiamy m.in. z trenerem drugoligowej Słupczanki.
8: Tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma.
7: Zaczynamy jednak od sytuacji związanej z oświatą w naszym mieście. Nie zamierzamy zamykać przedszkola Jarzębinka, zapewnia burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To odpowiedź na obawy rodziców dzieci uczęszczających do miejskiej placówki, którzy skierowali do urzędu pismo, w którym domagają się konkretnych informacji dotyczących przyszłości tej placówki. Jednocześnie sprzeciwiają się ewentualnej likwidacji tego przedszkola. Ta sprawa wróciła podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy radna Katarzyna Rybicka pytała o politykę oświatową samorządów w obliczu spadającej liczby urodzeń. Wspomniane obawy rodziców pojawiają się w momencie, kiedy nasze miasto mierzy się ze spadkiem liczby urodzeń. Jak wskazywała podczas sesji radna Katarzyna Rybicka, w 2020 roku urodziło się 119 mieszkańców miasta, a w ubiegłym roku już tylko 73. To spadek o blisko 39%. Radna pytała również, czy utworzenie w 2021 roku kolejnego przedszkola na prawach publicznych było uzasadnione w kontekście zmian demograficznych.
9: Będziemy robić wszystko, żeby te przedszkola nasze funkcjonowały. Potrzebne są też tu pewne regulacje, które wpłyną na to, żeby samorząd mógł rekrutować dzieci z większego obszaru niż tylko powiat słupecki. Wtedy nam też to pomoże, bo będziemy mieć dofinansowanie do każdego dziecka, które uczestniczy w naszym przedszkolu. Bardzo nam zależy, żeby nasze dzieci miały jak najlepsze warunki. Co do powstania przedszkola Kreskówka, to było też to przedszkole podstawowe w takim momencie, kiedy ta demografia była na zupełnie innym poziomie i też myślę, że nikt nie był w stanie wtedy przewidzieć, że nagle ona też spadnie, bo to nie jest temat, który mogą analitycy przewidywać, jakie będzie zapatrywanie społeczne i w jakim kierunku nasze społeczeństwo będzie szło, czy będzie to bardziej temat związany z tym, że ta ilość dzieci się zmniejszy czy zwiększy.
7: Burmistrz przypomniał również, że ewentualna likwidacja nie jest decyzją, którą samorząd może podjąć z dnia na dzień. Zapewnił, że miasto nie planuje zamknięcia Jarzębinki, a rodzice mają otrzymać pisemną odpowiedź na swoje pytania.
9: My tutaj stosowną odpowiedź do rodziców przedszkola Jarzębinka wystosujemy. Ona będzie oparta na gruntownej analizie i pokażemy, jak ta sytuacja faktycznie wygląda, no i jak będziemy chcieli podejmować kolejne kroki. I to, co powiedzieliśmy na ostatniej komisji, to nie jest rzecz, którą nagle my siadamy i podejmujemy decyzję, że jest przedszkole zamykane. To jest proces, który przechodzi przez kuratorium oświaty. To są działania długofalowe, nieznienacka, więc przedszkole Jarzębinka w tej chwili istnieje. Na razie nie myślimy o tym, żeby je zamykać i oby te nabory były większe niż zakładamy, nawet pesymistycznie. Dziękuję bardzo.
7: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zgodnie z zapowiedzią na naszej antenie zagości piłka nożna. Piłkarki drugoligowej Słupczanki Cargill Słupca mają nowego trenera. W obecnej kampanii zespół jako pierwszy trener prowadzi Waldemar Przysiuda. Z nowym trenerem Słupczanki porozmawialiśmy o początkach jego pracy w klubie, pierwszych meczach, a także o celach stawianych przed zespołem na ten sezon. Mówi trener zespołu Waldemar Przysiuda.
8: To znaczy nowe wyzwanie, bo po raz pierwszy pracuję z dorosłą, z dojrzałą drużyną kobiet. Musiałem się troszeczkę też nauczyć pracować z kobietami przede wszystkim, ale tutaj ja widzę, troszeczkę się tego obawiałem, ale po pierwszym tygodniu już myślę, że normalnie funkcjonuje to tak jak z mężczyznami. Było ciężko na początku, ponieważ zespół wprawdzie nowy, dużo nowych młodych dziewczyn było. Trzeba sprawdzić, przetestować, jak wyglądają, ale pomalutku się zaczęło układać.
7: To nie pierwszy raz, kiedy ma pan okazję pracować w Słupcy. Wiele
8: pierwszą drużynę przez rok. Później miałem propozycję z pierwszej ligi. Tutaj z panem prezesem Nadgrodkiewiczem dogadaliśmy się, że skorzystamy z tej propozycji do Warty Poznań. Do Warty poszedłem do pierwszej ligi jako asystent trenera Czesława Owczarka. No i tam z panem Jakubem Pyżalskim akurat tak wyszło, że coś się wydarzyło, że od sprzątaczki po dyrektora sportowego wszystkich pozwalniał. No i dostałem od razu propozycję ze Słupcy, że jak mam taką ochotę, to żebym wrócił. No i wiadomo, ja miło wspominam do dzisiaj SKP Słupca i nie wróciłem.
7: Wróćmy do Słupczanki i początku sezonu w wykonaniu zespołu. W pierwszych dwóch meczach musieliście uznać wyższość rywalek. Na inaugurację wyjazdowa porażka w Warszawie, a potem minimalna przegrana z legionistkami.
8: Do KPP Warszawa pojechaliśmy. Nie ukrywam też, to był taki nasz pierwszy mecz. Wiadomo, że ten skład pierwsza jedenastka kształtuje.

0: KPP Warszawa, gdzieś to słabe ogniwo było widać i te nasze słabości po prostu były obnażone i byliśmy, drużyna wiedziała, że byliśmy słabszym zespołem, porażka się nam, nie powinno jako trener mówić, że się należała, ale byliśmy słabsi. No ale do 80 minuty remisowaliśmy 1-1 i mogliśmy to wywieźć, ale gdzieś tam nam brak tylko może doświadczenia, brak koncentracji. W 80 i w 82 przez 2 minuty straciliśmy bramki i no niestety przegraliśmy, ale byliśmy świadomi, że byliśmy słabsi. Natomiast z Legią Warszawa uważam, że byliśmy lepszym zespołem. No i gdzieś ta nasza skuteczność nas zawiozła. No skuteczność skutecznością, ale te błędy, które popełniliśmy w 87 i w 90 minucie, to naprawdę przedszkolne błędy. No i taka drużyna jak Legia wykorzystała to, gdzie no tutaj akurat miałem duże pretensje za brak koncentracji przy stałym fragmencie i przy tej bramce na 3-3 też gdzieś to zawiodło. Ale potencjał, jak cały czas mówię i twierdzę, że w tej drużynie jest, no ale musimy się zgrywać, jest można powiedzieć nowej drużyny.
1: Po tych dwóch porażkach można powiedzieć, że zespół złapał wiatr w żagle. Odnieśliście 2 przekonujące zwycięstwa.
0: Tak, w tych dwóch meczach podkreślałem też, że byliśmy dominującą drużyną na AZS-ie w Warszawie. Na AZS-ie w Warszawie myślę, że w pierwszej połowie też mogliśmy już, może nie rozstrzygnąć, ale mogliśmy parę bramek strzelić i gdzieś ta nasza skuteczność znowu zawiodła. W drugiej połowie byliśmy na pewno lepszym zespołem i w drugiej połowie no, potwierdziło to naszą wyższość i dominację w tym meczu. Ale wiadomo, piłka się swoimi prawami piłka nożna, szczególnie, że jakiś stały fragment przypadkowy, gdzieś rzut wolny, byśmy stracili bramkę i ciężko wtedy było odrobić. Wyszkowem było widać po pierwszej połowie, nie wiem, czy nam w pierwszej połowie Wyszków zagroził, czy doszedł do naszej szesnastki, no ale znowu ta skuteczność, gdzie dochodzimy, to mnie cieszy najbardziej, że my dochodzimy do sytuacji i to nie były sytuacje jakieś tam 50%, tylko to były naprawdę 100% sytuacje, które powinniśmy wykorzystać, no i musimy to na pewno to poprawić. Jeżeli chodzi o rozegranie piłki od tyłu, no to ja byłem bardzo zadowolony. Chociaż Wyszków nie był takim przeciwnikiem na pewno jak KPP Warszawa czy Legia Warszawa.
1: I już na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać pana, jakie cele stawiane są przed zespołem na ten sezon?
0: Ja tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma. Są świadomi tego, że jest zespół do ogrywania, aczkolwiek nie będziemy się cały czas tłumaczyć, że my musimy się zgrać, że jest, ja to co powiedziałem, jest potencjał w tej szatni i tylko te młode zawody podchodziły. Ja widzę, że z meczu na mecz one też zgrywają się z zespołem, z tymi doświadczonymi zawodniczkami. Jeżeli poprawimy skuteczność w ofensywie, a uchronimy się przed jakimiś naprawdę przedszkolnymi wpadkami w obronie, to jesteśmy w stanie, ja myślę, że w pierwszej trójce, gdzie nam to też powtarzali trenerzy, trenerki tutaj z Warszawy, no to cieszy, że jak ktoś przychodzi i mówi, że fajnie gramy w piłkę, to mi się to jako trenerowi mi się to podoba. Jestem dumny z tego, że jakaś praca i że tutaj zawodniczki nasze zaczynają to pomalutku rozumieć, bo z tego, co też ja widzę z meczu na mecz, to co chciałbym, żeby dziewczyny grały, to zaczynamy grać. Poprawimy tylko skuteczność i mówię, na presji ze strony zarządu cele są takie, żeby jak najlepiej grać, żeby nas to cieszyło, no i przynajmniej na jesień osiągnąć jak najwyższe miejsce w tabeli.
1: To był trener Słupczanki Cargill Słupca, Waldemar Przysiuda. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Giewartowa, gdzie przy jednym z lokali gastronomicznych w sąsiedztwie miejscowej plaży powstała Wioska Dyniowa. Oddajmy głos naszemu rozmówcy.
2: Michał Maćkowiak. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem, bo jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały, że przypominały i mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią. I pomysł na taką wioskę dyniową właśnie w ten sposób powstał.
1: Co tutaj możemy zobaczyć w tej wiosce dyniowej?
2: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew

0: Pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie. Mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy. Mamy taki piękny, zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski. Też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawiony, niczy gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami. No i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
1: Dokładnie, i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
0: Tak jest, mamy obrazy, gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło. Jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych. No gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
1: Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski? Ile czasu to zajęło?
0: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej, około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja, burza mózgów trwała troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwało około tygodnia, nie cały tydzień.
1: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników, zgadza się?
0: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, który udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
1: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
0: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną złotą jesień. Mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
1: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
0: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, w godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
1: To był jeden z pomysłodawców powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A w tej części naszego magazynu to wszystko.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
3: Ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych.
1: Na początku naszej audycji zaglądamy do wrześni. W ostatnim czasie w ręce policjantów wpadł mężczyzna, który znęcał się nad rodziną. O szczegółach tej sprawy mówi aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
4: 27 sierpnia mieszkanka Wrześni złożyła zawiadomienie o znęcaniu się nad nią i jej kilkuletnim synem. Oprawcą tej rodziny miał być mąż, który po spożyciu alkoholu zmieniał się nie do poznania, a z relacji kobiety wynikało, że pił prawie każdego dnia. Kumulacja dwumiesięcznej przemocy fizycznej i psychicznej doszła do granic wytrzymałości, przez co 41-latka musiała poszukać pomocy dla siebie i dzieci. Wyzwiska, obrażanie, poniżanie oraz uderzanie po ciele były codziennością w tej rodzinie. Ten koszmar się zakończył 28 sierpnia, kiedy to policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 44-latka, który oczywiście był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wskazało na wynik 0,70 promila alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu mieszkaniec Wrześni usłyszał zarzut znęcania się nad kilkuletnim chłopcem oraz nad swoją żoną. Ważnym aspektem przestępczego działania 44-latka jest fakt, że popełnił swoje czyny działając w tzw. multirecydywie, co oznacza, że będąc już wcześniej skazanym za podobne przestępstwo, odbył zasądzoną karę pozbawienia wolności i ponownie wrócił, ponownie dopuścił się w okresie 5 lat umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na sporządzenie prokuratorskiego wniosku o tymczasowy areszt, do którego przychylił się sąd. Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie, co w szczególności pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dla rodziny 41-latki.
1: To był aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zmieniamy temat i zaglądamy do Słupcy. Miejscowy Miejski Dom Kultury to nie tylko koncerty, wydarzenia, ale także zajęcia stałe, które co roku cieszą się sporym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych. O tym, jak wygląda oferta zajęć stałych oraz jakie wydarzenia zaplanowano na najbliższe tygodnie i miesiące, o tym wszystkim opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak.
3: Okres powakacyjny w Domu Kultury to tak naprawdę ten moment, kiedy przede wszystkim wszyscy młodzi ludzie ponownie zaczynają się u nas pojawiać, wypoczęci po tej przerwie wakacyjnej, ale to również taki moment, kiedy rodzice poszukują dla swoich płatnych roślin nowych propozycji. To też taki troszeczkę moment, powiedziałabym, nieco chaotyczny, ponieważ ściśle współpracując ze szkołami, z jednostkami oświatowymi, mamy pełną świadomość, że szczególnie wrzesień jest takim gorącym miesiącem, kiedy te wszystkie zajęcia, plany lekcji i cała ta struktura życia na najbliższe miesiące jak gdyby uzyskuje jakiś taki ostateczny kształt. My staramy się jak najbardziej w te ramy i przedziały czasowe wszelakie wpisać i spróbować przede wszystkim tam odnaleźć z tym, co proponujemy dzieciom, co proponujemy młodzieży. I analogicznie będzie również w tym roku i powiem szczerze, że ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży, więc mam nadzieję, że one będą szczególnie atrakcyjne, ale również będziemy kontynuować pracę w tych grupach, które od lat cieszą się niegasnącą popularnością i tak naprawdę stały się już naszym takim sztandarowym wyznacznikiem, żeby nie powiedzieć wręcz wizytówką tego, co na co dzień robimy. Stąd też ostatnie takie prace przygotowawcze do ostatecznego kształtu tych naszych zajęć, ale już teraz mogę zaprosić wszystkich mieszkańców Słupcy, przede wszystkim dzieci, młodzież, ale co za tym idzie również ich rodziców, zachęcić do odwiedzenia naszych stron internetowych, do naszego również profilu na Facebooku, gdzie można wszystkie te takie informacje pozyskać w bezpośredni sposób, ale oczywiście zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z nami, odwiedzin, czy chociażby wykonania telefonu. A jest po co, z uwagi chociażby na to, że coś, co sprawiło nam ogromną radość, to już 17 września tutaj na ziemi słupeckiej pojawi się fantastyczna szkoła tańca Rewolta. Mówię o tym nie bez kozery, bo wiem, że ta szkoła jest znana w środowisku rodziców, ale również w środowisku młodych ludzi, ale i dzieci. Szkoła ze świetną marką, ze świetną renomą, wobec tego nie musimy już w tej chwili swoich pociech dowozić na zajęcia do odległych od Słupcy miejscowości. Zapraszamy do nas, do Miejskiego Domu Kultury. I tak jak wspomniałam wcześniej, wszelkie informacje szczegółowe dla osób zainteresowanych znajdują się na naszych stronach. Te zajęcia już niebawem ruszą i jestem przekonana, że z jednej strony będą się cieszyć ogromną popularnością, a z drugiej wiem też, że pewnie za parę miesięcy wszyscy będziemy mogli obejrzeć pierwsze owoce tych zajęć podczas naszych tutaj wydarzeń na terenie miasta kulturalnych, czy też innych okazji, gdzie nasi młodzi tancerze będą się mogli zaprezentować. Oczywiście w naszej ofercie nie zabraknie już sztandarowych zajęć przez nas, nazywanych szeroko jako ogólnie zajęcia plastyczne, ale to nie jest do końca tak, z uwagi na to, że tutaj nasza pani instruktor jest osobą tak wrażliwą i tak bogatą w różnorodne pomysły, a przede wszystkim techniki, czyli nie ograniczamy się tylko do plastyki, ale jest to wszelkiego rodzaju rękodzielnictwo, papiero, plastyka i czasem po prostu wytwarzanie artystycznych, małych arcydzieł tak naprawdę z niczego, także tutaj też zachęcamy, mamy jeszcze wolne miejsca. Niestety, aczkolwiek w duchu cieszymy się, że aż tak wielkim zainteresowaniem cieszą się zajęcia studia piosenki, a więc to są indywidualne lekcje nauki śpiewu. Mówię niestety, dlatego że mamy w tej chwili pełną obsadę i jest to ponad 20 dzieci. Co za tym idzie, że to jest najlepszym dowodem na to, że te zajęcia są naprawdę bardzo popularne, ale i też wartościowe dla młodego człowieka. I takie też jest nasze przesłanie, aby to nie tylko była zabawa, ale również w znacznej mierze elementy edukacji w takiej luźniejszej, przyjemnej formie i mam nieodparte wrażenie, że to nam się tutaj udaje. No i oczywiście oferta dla osób dorosłych, a więc wracamy do tego, co kobiety szczególnie w długie jesienne wieczory lubią najbardziej, a więc warsztaty z szydełkowania i z robótek na drutach. Nasza joga na krzesłach skierowana dla osób w wieku senioralnym tak naprawdę nawet w wakacje nie zrobiła sobie przerwy. Oczywiście grupy działały w jakimś takim troszeczkę ograniczonym, może liczebnie kształcie, ale przez cały czas pracowaliśmy. A teraz po prostu startujemy pełną parą i ponownie pełnych 6 grup zajęciowych już w tej chwili pracuje i spotyka się regularnie. I te wszystkie zajęcia, które do tej pory były tak naprawdę w naszym domu kultury dla osób dorosłych oferowane, one mają miejsce. Natomiast jest jedno wydarzenie, które szczególnie dla nas, dla historii naszego domu kultury, ale również dla mnie osobiście ma naprawdę niebagatelne znaczenie. To fakt, iż po 7 latach przerwy w działalności, po zawieszonej działalności. Przystąpiliśmy do intensywnych prac. Prace trwały tak naprawdę przez ostatnich kilka miesięcy, ale już teraz we wrześniu poznamy pierwsze owoce i pokłosie tych działań, a mianowicie po 7 lat przerwy w działalności do życia wraca reaktywowany miejski chór Słupecki Kanon, który przypomnę, że na kartach historii miasta miał swoje złote karty i był taką wizytówką naszej Słupeckiej kultury. Niestety jego losy w pewnym momencie troszeczkę spotkały przeszkody na swojej drodze. Mam nieodparte wrażenie, że już za 2-3 miesiące wszyscy będziemy mogli zaprezentować pierwsze owoce również tej działalności i mieszkańcy miasta będą mogli z radością na nowo ten chór obejrzeć, ale przede wszystkim posłuchać. Także to takie nasze szczególnie ważne tutaj w historii Domu Kultury wydarzenie, bo tak naprawdę symboliczne na przestrzeni właśnie tych wszystkich lat i losów, jakie z tą formacją nasze miasto wiązało.
1: Oczywiście tutaj wszystkie szczegóły, tak jak pani wspomniała, na Facebooku, a teraz chciałbym przejść do tych najbliższych wydarzeń. Co takiego ciekawego zaplanowaliście, jeśli chodzi o wydarzenia, koncerty w Miejskim Domu Kultury na najbliższe tygodnie?
3: Myślę, że nie ma sensu, aby nasi mieszkańcy, ale i też mieszkańcy okolicznych miejscowości planowali jakieś dłuższe wyjazdy. Mam wrażenie i przynajmniej taką nadzieję, że wszyscy już są po sezonie urlopowym, bowiem warto odwiedzić nasze mury. Już w tej chwili zapraszam na premierę filmu bardzo już w tej chwili medialnie szeroko reklamowanego i omawianego, a mianowicie na najnowszą ekranizację naszej starej, poczciwej, klasycznej lalki, więc uważam, że to będzie nie lada kąsek dla kinomanów, ale nie zabraknie również wydarzeń, tak jak pan redaktor wspomniał, koncerty, retransmisje, czy też spektakle teatralne. I już na przestrzeni najbliższych tak naprawdę 3 miesięcy tematy, którymi chciałabym państwa zainteresować, to zacznę może od tych retransmisji, ponieważ to w naszym kinie odbywać się będzie aż w 3 odsłonach, a mianowicie najnowszy koncert André Rieu i jego orkiestry Johanna Strauss Niech żyje Masterreich. I te koncerty w naszym kinie będą retransmitowane 10 września, ale również potem są 2 następne terminy 8 października i 22 października. Także dla tych, którzy jeszcze być może te najbliższe dni mają w jakikolwiek sposób zaplanowane, zapraszamy w październiku. Również te retransmisje specjalnie dla państwa będą w naszym kinie emitowane. Natomiast na co z pewnością jeszcze warto zwrócić uwagę, to ta oferta koncertowa, która tutaj w ostatnich miesiącach też była dość intensywnie rozbudowana. Podobnie będzie również tej jesieni, szczególnie październik jest zdecydowanie nasycony tymi wydarzeniami kulturalnymi. 15 października chcielibyśmy państwa zaprosić i tutaj mamy już naprawdę ostatnie pojedyncze bilety na koncert Mała Italia, a więc największe włoskie przeboje. Już 3 dni później, 18 października, koncert legendarnej grupy Partita ze starej płyty, a więc największe przeboje, przypomnę, zespołu, który do tej pory występuje w pełnym składzie osobowym, tym oryginalnym. Myślę, że będzie to nie lada gratka, szczególnie dla dojrzałego pokolenia, ale również dla tych, którzy być może mają jakieś wspomnienia z młodości właśnie związane z tym zespołem. Ale październik to również wydarzenia o charakterze bardziej teatralnym. 23 października zapraszamy na przesympatyczną komedię opartą tak naprawdę na niedawnym hicie kinowym Seks dla opornych, więc myślę, że będzie wesoło, co sprawia, że te jesienne miesiące nabiorą nowego, takiego jeszcze słonecznego blasku. I idąc z tropem właśnie dobrego humoru, 15 listopada gościć na naszych deskach będziemy kabaret Czesław z ich najnowszym programem A Dajcie Spokój. Tutaj też mamy jeszcze wolne miejsca, wobec tego serdecznie zapraszamy. No i docelowo grudzień, już w tej chwili wiemy, że zakończymy romantycznym spektaklem, tak naprawdę będzie to komedia muzyczna, Recepta na szczęście, i myślę, że to będzie taki moment, kiedy naszych mieszkańców, naszych gości zaczniemy powolutku wprowadzać w ten klimat świąteczny i ten szczególny okres w życiu tak naprawdę chyba nas wszystkich.
1: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. A szczegółową ofertę naszego Domu Kultury znajdziecie na Facebooku i na stronie internetowej. Na koniec naszej audycji zajrzymy do słupeckiej oczyszczalni ścieków, gdzie prowadzone są prace związane z rozbudową tego obiektu. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
5: Postępują prace budowlane na zadaniu rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Obecnie trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Polnej. Ponadto wykonawca przesłał projekty konstrukcyjne budynków dmuchaw, suszarni, osadów, gospodarki osadowej, piaskownika oraz projekt remontu budynku dmuchaw. Zakończyliśmy rozbiórkę złóż biologicznych, trwa rozbiórka osadników wstępnych i prace związane z wykopami oraz stabilizacją gruntów pod obiekty technologiczne. W najbliższym czasie planowane są prace związane z zakończeniem rozbiórki osadników wstępnych, przygotowanie podłoża gruntowego oraz rozpoczęcie prac fundamentowych pod budynek suszarni. Ponadto na ostatniej Radzie Budowy ustalono zakres remontów elewacji budynków. Ja tylko przypomnę, że łączna wartość projektu wynosi ponad 44,7 miliona złotych, z czego 19,5 miliona stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. A w dzisiejszej audycji powiemy o nowym mieszkańcu Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Tym wspomnianym mieszkańcem jest mały Hucuł, który od pierwszych dni pod okiem swojej mamy poznaje najbliższe otoczenie. Mały Ogier nie ma jeszcze swojego imienia, dlatego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ogłosił w swoich mediach społecznościowych konkurs na imię dla nowego mieszkańca Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. I właśnie między innymi o małym Hucule, wspomnianym konkursie, ale również o całym stadzie tych koni zamieszkujących Nadwarciański Park Krajobrazowy porozmawialiśmy z naszym rozmówcą.
6: Maciej Szajda, starszy specjalista w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Na naszym pastwisku oździerbiła się klacz konia huculskiego o imieniu Perła i na łonie natury kasa sobie teraz mały ogierek, który przyszedł na świat jakieś niecałe 2 tygodnie temu. Jakby wiedząc wprawdzie, że ta klacz jest źrebna, nikt jakby nie spodziewał się, że nastąpi poród i działo się to oczywiście pod kontrolą właściciela stada, ale poród jakby przebiegł bezproblemowo, źrebak jest w pełni sił, w pełni zdrowy i być może też te warunki jakby naturalne, które mamy w Dolinie Warty i spokój, które tam mają, po prostu wspomógł, żeby wszystko się udało jak najlepiej. Pierwsze 3 dni to jest okres, kiedy jakby źrebak uczy się troszeczkę jakby funkcjonować w nowym środowisku, tak samo poniekąd jak mały człowiek. I faktycznie to jest czas, w którym matka nie odstępuje źrebaka na krok, jest w zasadzie w zasięgu 2 metrów od niego. oczywiście też musi się żywić. Maluch oczywiście jest w zasadzie od razu w pełni sprawny, żeby chodzić. Jak już powiedzmy się wysuszy i stanie na nogi, no to też jakby działa to w ten sposób, że jako roślinożerca musi bardzo szybko o własnych siłach się poruszać za stadem. Natomiast w tej chwili obserwujemy tak naprawdę taki duży czas odpoczynku malucha. Bardzo często po prostu leży gdzieś przy matce, żeruje, no póki co na razie na mleku, ale widać, że odpoczywa, być może też dlatego, że nie ma potrzeby, żeby gdzieś daleko się przemieszczać, bo pastwisko jest w pełni bezpieczne, ale no wstaje oczywiście wtedy, kiedy no matka chce gdzieś tam przejść za stadem, to wtedy oczywiście odzywają się do siebie swoim głosem i maluch faktycznie teraz już jakby role się odwracają i matka oczywiście gdzieś tam kontroluje, co się dzieje ze źrebakiem. Role się odwracają w tym sensie, że źrebak już od czwartego dnia życia tak naprawdę sam pilnuje troszeczkę mamy i jakby musi za nią podążać. Oczywiście mówię, matka się nim opiekuje, natomiast to już jakby rolą malucha jest to, żeby kontrolować otoczenie i podążać po prostu za matką i jednocześnie za stadem.
1: Tak jak już wiadomo, maluch jeszcze nie ma imienia i do pomocy tutaj w wyborze tego imienia zaprosiliście internautów. Skąd taki pomysł?
6: Pomysł wykluł się w głowie jednego z pracowników. Zresztą jest to taka dość częsta praktyka, kiedy konie towarzyszą ludziom tak w celach stricte przyrodniczych, żeby faktycznie spełniać swoją funkcję w środowisku, a no to zazwyczaj no, narodzinom zawsze towarzyszą jakieś emocje pozytywne i odbija się to szerokim echem. W związku z tym no, padł pomysł, żeby dać słuchaczom, internautom i sympatykom jakby parków, czy nawet mieszkańcom parków krajobrazowych szansę, żeby no, po prostu wymyśleć imię dla tego źrebaka. Jest to ogierek, więc trzeba wymyśleć imię, które pasuje do samca. Natomiast szkopuł i w tym, że jakby konie otrzymują imiona na pierwszą literę imienia swojej mamy. W związku z tym, skoro matka tego ogierka ma na imię Perła, to szukamy imienia męskiego albo pasującego do źrebaka o zaczynającego się od litery P. Stąd właśnie w naszych mediach społecznościowych pojawił się komunikat, że szukamy tego, powiedzmy, najbardziej wymyślnego, być może najbardziej pasującego też do sytuacji i tego jakby po co są te konie poniekąd na tym pastwisku. Do końca września faktycznie czekamy na informacje w komentarzach pod naszymi wszelkimi mediami społecznościowymi zespołu parków. Koniec już się zbliża wielkimi krokami. Będziemy musieli się zmierzyć z dużą ilością propozycji i albo głosować chyba w zespole transparentnie, indywidualnie na najlepsze swoje jakieś tam wybory, albo być może decyzję podejmie arbitralnie dyrektor. Nie mamy jeszcze tutaj jakby podjętej decyzji, natomiast no, wisi na nas już takie piętno konieczności za kilka dni no, podjęcia tej ważnej dla nas decyzji.
1: Wiele osób może się zastanawiać, po co właściwie konie w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. I chciałbym właśnie o to zapytać, co tutaj te sympatyczne zwierzęta robią na co dzień w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.
6: Dolina Środkowej Warty, czy Nadwarciański Park Krajobrazowy, jak i wiele dolin rzecznych w Polsce, jeszcze no, kilkadziesiąt lat temu kojarzyły się z takim wielkopowierzchniowym, ekstensywnym wypasem zwierząt. Czy to koni, czy to owiec, czy to właśnie krów na przykład. Ale niestety koniunktura troszeczkę rolnicza i różne metody, nowsze hodowli zwierząt gospodarskich, które mają sprzyjać też no, gospodarzom, czyli rolnikom, którzy opiekują się tymi zwierzętami, się mocno zmieniła. W tej chwili większość zwierząt, jeżeli nie zdecydowana większość, całe swoje życie spędza w zamkniętych pomieszczeniach, mając często na szczęście jakby do dyspozycji jakieś pastwiska przydomowe. Natomiast taki wielkoobszarowy wypas na dużych powierzchniach, gdzie zwierzęta też jakby mają troszeczkę większy wpływ na przyrodę, a jednocześnie są też trochę elementem tej przyrody, no już tak naprawdę się bezpowrotnie wydaje się zakończył. I to oczywiście przynosi swoje konsekwencje dla przyrody, dlatego że te zwierzęta pełniły zawsze taką funkcję jakby kosiarek. Czyli strzyżeniu, mówiąc po naszemu strzyżeniu tak naprawdę roślinności, żeby ona zawsze utrzymywała jakąś niską ruń. W ten sposób też zwierzęta ograniczały pięknie sukcesję jakichś krzewów, drzew, zgryzając tak naprawdę całą powierzchnię. I co jeszcze w Dolinie Warty jest jakby bardzo istotne, te zwierzęta też jakby dużo lepiej niż kosiarki radziły sobie z roślinnością taką szuwarową we wszelkich obniżeniach terenu. W związku z tym oczywiście Dolina Warty kiedyś dużo bardziej wylewała, ale nawet jeżeli mamy teraz jakieś mokrzejsze lata, no to ona jest dostępna tylko do do takiej już wąskiej grupy ptaków, czy w ogóle zwierząt, które no, potrzebują roślinności wyższej, ale zalanej wodą. Zazwyczaj też jakby trendy populacyjne takich gatunków ptaków są dość stabilne lub rosną, natomiast wraz z zanikiem tego wypasu znikły nam ptaki, które gniazdują w płytkiej wodzie, czy żerują w płytkiej wodzie, albo potrzebują do bezpieczeństwa takich dużych, otwartych terenów, na których no, nie ma zbyt dużo krzewów, czy nawet i szuwarów, które zasłaniają horyzont. I właśnie po to sprowadziliśmy te konie do parku. Tak naprawdę mówimy teraz, że jakby sprowadziliśmy, czy umożliwiliśmy wypas na terenie parku, ale ten wypas kiedyś kształtował po prostu krajobraz otwartej Doliny Rzecznej i nie przez przypadek są to konie huculskie, dlatego że najlepiej do takich działań ochroniarskich sprawdzają się po prostu konie ras prymitywnych. One są zazwyczaj najbardziej odporne na warunki atmosferyczne, mogą zostać na pastwisku przez jakby całą dobę, łącznie z nocą, gdyż są odporne, jednocześnie potrafią się też chronić przed drapieżnikami, gdyby się pojawiły jakieś w okolicy. A co najważniejsze, one nie są wybredne, jeżeli chodzi o pokarm. One są w stanie zgryzać pędy wierzby, które zresztą uwielbiają, bez problemu zgryzają trzcinę, jakieś tużyce o twardych i sztywnych liściach. W związku z tym jak najlepiej sprawdzają się w roli takiej kosiarki, która jest w stanie jakby wykorzystać roślinność i ją skosić w miejscach, które są trudno dostępne dla maszyn. I właśnie po to te konie huculskie próbujemy już wypasać na terenie Międzywala, gdzie znajduje się na terenie Doliny Warty jeszcze trochę wody. Staramy się tym działaniem no, przywrócić no, ten krajobraz, chociażby w tak małej powierzchni, krajobraz taki kulturowy, rolniczy, ekstensywny w Dolinie Warty.
1: Chciałbym przejść właśnie do samego stada tych koni. Ile ono liczy obecnie i jak wygląda codzienne życie tego stada?
6: W tej chwili mamy w zagrodzie 29 koni wraz z naszym najmłodszym Gierkiem. Oczywiście to stado też w zależności od pory roku i dostępności pokarmu, jego obsada jest jakby nieco modyfikowana, bo jeżeli latem pojawia się jakiś okres suszy, to zdarzało się, że musieliśmy ograniczyć liczebność stada, bo naturalnego pokarmu po prostu nie było zbyt wystarczająco. Tak samo niestety dzieje się zimą, kiedy zwierzęta, czy późną jesienią, kiedy zwierzęta też staramy się wypasać jak najdłużej. To jest zresztą dla nich też najzdrowsze, ale to stado w tej chwili na naszych 30 hektarach no, będzie miało pewnie liczebność od 10 do tych 30, może nieco więcej osobników. Tak naprawdę ich codzienność wygląda bardzo podobnie każdego dnia, ponieważ hucuł jest rzeczywiście koniem rasy takiej bardzo żarłocznej. One faktycznie, żeby utrzymać swoją dobrą kondycję termiczną, muszą bardzo dużo jeść, tym bardziej, że często właśnie korzystają z pokarmu, który jest takim trochę zapychaczem diety, ale dzięki temu są w stanie oczywiście długo trawić. No, w tym momencie już pojawia się oczywiście nie jeszcze pierwsze przymrozki na szczęście, ale nocki potrafią być już chłodne i zwierzęta już zaczynają wchodzić w taką fazę intensywnego żeru, żeby zgromadzić jak najwięcej tkanki tłuszczowej na zimę. One się też same w sobie już zaczynają zmieniać, bo dostały już fajny podszerstek, są takie już bardziej puchate. Tak naprawdę ich dzień pracy, czy dzień taki codzienny, to jest żerowanie, odpoczywanie, odganianie się od owadów i co jakiś czas po prostu korzystanie z wodopoju. Taka zwykła sielanka, która wydaje się na pozór nudna, ale bywa też bardzo relaksacyjna, jak się po prostu obserwuje takie stado, które jakby jak jeden organizm bardzo często po prostu w swojej hierarchii funkcjonuje każdego dnia.
1: Kto tutaj na co dzień dogląda tych koni i kontroluje ich stan zdrowia?
6: Oczywiście my jako pracownicy parku też staramy się stado, jak i samo pastwisko i infrastrukturę, czyli pastwisko elektryczne doglądać bardzo regularnie, żeby jakby utrzymać wszystko we właściwym funkcjonowaniu. Natomiast stado należy do Andrzeja Szczęcha, który jest hodowcą tych koni i oczywiście on już w naszym i w swoim, a szczególnie w interesie koni jest odpowiedzialny za opiekę, nadzór i tak naprawdę bieżącą jakąś obsługę zwierząt, czy graniczanie rozrostu kopyt. Czasami też je musi dokarmiać, jeżeli faktycznie naturalnego pokarmu na pastwisku jest mniej, więc tutaj na szczęście no nie mieszkaniec parku, ale mieszkający niedaleko rolnik jest w stanie no, wykonywać to zadanie. Dzięki temu też udaje nam się budować taką fajną współpracę z lokalną społecznością, bo tak naprawdę krajobraz dzisiejszy, czy współczesny Doliny Warty, bardzo mocno jest właśnie uzależniony od tej gospodarki rolnej, bo w przeciwnym razie mielibyśmy tutaj gęste lasy łęgowe, które no, oczywiście byłyby bardzo cenne przyrodniczo, natomiast nie byłyby siedliskiem tych ptaków, na którym nam najbardziej zależy, czyli ptaków siewkowych.
1: Czy mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć te konie i jeżeli tak, to jak należy zachowywać się w ich pobliżu.
6: To jest zawsze niestety trudny temat, szczególnie dla przyrodników, dlatego że obecność ludzi w jakiejś zwiększonej ilości nie pozostaje bez odzewu i w świecie przyrody, i tak naprawdę też w świecie jest zwierząt gospodarczych. Mamy to szczęście, że nasze pastwisko znajduje się na międzywalu, czyli jest otoczone przynajmniej z jednej strony wałem przeciwpowodziowym i tutaj nie ma problemu, żeby sobie wałem spacerować, podziwiać te konie, co prawda z daleka, czasami z zakrzaków, bo część kwater jest mocno zadrzewiona, zakrzewiona. Nie zawsze można je dostrzec, natomiast zachęcamy, żeby faktycznie z takim bezpiecznym dystansem dla siebie i dla koni obserwować czy relaksować się tak naprawdę tym widokiem, czerpać trochę takiego kulturowego krajobrazu, którego już niestety na terenie parku nie da się tak łatwo zaobserwować. Ale dobrze, że pan wspomniał o tym właśnie bezpieczeństwie, czy o takiej etyce jakby zachowywania się ludzi, bo faktycznie z tym bywa różnie. Po pierwsze, bardzo prosimy każdego, kto jest zainteresowany naszymi końmi, żeby ich nie dokarmiać. Nawet jeżeli ktoś jest bardziej świadomy i przywozi jedzenie na pozór bezpieczne dla zwierząt, czyli jakieś warzywa, owoce w postaci jabłek, które konie uwielbiają, no to należy pamiętać, że może się zdarzyć, że nie wszystkie te pokarmy będą jakby bezpieczne, będą zdrowe pod kątem jakości. Druga rzecz to ogrodzenie nasze, ten pastuch elektryczny nie jest super wytrzymały. To znaczy on oczywiście prowadzi prąd, który trzyma bardzo ładnie zwierzęta w środku, w ryzach. One oczywiście nie są w stanie uciec, bo mają taką barierę psychiczną przed prądem. Natomiast w sytuacji, jeżeli tak duże stado podeszłoby do ogrodzenia, żeby spróbować tych rarytasików, które każdy by przywiózł, to mogłoby dojść niestety do takich niebezpiecznych sytuacji, że konie między sobą zaczną rywalizować o dostęp do tego fajnego pokarmu. Wtedy może się zdarzyć tak, że po prostu któraś z klaczy pchnie jedną lub drugą na pastuch, on się zerwie, no i może się po prostu pojawić sytuacja, że po pierwsze konie uciekną, po drugie mogą kogoś skrzywdzić, bo w takim gęstym, dużym stadzie ich hierarchia też nakazuje im jakieś kopanie się nawzajem czy podgryzanie, więc wtedy jest to niebezpieczne dla ludzi, ale też co najważniejsze, nie chcemy, żeby ludzie jakby ingerowali w taką codzienność stada. Mamy niestety też bardzo przykre obserwacje puszczania z telefonów odgłosów koni tylko po to, żeby konie jakby zachęcić do podejścia do ogrodzenia. To jest w ogóle kategorycznie zabronione, dlatego że nawet jeżeli wydaje nam się, że puszczamy dźwięk konia, a koniaki jest, każdy widzi, każdy jest taki sam i rży tak samo, to jednak dla tych zwierząt takie niuanse w odgłosach swoich, czy nawet w stadzie mogą być dużo bardziej znaczące, czy nawet są bardziej znaczące i skomplikowane, niż nam się wydaje. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli ten odgłos się zwierzętom nie spodoba, to może po prostu dojść znowuż do próby przegonienia intruza, czy jakiegoś ingerowania już poza ogrodzeniem. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczne i bardzo, bardzo prosimy, żeby po prostu konie obserwować w spokoju, żeby ich na siłę nie przywoływać, żeby ich nie dokarmiać, bo nie daj Boże ktoś jeszcze przyniesie jakieś jedzenie, które może im zaszkodzić. Niech każdy po prostu czerpie z tego radość, ale z odpowiednim szacunkiem i dystansem do przyrody.
1: To był Maciej Szajda z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Na początku października w sali widowiskowej MGOK odbędzie się wyjątkowy koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego muzyka. Herianada, bo tak nazywa się to wydarzenie, jest poświęcona pamięci Jana Heriana, który swoją grą na akordeonie uświetniał nie tylko imprezy organizowane w gminie Zagórów, ale również rodzinne uroczystości. O tym wyjątkowym koncercie oraz o samej postaci Jana Heriana opowiedział nam nasz rozmówca.
7: Dzień dobry Państwu, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie.
1: Jednym z takich wydarzeń, które organizujecie, a w zasadzie to jest koncert, jest Herianada. Chciałbym, żebyś opowiedział co nieco na temat tego wydarzenia.
7: Herianada to jest przedsięwzięcie, które będzie przygotowywane 3 października. To jest koncert akordeonowy z udziałem uczniów i przyjaciół świętej pamięci Jana Heriana. Ta nazwa wydarzenia jest właśnie od nazwiska Jana Heriana. A dlaczego to przygotowujemy? Chcemy tym wydarzeniem przede wszystkim wspomnieć wspaniałego, nietuzinkowego nauczyciela, człowieka, który praktycznie całe dorosłe życie, ponad 60 lat, uczył gry na akordeonie mieszkańców gminy Zagórów, młodszych i starszych. i uczył praktycznie do końca swoich dni. Jan Herian odszedł w 2025 roku. Bardzo nam go brakuje. Był przez lata zaangażowany w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w gminie Zagórów. Prowadził wiele zespołów muzycznych. Grał na wielu wydarzeniach, na wielu potańcówkach, zabawach, spotkaniach. Ostatnio miał pod swoimi skrzydłami dwóch młodych akordeonistów, którzy tutaj w Zagórowie od paru lat pokazują duży talent. Mam tutaj na myśli Wiktora Bąka i Macieja Króla. I Jana zabrakło. Zabrakło Jana, ale to nie znaczy, że jego przyjaciele, jego bliscy zapomną o nim. I to nie znaczy, że nie będziemy kontynuować jego wspaniałego dzieła, czyli promowania nauki gry na instrumentach. Dyrektorem artystycznym i kierownikiem tego koncertu Herianada, koncert akordeonowy na cześć Jana Heriana, jest uczeń Jana Heriana, Grzegorz Pakulski, który nauczył się grać właśnie od mistrza Jana. Współtworzył zespół akordeonowy prowadzony przez mistrza Jana. Teraz sam jest nauczycielem. I Grzegorz przygotowuje koncert, zagrają uczniowie i jego, Jana Heriana, także wystąpi Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy pod kierownictwem profesora Ryszarda Piotrowskiego oraz goście z Zagórowa, podmioty muzyczne. I chcemy tym wydarzeniem jakby zwrócić uwagę na coś takiego bardzo może niedocenianego współcześnie, mianowicie na relację nauczyciel-uczeń, czyli ta piękna jakby idea, gdzie nauczyciel przekazuje swoją wiedzę uczniowi. W tym wypadku to jest oczywiście przekazywana umiejętność nauki gry na akordeonie. Chcemy przypomnieć właśnie postać nauczyciela, który jest pełen idei, bo pan Jan, będąc już w dość zaawansowanym wieku, mając ponad 80 lat, on regularnie jeździł na zajęcia do swoich uczniów. Czy padało, czy była zawierucha, czy padał śnieg, to on wierzył jakby w to, że jeśli młody człowiek bądź starszy chce się uczyć, to misją nauczyciela jest mu w tym po prostu pomóc.
1: Na chwilę tutaj wtrącę, tak jak wspomniałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, pan Jan był takim wędrownym nauczycielem.
7: Tak jest, to był właśnie nauczyciel z krwi i kości, który po prostu miał ideę uczenia gry na instrumencie, w tym wypadku na akordeonie, instrumencie, który jest oczywiście mocno jakby wpisany w kulturę muzyczną Polaków, gdyż jak wiemy, nauka gry na instrumencie to jest wspaniała przygoda i intelektualna, i łącząca pewne relacje, poznawanie nut, czyli tutaj także uczeń uczy się matematyki, uczy się oczywiście także odpowiedzialności, dyscypliny, zdobywa także umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Można powiedzieć, że nauka gry na instrumencie daje uczącemu się wiele narzędzi bardzo przydatnych w życiu, prawda? Bo wiemy, że ta odpowiedzialność, dyscyplina powoduje, że to nasze życie jest bardziej efektywne. Więc wspomnienie Jana, relacja nauczyciel-uczeń, i oczywiście gra na instrumencie, bo tutaj o tym też będzie ta opowieść podczas koncertu. My teraz żyjemy w tej nieszczęsnej epoce internetu. Nieszczęsnej dlatego, że jak wiemy, internet, te media odciągają trochę młodych ludzi od nauki gry na instrumencie. W Zagórowie praktycznie zawsze w Domu Kultury miała miejsce nauka gry na instrumentach. Mamy orkiestrę, która działa 126 lat. I chcemy też wykorzystać skorzystać może ze wspaniałego dorobku mistrza Jana i także zachęcić lokalną społeczność, a także inne osoby do tego, aby rozpocząć przygodę z grą na instrumencie, żeby po prostu spróbować nauczyć się grać na instrumencie, czy na akordeonie, czy na saksofonie, to już nie ma znaczenia, bo wiemy tutaj jakby od muzyków, tak, mamy takie informacje, a także od uczących się, od członków orkiestry zagórowskiej, od uczniów, którzy uczą się gry na instrumentach w szkółce muzycznej, że uczenie się gry na instrumencie no bardzo, bardzo rozwija, daje jakieś szersze perspektywy, daje wiele umiejętności, jak już wcześniej wspomniałem, przydatnych w życiu. I do tego chcemy jakby zachęcić i chcemy także przypominać o tej takiej jakby wspaniałej sytuacji, kiedy uczeń uczy się grać, a później grając generuje pewne emocje, których mogą doświadczać odbiorcy, prawda? I to wszystko ma ogromny jakby walor taki humanistyczny, edukacyjny. No i dzięki grającym, dzięki uczącym się te społeczności lokalne, w ogóle lokalne i także większe, no są po prostu w pewnym sensie ciekawsze i bardziej wartościowe, tak mi się wydaje.
1: Powiedzmy co nieco na temat samego koncertu. Jakbyś przypomniał datę, miejsce, no i też co będziemy mogli usłyszeć i kogo zobaczymy tutaj na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
7: Na razie przygotowujemy program, ale tak jak wspomniałem, to jest trzeci dzień października, to jest sobota, godzina 16:00. Herianada, koncert na cześć Jana Heriana. Usłyszymy grę na akordeonie uczniów Jana Heriana i ucznia Jana Heriana, czyli Grzegorza Pakulskiego, czyli pojawi się akordeon, pojawią się młodzi artyści. Zagra również kameralny koniński zespół akordeonowy, w którym wystąpi uczeń Jana Heriana Grzegorz Pakulski. Ten koncert jest przygotowywany przez profesora Ryszarda Piotrowskiego. Zagrają również uczniowie Jana Heriana, mam tutaj na myśli Marka Łuczaka, a także tu jest taka niespodzianka, członkowie rodziny Jana Heriana. Więc to wszystko będzie mieć niebywałą wartość artystyczną, muzyczną, przeplataną wspomnieniami, między innymi ucznia Norberta Kościelniaka, który jako chłopak chodził do mistrza Jana, teraz jest dyrektorem szkoły w Żyrardowie, specjalnie przyjeżdża do nas, żeby móc wspomnieć swojego mistrza. Będą wspomnienia Grzegorza Pakulskiego, który dzięki mistrzowi Janowi odkrył akordeon, a także wiem od rodziny, która jest bardzo wdzięczna za przygotowanie tego wydarzenia, że będzie taka prezentacja multimedialna z filmikami, z nagraniami, z fotografiami, jakby obrazującymi pracę i działalność artystyczną mistrza Jana Heriana. Więc będzie dużo muzyki, będzie troszkę wspomnień, będzie też pewnie dużo wzruszeń i przede wszystkim no, przesłanie związane z tym, aby próbować grać na instrumencie, żeby uczyć się. I to, co już wcześniej powiedziałem, ta piękna relacja uznana już od historii świata, która teraz może gdzieś jest pokryta patyną, relacja nauczyciel-uczeń, relacja mistrz i uczeń.
1: Jeszcze na koniec chciałbym wrócić do postaci Jana Heriana. Też tak jak powiedziałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jego życiorys, te dokonania, to co on robił na co dzień, to jest tak na dobrą sprawę gotowy materiał na scenariusz filmowy.
7: No tak, człowiek, który urodził się w 40 roku na Syberii, którego rodzina pochodziła spod Krakowa, który pojawił się tutaj w gminie Zagórów w latach 40. jako dziecko z rodzicami. No i później jego artystyczna droga, czyli nauka gry na akordeonie u ówczesnego organisty pana Jasińskiego i wielka misja jego życia, czyli to, czego się nauczył, przekazać innym. No i domyślacie się państwo, że dawniej wszelkie zabawy, potańcówki, imieniny, no były okraszone grą przez lokalnych muzyków. I pan Jan, można powiedzieć, no był takim nieodłącznym artystą, który towarzyszył ludziom podczas różnych wydarzeń, urodzin, wesel, imprez okolicznościowych, historycznych, szkolnych, tworzył zespoły. I to wszystko jest bardzo takie, nazwałbym to romantyczne, dlatego że trwało i miało miejsce do końca życia pana Jana. Nawet kiedy już był lekko chory pod koniec swojego życia, on sobie nie wyobrażał, że nie weźmie udziału w spotkaniu klubu seniora i tradycyjnie nie zagra 100 lat na cześć seniorów, bądź swoje ulubione tanga. Przecież było mnóstwo spotkań towarzyskich, tanecznych, gdzie nie używaliśmy żadnej muzyki odtwarzanej, tylko no, pan Jan po prostu był jednoosobową akordeonową orkiestrą, tak? I gdy pod koniec życia, już ze względu na zły stan zdrowia, nie mógł się pojawiać na takim spotkaniu, czy na takiej, nazwijmy to, imprezie klubu seniora, było czuć przede wszystkim brak jego osoby. Nie było go, więc nie było tej wspaniałej aury dobrego człowieka, ale nie było też słychać akordeonu. I muszę powiedzieć, że kiedy odszedł mistrz Jan, było można odczuć coś takiego wspaniałego, mianowicie to, jak był mocno kochany przez bliskich, przez mieszkańców gminy Zagórów, przez klub seniora, przez swoich sąsiadów, tak? Po prostu był takim człowiekiem, którego nie lubiło się, go się po prostu kochało, tak mogę powiedzieć trochę może patetycznie, ale taka jest prawda. Więc herianadą chcemy oddać cześć i pamięć Janowi i także tymi swoimi dalszymi działaniami, kontynuacją dalszych działań chcemy powiedzieć, będziemy jakby kontynuować mistrzu Janie twoje dzieło.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I na koniec przypomnijmy najważniejsze informacje. Herianada to koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego akordeonisty Jana Heriana, który odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Sobota 3 października, godzina 16. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu nie tylko po to, by wysłuchać fantastycznej muzyki akordeonowej w wykonaniu uczniów mistrza Jana, ale również posłuchać wspomnień na temat tego wyjątkowego muzyka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Radia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o książkach. Zbliża się jesień. To czas, by zaparzyć ulubioną herbatę, otulić się ciepłym kocem i sięgnąć po dobrą książkę. Są takie książki, które mimo upływu lat nadal warto przeczytać. Ale są także nowości, z którymi również warto się zapoznać. I właśnie o tym, co warto przeczytać w tym jesiennym okresie, opowiedziała nam dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
2: Myślę, że wypada zacząć od Lalki. Jest to powieść, którą chyba można czytać całe dorosłe życie. I ja właściwie, kiedy czytałam Lalkę po raz drugi właśnie jako dorosła osoba, to zrozumiałam, że jak gdyby szkoda, że w szkole poznajemy ją, kiedy możemy się do niej jakoś zniechęcić, a ona rzeczywiście skrywa mnóstwo bogatych wątków. Właściwie Prusowi udało się w Lalce napisać wszystko, wszystko co jest ważne w ludzkim życiu. Mamy tam dążenie do ambicji, realizacji swoich marzeń, planów, pieniądze, miłość, przyjaźń, rozczarowania, dramat ludzkich losów. Także naprawdę ta powieść, myślę, że jak gdyby warto do niej sięgnąć i mieć o niej swoje zdanie, zanim zagoszczą nam po prostu w głowie konkretni aktorzy, którzy, siła kina jest duża, więc na pewno już rozgoszczą się w naszej wyobraźni. Myślę, że przedtem warto, tak jak przed Odyseją Christophera Nolana wszyscy sięgali po Odyseję, tak my sięgnijmy sobie po Lalkę. No oczywiście zakończenie jest też bardzo frapujące. Prus pisał powieść realistyczną i wydawałoby się, że ona będzie tak od początku do końca klarownie poprowadzona, a zostawia nas z wielkim znakiem zapytania i w takim momencie akcji, że zabrakło, nie wiem, kilkudziesięciu sekund, żeby może Ochocki powiedział, co naprawdę z Wokulskim się stało, czy został przygnieciony gruzami zamku w Zasławiu, czy nie. Więc to jest też wartka akcja i myślę, że Lalka jest też godna polecenia ze względu na poczucie humoru, bo narrator natrząsa się ze swoich bohaterów. Myślę, że warto sobie też pamiętać, że Prus zabiegał o szeroką publiczność, bo przecież Lalka była w codziennej prasie publikowana w odcinkach najpierw. No i jest to na pewno też spacer po Warszawie. Słyszałam, że kiedy właśnie tworzono scenografię do filmu, to przecież turyści zaglądali na krakowskie przedmieście, żeby zobaczyć, jak odtworzono sklep Wokulskiego. No i chyba dobrze też pamiętać, że była to powieść pisana w warunkach cenzury, ze względu na właśnie zasady obowiązujące, tak, narzucone przez zaborcę. Także odnajdziemy tam dużo ciekawych wątków. No i może jedyną pretensję, jaką mam do Prusa, to taką, że 40-letniego, podkreślam to z całą mocą, Ignacego Rzeckiego nazwał starym subiektem. Myślę, że dzisiaj byśmy trochę przesunęli te granice wieku, więc Lalka chce to zaznaczyć. Zwłaszcza z perspektywy swoich minionych urodzin, nie jest powieścią o ludziach starych. Także myślę, że warto sobie odczarować również tę postać najlepszego przyjaciela Stanisława Wokulskiego, spojrzeć na nią zupełnie inaczej, właśnie nie z perspektywy starego subiekta, a człowieka, który przeszedł różne doświadczenia w życiu i potrafi być w przyjaźni niezwykle lojalny. Myślę, że wielu z nas chciałoby mieć takiego przyjaciela na całe życie po prostu.
1: Też jednocześnie odczarować tę Lalkę, bo tak jak pani mówi, w szkole tak niekoniecznie każdemu młodemu człowiekowi ta książka przypada do gustu, a jednak po latach, wracając do tej książki, jest zupełnie inne spojrzenie.
2: Tak, zdecydowanie. To pewnie już sami autorzy, przynajmniej ci współcześni, którzy zostali wpisani na listę lektur, mówią właśnie z taką autoironią, że to zabija ich książki, no bo wiemy, jakie jest podejście, jaki schemat takiego właśnie podejścia do lektur szkolnych. Tymczasem Lalka, myślę, że może być naprawdę powieścią bliską każdemu z nas. Zresztą takie było założenie też powieści realistycznej, że to jest trochę takie zwierciadło przechadzające się po gościńcu. No i my tam możemy naprawdę zobaczyć samych siebie, zwłaszcza w tym naszym dorosłym, dojrzałym życiu. No cóż, w Lalce trochę dostaje się kobietom, no nie ukrywajmy, no z małymi wyjątkami. takimi na przykład jak Helena Stawska, ale to nie znaczy, że postaci kobiece są wyłącznie jakieś płaskie czy potraktowane schematycznie. Właśnie bardzo lubię Prusa za to, że stworzył narratora, który ma dystans do swoich bohaterów i potrafi się z nich trochę ponaigrawać, więc naprawdę możemy i uśmiechnąć się, czytając Lalkę, i no i oczywiście wzruszyć, bo jak gdyby całe ludzkie życie przegląda się w Lalce i możemy towarzyszyć Wokulskiemu na różnych etapach jego życia, jak poszukuje swojego miejsca na świecie, jak chce zrealizować, wydałoby się, swoje proste marzenie, żeby poczuć się wreszcie szczęśliwym, żeby nikt nie nakładał na niego jakichś kolejnych nowych obowiązków, tylko żeby po prostu mógł cieszyć się swoim osobistym szczęściem, a okazuje się to zupełnie nieosiągalne. Lalka to jest też książka o roli pieniądza w życiu człowieka. Co można sobie kupić? Czy miłość można kupić? Tak jak, gdzie te granice przebiegają? Lalka to jest powieść o pasji. Tak, bohater się zastanawia, w jakim kierunku pójść, a może tak ulec tej swojej fascynacji i zainteresować się metalem lżejszym od powietrza, wyjechać do Paryża, zostawić wszystko. Także jest tam wiele, wiele wątków, wiele życiowych dróg, wiele perypetii, no i znaczenie.

0: Paszportem Polityki. To jest rodzaj takiego eseju, w którym tak naprawdę wydaje mi się, że autor zabiera nas na spacer, ponieważ też zajmuje się popularyzacją właśnie wiedzy o ptakach, obserwacji ptaków, przyrodą. Prowadzi spacery przyrodnicze, które teraz stają się taką bardzo popularną formą spędzania czasu, rodzajem takiej innej trochę turystyki, trochę relaksu. Stanisław Łubieński, mam wrażenie, w tej książce zabiera nas na spacer. To jest akurat, tak się składa, też książka o Warszawie, ponieważ narrator przyznaje, że on ma taką ambicję, żeby poznać najdziksze miejsca Warszawy. No i to może być zaskakujące, bo jak myślimy o kontakcie z przyrodą i o miejscu, gdzie chcielibyśmy z nią obcować, to raczej nie wybralibyśmy się do Warszawy, żeby mieć kontakt z przyrodą. Ale Łubieński właśnie siłą tej książki jest to, że on zwraca nam uwagę na rzeczy takie nieoczywiste i że możemy zaobserwować, jak ta przyroda radzi sobie w najbardziej czasem niesprzyjających warunkach i właśnie możemy, uczula nas na takie rzeczy, na które zazwyczaj jesteśmy ślepi. To jest naprawdę niebywale odkrywcze i może być fascynujące. Czytałam te książki z prawdziwą przyjemnością i wynotowałam sobie właśnie taki fragment, że autor zabiera nas na ten warszawski spacer i jest taki plac przed stacją metra Centrum, który nazywany jest przez warszawiaków patelnią i narrator właśnie zapisuje tam taką obserwację. To ciekawe ćwiczenie, obserwować mimo przetaczającego się tłumu, mimo hałasu, w atmosferze niesprzyjającej kontemplacji i niesprzyjającej w ogóle niczemu. A przecież w tych krzakach pełnych szczurzych norek i tuneli, zawalonych niedopałkami, opakowaniami i innymi pospolitymi śmieciami, co roku w majowe noce śpiewa słowik szary. Lubię patrzeć, jak ludzie przystają, szeroko otwierają oczy ze zdumienia i rozglądają się z niedowierzaniem. I właśnie na takie wydawałoby się drobiazgi zwraca uwagę Stanisław Łubieński, że w takim miejscu, które wydaje się takim typowo miejskim krajobrazem, dodatkowo brzydkim, to nie jest najatrakcyjniejsze miejsce w stolicy. Właśnie co może nas zachwycić? Śpiew słowika szarego. Także książka, myślę, że naprawdę dla wszystkich, też pisana o przyrodzie, ale z perspektywy humanisty, co jest bardzo ciekawe. No i też poruszająca, bo Stanisław Łubieński pisze tutaj o swoim psie Fuksie i właśnie o tym, jak odchodził jego ukochany pies i to jest właśnie też opisane z perspektywy spacerów z tym psem. No i polecam Państwu właśnie, żeby odkryć, czym jest to tytułowe, kim jest, nie chciałabym tutaj zasugerować zbyt wiele, ten tytułowy czarny kot, bo nie jest to takie oczywiste.
1: Mamy też coś dla osób, które uwielbiają kryminały. Jak pani wspomniała przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jest to japoński kryminał.
0: Tak, ja właściwie tutaj mam rekomendację, polecajkę w imieniu naszej koleżanki, bibliotekarki Asi. Japoński kryminał Keigo Higashino, jeśli dobrze wymawiam, jeden z najbardziej znanych kryminałów tego autora, Podejrzany X. I właśnie książka ta została chyba dopiero rok temu przetłumaczona na język polski, ale jest już znana na świecie, bo Keigo Higashino rzeczywiście wyrobił sobie markę jako autor kryminałów, thrillerów. No i bardzo polecam, bo japońskie powieści przenoszą nas trochę w inny świat, w inną obyczajowość i oprócz tego, że oczywiście jest świetnie zbudowana intryga i zastanawiamy się właśnie nad przenikliwością nauczyciela matematyki, detektywa i fizyka, którzy właśnie prowadzą nas przez różne tutaj zagadki. No to właśnie jest jeszcze taki styl pisania, dla nas pewnie trochę nietypowy, bo język tej powieści wydaje się taki klarowny, spokojny, a przecież pisze o rzeczach bardzo wciągających i przykuwających uwagę. A jednocześnie są na przykład takie ciekawe przypisy od tłumaczki, w jakiej sytuacji w Japonii można otrzymać mandat za prowadzenie auta w sandałach, więc mamy takie fajne też odniesienia do obyczajowości tego kraju, do kultury. No i właśnie, wiadomo, trudno mówić o kryminale, bo właściwie nie można nic powiedzieć, żeby nie zepsuć niespodzianki, ale tutaj recenzje okładkowe są takie, że jeśli lubisz zagadki ukryte w zagadkach, ta książka zachwyci cię bezgranicznie, zatem na pewno jest wciągająca, a przy tym właśnie, no, taki inny klimat. Myślę, że czyta się ją naprawdę z dużą przyjemnością, a jednocześnie właśnie można te piętrowe zagadki odkrywać.
1: Mamy też propozycję dla tych nieco młodszych czytelników i to jest książka pod tytułem Kosmos autorstwa Tomasza Rożka.
0: Tak.

0: Tak, bardzo, bardzo polecam. Znany dziennikarz naukowy, popularyzator nauki, autor też podcastów i takiego portalu Nauka to Lubię. Kosmos jak najbardziej jest dla młodszych czytelników, ale właściwie myślę, że może po prostu na leżaku w ogrodzie, na plaży czytać tę książkę cała rodzina. Tomasz Rożek, jeżeli też ktoś wcześniej pamięta, też właśnie możemy powiedzieć, że też taki popularyzator i dziennikarz radiowy. I ta książka o kosmosie jest napisana właśnie w sposób taki bardzo wciągający, dlatego że jak gdyby nie ma tutaj tylko wyłącznie takich suchych faktów, ale są świetne fotografie. No i taki przykład, że rozdział zatytułowany Jak powstawały galaktyki zaczyna się od pytania, czy w twoim ostatnim rosole pływały oka tłuszczu. I autor właśnie przez takie codzienne obserwacje i też właśnie z dziedziny fizyki, przez jakieś proste doświadczenia przenosi nas w ten świat bardziej już zaawansowanej nauki. Ciekawostek jest tu bardzo dużo. Zresztą wiele mówi sama dedykacja autora, który właśnie tutaj zadedykował tę książkę własnym dzieciom, Zuzi i Jankowi, z wielką nadzieją, że nic i nikt nie zabije w was ciekawości. Ciekawości świata i ciekawości ludzi. Więc tu jest, myślę, że to jest właśnie taka świetna książka na lato, która będzie pielęgnowała tą naszą ciekawość, zainteresuje i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i naprawdę można ją czytać w ogóle tak rodzinnie.
1: I już tak na koniec, dlaczego warto tutaj zajrzeć do was, do biblioteki i sięgnąć, no nie tylko po te książki?
0: Z jednej strony dobrze znane pytanie, z drugiej strony dlaczego warto je ponawiać? Myślę, że po prostu dlatego, że każdy z nas, każdy z Państwa może znaleźć własną odpowiedź. Wydaje nam się, że po prostu rozmowy o książkach bardzo zbliżają do siebie ludzi, że właśnie przychodzimy tutaj po coś, co może nas zainteresować, coś, co może nas zrelaksować, zaciekawić. Zapraszamy, bo no, ja myślę, że właśnie no, to jest to, że te książki pozwalają nam właśnie zachwycić się czymś drobnym, jak pokazuje Łubieński, pielęgnować swoją ciekawość świata i ludzi i pozwolić też znaleźć kogoś, z kim możemy się utożsamić, tak jak z bohaterami lalki.
1: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. I tym właśnie sposobem do naszej czytelniczej listy możemy dopisać kolejnych kilka tytułów, bo jak się okazuje, dobra książka to nie tylko ciekawa historia, ale również coś, co zostanie z nami na długo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji między innymi porozmawiamy z nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku.
3: Chcąc, nie chcąc, trochę tych wydarzeń jeszcze będzie. W międzyczasie chciałbym jeszcze tutaj zorganizować w sali OSP koncert zaduszkowy.
1: Na początek zaglądamy do Wrześni, gdzie w ostatnich tygodniach policjanci dwukrotnie interweniowali na terenie miejscowego szpitala. Doszło tam do zakłócenia porządku, a dwójka awanturników szybko pożałowała swojego zachowania. O szczegółach opowiedział aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: Z początkiem tego roku zostały wprowadzone nowelizacje w kodeksie wykroczeń. Dotyczą one, tak to można powiedzieć, zwiększenia m.in. ochrony pracowników zakładów leczniczych. Taka potrzeba wynikała oczywiście z rosnącej liczby zdarzeń, na przykład w szpitalach. Wobec osób, które dopuszczają się łamania prawa na terenie lecznic, oczywiście w kodeksowo określony sposób, stosowany jest tak zwany tryb przyspieszony. I dla przykładu, w sierpniu tego roku wrzesińscy policjanci zespołu do spraw wykroczeń przeprowadzili dwie takie sprawy, które zdarzyły się na terenie szpitala powiatowego we Wrześni. Do pierwszej z nich doszło 13 sierpnia i tutaj pracownicy szpitala mieli do czynienia z mieszkańcem Kołaczkowa, natomiast druga miała swój czas 26 sierpnia i w tym przypadku interwencja została podjęta wobec mieszkanki Wrześni. Wymienione osoby, będąc w stanie nieczyźwości poprzez krzyk, agresywne zachowanie oraz przeklinanie, zakłócili porządek na terenie zakładu leczniczego. Już w następnych dniach po kolejnych zatrzymaniach sprawcy tych wykroczeń stanęli przed wymiarem sprawiedliwości w sądzie rejonowym we Wrześni. Podczas rozpraw zostali uznani za winnych popełnionych zarzutów. W przypadku 25-latka zasądzona została kara grzywny w wysokości 1500 zł, natomiast dla 66-latki została zasądzona kara ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Oprócz spraw wykroczeniowych mężczyzna i kobieta w swoim napadzie agresji w szpitalu oraz nieracjonalnego zachowania popełnili również przestępstwa. Mieszkaniec Kołaczkowa dopuścił się znieważenia, a wrześnianka znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w osobach pracowników szpitala. Jasny przekaz musi iść z tych przykładów, że nie ma zgody na łamanie prawa wobec osób, które pracują na rzecz innych, chcą pomóc, a nawet próbują ratować ludzkie życie.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. W ostatnim czasie słupecki magistrat podzielił się bardzo dobrą wiadomością dotyczącą powstania nowoczesnego centrum przesiadkowego. Projekt tej inwestycji został wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. O szczegółach opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
5: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Słupcy i nie tylko. Nasz projekt, który zakłada stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego, które połączy transport autobusowy z transportem kolejowym, ułatwiający mieszkańcom Słupcy nie tylko sprawne oraz wygodne podróżowanie, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego został wybrany do dofinansowania. Wartość całej inwestycji, przypomnę, będzie wynosić ponad 15 milionów złotych, z czego ponad 12 milionów złotych to jest dofinansowanie.
1: I chciałbym właśnie zapytać, co tutaj obejmuje zakres prac powstania tego centrum przesiadkowego?
5: Tak, w ramach tej inwestycji planujemy odrestaurowanie budynku dworca PKP i to zarówno na zewnątrz, jak i w środku, stworzenie infrastruktury centrum przesiadkowego, budowa miejsc parkingowych, bo cały ten teren wokół dworca PKP będzie też zmodernizowany. Będą nowe nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu i cała nowa, mała architektura będzie obejmować te działania. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość Słupcy. Poprawi to na pewno komfort podróżowania, zwiększy dostępność transportu publicznego i stworzy lepsze warunki do połączenia, tak jak już mówiłem wcześniej, transportu kolejowego i autobusowego. Na pewno to się bardzo uzupełni też z tym naszym miejskim transportem, który funkcjonuje na linii Strzałkowo-Słupca-Strzałkowo, który w tamtym roku wprowadziliśmy. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest najpóźniej do końca czerwca 2028 roku. W tej chwili czekamy na to, by podpisać umowę wiążącą, która pozwoli nam na wyłonienie wykonawcy, bo na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zostanie rozpisany przetarg i wtedy myślę, że z początkiem roku inwestycja zacznie być realizowana.
1: Czyli podsumowując, tutaj ten nasz teren dworca, wokół dworca stanie się taką wizytówką Słupcy, można by powiedzieć.
5: Tak, no w tej chwili, że tak powiem, trochę ten widok, można powiedzieć, niekoniecznie sprzyjał reklamie naszego miasta. Wjeżdżając pociągiem do Słupcy, można było mieć różne zdanie na temat Słupcy, jak ona wygląda, więc mi się wydaje, że to będzie taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o wizerunek Słupcy, bo ktoś przyjeżdżając do naszego miasta będzie miał w pierwszym rzucie, że tak powiem, ładny wizerunek dworca PKP i parkingu przy dworcu PKP.
1: A mieszkańcy komfortowe warunki, jeśli chodzi o podróżowanie.
5: Tak, i na tym nam najbardziej zależało.
1: Powiedzmy co nieco na temat budżetu obywatelskiego miasta Słupcy 2027. Cały czas mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy.
5: Tak, tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego miasta Słupcy na rok 2027, że tak powiem, nabiera konkretnego rozpędu, bo ja przypomnę, że od 2 sierpnia do 21 września można głosować na wybrany projekt, który został zgłoszony, przeszedł weryfikację. Przypomnę tylko, że mamy 3 projekty do wyboru. Smart toaleta miejska. Drugi wniosek dotyczy Psi Fyrtel, bezpieczny park dla psów, natomiast trzeci projekt Razem w blasku świąt. Głosować można jeden raz, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienie pola obowiązkowego w karcie lub braku czytelnego podpisu, głos niestety będzie nieważny. Karty do głosowania dostępne są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ulicy Płaskiego 20. 21 lub na stronie Urzędu Miasta w Słupcy w zakładce Budżet Obywatelski. Oczywiście bardzo wszystkich zachęcam do udziału. Wspólnie decydujmy o tym, jaki będzie projekt realizowany w Słupcy. Jest to też dla nas bardzo ważny sygnał od mieszkańców Słupcy, jakie projekty powinniśmy realizować. Może o czymś jako samorządowcy zapomnieliśmy, a tutaj mamy czytelny sygnał od mieszkańców, że ten czy inny projekt warto zrealizować i na tym czy innym projekcie mieszkańcom zależy. Drodzy mieszkańcy, głosujcie, wykorzystujcie swoje prawa, możliwości i włączajcie się w życie naszego miasta.
1: Przypomnijmy, jaka tu jest kwota?
5: Kwota dofinansowania na budżet obywatelski jest 200 tysięcy złotych.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Przypomnijmy, że wartość całej tej inwestycji to ponad 15 milionów złotych, a zakończenie realizacji tego projektu zaplanowano na 2028 rok. Na koniec naszej audycji przenosimy się do Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Po wielu latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszła dotychczasowa dyrektorka Iwona Szubińska. Od niedawna GOK ma nowego dyrektora, który rozpoczął swoją pracę na tym stanowisku. I właśnie o tym, jak będzie funkcjonowała ta instytucja, jakie są plany na kolejny rok, jak będzie wyglądała jej oferta, o tym wszystkim opowiedział nam nasz rozmówca.
3: Dzień dobry, Robert Nowak, nowy dyrektor Ośrodka Kultury w Lądku.
1: Proszę powiedzieć, zaczął pan tutaj niedawno swoją pracę. Jakie tutaj pierwsze wrażenia po tych pierwszych dniach w nowym miejscu pracy?
3: Bardzo rodzinna atmosfera, bardzo fajna miejscowość, bardzo ładna okolica, super przemili ludzie. Mam nadzieję, że pozostanie tak do samego końca i że dużo razem będziemy mogli zdziałać.
1: Proszę opowiedzieć słuchaczom, jak tutaj do tej pory wyglądała pana praca, jeśli chodzi o ten obszar kultury, bo tak jak gdzieś widziałem w tych informacjach podawanych, już wcześniej miał pan doświadczenia w tej dziedzinie.
3: Tak, ja prowadziłem swoją własną agencję koncertową. Organizowałem małe oraz duże sztuki sceniczne, koncerty zarówno mniejsze, jak i właśnie poduże festiwale. Współpracowałem z wieloma polskimi artystami.
1: I rozumiem, że zdecydował się pan na nowe wyzwanie.
3: Dokładnie tak i Ośrodek Kultury, w sensie stanowisko dyrektorskie w Ośrodku Kultury jest takim naturalnym, powiedzmy, krokiem do przodu i w kierunku jest naturalnym krokiem rozwoju w mojej karierze i stwierdziłem, że chciałbym podjąć to wyzwanie animacji kultury właśnie w gminie Lądku.
1: Jakie plany ma pan, jeśli chodzi o funkcjonowanie Ośrodka Kultury?
3: Jeśli chodzi o funkcjonowanie Ośrodka Kultury, chciałbym się przede wszystkim skupić w swojej pracy na młodzieży, oferując im wachlarz zajęć, propozycji spotkań, propozycji warsztatów z ciekawymi ludźmi, ale to oczywiście muszę się dopiero zapoznać, inaczej, dopiero zapoznaję się z wszystkimi dokumentami, z budżetem, którym operujemy i tak naprawdę w przyszłym roku dopiero rozpoczniemy swoje działania tak na 100%, bo w tym roku musimy wykorzystać to, co zostało zaplanowane przez poprzednią dyrekcję. W przyszłym roku obiecuję, że naprawdę dużo będzie się działo. Już mamy kilka wydarzeń zaplanowanych, koncertów mniejszych lub większych gwiazd, więc będzie się działo.
1: Porozmawiajmy teraz o tych najbliższych tygodniach, miesiącach, czyli jeszcze co tutaj w tym roku. Czego możemy się tutaj spodziewać? Bo tak jak pan mówił, musi się pan poruszać w obrębie tego budżetu, który tutaj jest.
3: Tak, musimy się poruszać do końca roku w tym budżecie, który został uchwalony w zeszłym roku. Tak naprawdę w październiku będziemy ustalać nasze zapotrzebowania na przyszły rok budżetowe, więc na chwilę obecną wykorzystujemy środki, które są przeznaczone, które pozostały z tej całej puli pieniędzy. Najbliższe wydarzenia, które będą, to Uniwersytet Rozpoczęcia, inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie oczywiście Dzień Niepodległości, potem przedstawienie mikołajkowe, następnie jarmark świąteczny, więc chcąc, nie chcąc, trochę tych wydarzeń jeszcze będzie. W międzyczasie chciałbym jeszcze tutaj zorganizować w sali OSP koncert zaduszkowy, taki przy świecach z muzyką klimatyczną, ale mówię, operujemy na razie na budżecie, który pozostał, a nie zostało go wcale dużo, więc musimy maksimum wycisnąć z tych pieniędzy, co się tylko da.
1: Gminny Ośrodek Kultury to także zajęcia stałe i tutaj chciałbym zapytać, jak te propozycje będą wyglądały w tych najbliższych tygodniach, miesiącach?
3: Na chwilę obecną utrzymujemy to, co było prowadzone, czyli na pewno będą sekcje studia piosenki, będzie sekcja taneczna, będzie chór dla seniorów, będzie sekcja kulinarna, warsztaty plastyczne. Natomiast chciałbym rozwinąć tutaj ofertę Goku z racji tego, że sam jestem muzykiem. Chciałbym rozwinąć ofertę Goku o naukę gry na różnych instrumentach, bo sam doskonale wiem, jak to rozwija po prostu dwie półkule młodego człowieka i potem jego kreatywność, więc w tym kierunku na pewno będę chciał pójść. Myślałem również o warsztatach teatralnych, warsztatach z tworzenia muzyki, z nagrywania, więc pomysłów trochę jest, tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby podopinać wszystko, bo mówię, te 7 dni, pomimo tego, że to się może wydawać, że to jest dużo, natomiast wejść w całą tą maszynę dokumentacji, to czasami pochłania człowieka po prostu najzwyczajniej w świecie.
1: Dobrze, i tutaj wspominał pan, że w przyszłym roku możemy się spodziewać całkiem ciekawych koncertów. Czy tutaj mógłby już pan co nieco zdradzić?
3: Na chwilę obecną nie zdradzę, natomiast mogę powiedzieć, że na pewno będą to bardzo ciekawe, bardzo świeże nazwiska z polskiej sceny muzycznej i mam nadzieję, że moje propozycje tutaj razem z panem wójtem przedstawione będą dla państwa odpowiednie i ciekawe.
1: Już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, czego tutaj panu życzyć, jeśli chodzi o to nowe wyzwanie zawodowe i pracę na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury?
3: Dużej frekwencji na wydarzeniach i na zajęciach, które jako ośrodek organizujemy lub będziemy organizować i tutaj liczę na państwa po prostu.
1: To był Robert Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w tej instytucji, koniecznie zajrzyjcie na Facebooka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy naszą dzisiejszą audycję. Zaczynamy od wyników budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. O tym, który projekt zdobył najwięcej głosów i ilu mieszkańców wzięło udział w tym głosowaniu, opowiedział nam burmistrz Jacek Szczap.
6: Poznaliśmy wyniki głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2027 w Słupcy. Gratuluję naszej radnej Agnieszce Olszewskiej zwycięskiego projektu pod nazwą Smart Toaleta Miejska – Nowoczesna Przestrzeń dla Każdego. Projekt ten zdobył 751 głosów. Zwycięski projekt już w przyszłym roku stanie się częścią naszego miejskiego krajobrazu. Inwestycja o wartości 200 tysięcy złotych zostanie zlokalizowana przy ulicy Adama Mickiewicza i Placu Wolności. Na drugim miejscu plasował się projekt pod nazwą Psi Fyrtel – Bezpieczny Park dla Psów. Ja tylko przypomnę, że został zgłoszony przez pana Oliwiera Dropa i pana Łukasza Gontarczyka. Zdobył w sumie 621 głosów. Na trzecim miejscu uplasował się projekt Razem w Blasku Świąt. Zdobył 215 głosów. Został zgłoszony przez panią Annę Kuchowicz. W głosowaniu udział wzięło 1610 mieszkańców, a frekwencja wyniosła 13,52%. Zdecydowana większość głosów, aż 1422, została oddana elektronicznie, natomiast 188 głosów za pomocą tradycyjnych kart. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować autorom projektów za zgłaszanie swoich pomysłów i zaangażowanie w ich promocję. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. Każdy oddany głos jest wyrazem tego, że mieszkańcy chcą mieć wpływ, na jakie przedsięwzięcia przeznaczą nasze miejskie środki. Każdy zgłoszony projekt i każdy oddany głos ma znaczenie, bo to jest rozmowa o Słupcy.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz Ostrowite i rozmowa na temat inwestycji prowadzonych przez gminę. O szczegółach mówi wójt Mateusz Wojciechowski.
7: W ramach drugiego naboru, ale też w ramach tego samego priorytetu w sprawie tej transformacji mamy budowę ścieżki rowerowej Kosewo-Lipnica, blisko 1,5 kilometra, która także jest na ukończeniu. To podnosi również rangę, prestiż ilości infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Ostrowice, która w ostatnim czasie jest budowana. Tutaj myślę, że również bardzo ważną inwestycją jest inwestycja powiatu supeckiego do naszej miejscowości Giewartów w gminie Ostrowice i wykonanie brakującego odcinka z miasta Słupcy do naszej gminy nad Jezioro Powickie, czyli w tym momencie z Ostrowitego do Poznania będzie można dojechać rowerem i to jest już fakt, bo ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości Szęborowa, o ile się nie mylę, też jest na stawu, na ukończeniu i tutaj pojawia się taka możliwość, że rzeczywiście ten transport niskoemisyjny, elektryczny może grać kluczową rolę i spędzanie aktywnego czasu, czy zaplanowanie sobie nawet fajnego weekendu rowerem z Ostrowitego do Poznania może stać się faktem. Jak myślę, słuchacze doskonale się orientują, albo jeszcze nie, z Ostrowitego do miejscowości Przecław. Też wykonujemy dokumentację projektowo-kosztorysową dla WZDW w Poznaniu na wykonanie ścieżki przy drodze wojewódzkiej. To jest kolejne 2 kilometry. Również w kierunku Siernicza Wielkiego mamy podpisane porozumienie na tego typu inwestycje. Zawnioskowaliśmy o odcinek od Smolników Powickich do Anastazewa wspólnie z gminą Powic, tak aby Jezioro Powickie można było wokół objechać rowerem. Największe jezioro w Wielkopolsce, które można objechać rowerem. Fajnie to brzmi. I co jeszcze ważne, porozumienie, które mamy podpisane z gminą Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim, również ma na celu wybudowanie kilkunastu kilometrów ścieżki rowerowej, ale na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Tutaj ciekawostka, pozostałoby nam 4,5 kilometra od miejscowości Dobrosołowo do miejscowości Przecław. Jeżeli ten odcinek w przyszłości po prostu udałoby się zrealizować, to do Poznania rowerem mógłby dojechać z Konina, bo z Konina do Kazimierza Biskupiego i do Dobrosołowa ta ścieżka już będzie istniała, czyli zostanie ten odcinek między gminą sąsiednią Kazimierz Biskupi a Ostrowite. To pokazuje naprawdę fajny rozwój tej infrastruktury sprzyjającej, to jeszcze raz podkreślamy, aktywnemu wypoczynkowi, rekreacji, uprawianiu sportu, bo przecież ścieżka pieszo-rowerowa to nie tylko rower, to również bieganie, nordic walking, spacery i inne formy aktywnego spędzania czasu i myślę, że możemy czuć się zdrowo i fajnie spędzać ten czas.
1: Już tak na koniec jeszcze chciałbym dopytać, czy oprócz właśnie tych inwestycji w ścieżki rowerowe, do końca tego roku kalendarzowego przewidujecie jeszcze jakieś działania na terenie gminy? Niekoniecznie związane z tymi ścieżkami rowerowymi, ale innymi inwestycjami.
7: Oczywiście jesteśmy na ukończeniu budowy Centrum Kulturalnego w miejscowości Lipnica, to też jest nad Jeziorem Powickim, czyli budynek, który będzie spełniał funkcję świetlicy wiejskiej. Oddaliśmy do użytkowania w ostatnim czasie rozbudowę domu dziennego Senior Plus w Giewartowie jako świetlicę środowiskową dla mieszkańców miejscowości Giewartów. Planujemy wykonać jeszcze w tym roku wybudować odcinek drogi w Napluszewie blisko 1 km jako rozwój infrastruktury, tym razem typowo drogowej. Inwestycji majątkowych w budżecie gminy w bieżącym budżecie 33 miliony. Są to inwestycje, które już się zakończyły, ale też te, które trwają i niebawem zostaną oddawane do użytku. Tutaj ta ścieżka Ostrowite-Giewartów jest inwestycją blisko 10-milionową, więc jest jedną z kluczowych, ale też oddaliśmy już do użytkowania rewitalizację Pałacu Eklektycznego w Mieczownicy. Niebawem będziemy się też tym chwalić, możemy wrócić do rozmowy, opowiemy o szczegółach, co tam się znajduje, co będzie się znajdowało, jak wygląda i będziemy zachęcać do odwiedzenia tego pięknego zakątka, jakim jest też Mieczownica w naszej gminie, w otoczeniu lasów, bagien, stawów, także to też jest bardzo ważne i istotne dla całej lokalnej społeczności.
1: To był wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski. Zmieniamy temat. Na terenie naszego powiatu pojawił się kolejny defibrylator AED. Tym razem takie urządzenie zostało zamontowane na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z inicjatywy radnej Magdy Graczyk. Dzięki takiemu urządzeniu będzie można w nagłej sytuacji udzielić pomocy osobie potrzebującej. O tym, dlaczego takie defibrylatory powinny być łatwo dostępne oraz jak z nich korzystać, mówi starosta słupecki Marek Dąbrowski. To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
8: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna, skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie, powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5-5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, to jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy i jest to pakiet życia.
1: Jak taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji? Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
8: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby, a mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nie ruszającej się, bladej, sinej, nie oddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy, warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać się, jak ma na imię i wskazać, biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole, przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 3-9, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko. 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz, nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić i ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie, zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda, a następnie podłącz wtyczkę i to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie mówił, powtarzana, przyklej elektrody na gołą, odsłoniętą klatkę piersiową, a czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny, przykleili wskazane na elektrodach, te elektrody przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym, po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie, odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta i tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje. Jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie, odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja, odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia, jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. I to jest całość postępowania. Defibrylator, można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
1: To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
9: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji, to jest liczba, która nam prawie że z roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i na szczęście, naprawdę na szczęście, nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, najwięcej to, co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń. Było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłaszano, tak to zostało zakwalifikowane. No i nie tak Taka rzecz, która się powtarza nam w przyczynach zdarzeń drogowych od zawsze, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest w przypadku i kolizji, ale tak samo wypadków, jedna zawsze z najczęściej tych przyczyn, które występują.
1: Jeśli chodzi o ten stan jezdni, mówimy tutaj o na przykład sytuacji, kiedy jest po deszczu, ta nawierzchnia jest mokra, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
9: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby ta informacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
1: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
9: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się Państwo domyślają też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast no tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony, no więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
1: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nietrzeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
9: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż pół promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy, to jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy no, z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście no, mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
1: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
9: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów, albo nie mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że no jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, no musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne. elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej. I tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, bo nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach oprócz tych mandatów dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? Przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że państwo, czy dorośli, czy dzieci, zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różni kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które miały wiek poniżej 13 roku życia. I były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu. Ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne. Bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
1: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
9: Przede wszystkim to, co mówiliśmy, ukończone 13 lat i posiadanie karty rowerowej, posiadanie jej przy sobie. Dzieci powinny wiedzieć, że muszą ją ze sobą wozić. Poza tym kierujący hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może korzystać z jezdni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuszczony ruch pojazdów na tej drodze jest nie większy niż 30 km na godzinę. Może się poruszać też w strefie zamieszkania, bo tam jest prędkość do 20 km na godzinę, ale na większości jezdni w naszym powiecie te prędkości nawet w terenie zabudowanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak, jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać to, co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością, tak jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
1: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od wpół do siódmej.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: czekaj z wypłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: A tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.